Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko ma.
2: Tylko do niedzieli. Mleko wypasione 3,2% UHT, 1 litr, złoty 39 za sztukę, przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, złoty 49.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko ma.
3: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, BHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
4: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
2: Tylko w tę sobotę. Piersi z kurczaka z kartą klienta aż 40% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99. Zaplanuj sobotnie zakupy.
1: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: Szukasz peletu? To w Agroneco Plus. Szukasz węgla z PGG? To w Agroneco Plus. Szukasz groszku szefa? Agroneco Plus, kwalifikowany dostawca Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
2: Złap paragon i wygrywaj!
6: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
2: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
6: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
2: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
6: Topaz. Kupuj i wygrywaj. To będzie ostatnia reklama.
7: Pytanie dnia. Którą szkołę językową wybrać?
8: Euroschool. Moje dzieci są zachwycone. Mają autorską metodę Neurobix i akredytację kuratorium, więc jestem spokojna o efekty.
9: Euroschool. Dzięki ich doświadczonym lektorom poczujesz się pewnie na egzaminie ósmoklasisty czy maturze.
8: Chciałam przełamać barierę językową, więc wybrałam Euroschool. Znalazłam tam motywację i relacje, a nawet klimatyzację.
7: Jest jedna szkoła, którą polecają wszyscy. Euroschool. Wojskowa 16. Odwiedź ich, a przeprowadzą dla ciebie bezpłatną diagnozę językową.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do niedzieli karkówka wieprzowa bez kości aż 40% taniej. Z kartą klienta tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 3. A napoje Helena 1,25 litra, jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pytanie dnia. Którą szkołę językową wybrać?
9: Euroschool. Moje dzieci są zachwycone. Mają autorską metodę Neurobics i akredytację kuratorium, więc jestem spokojna o efekty.
10: Euroschool. Dzięki ich doświadczonym lektorom poczujesz się pewnie na egzaminie ósmoklasisty czy maturze.
9: Chciałam przełamać barierę językową, więc wybrałam Euroschool. Znalazłam tam motywację i relacje, a nawet klimatyzację.
8: Jest jedna szkoła, którą polecają wszyscy. Euroschool. Wojskowa 16. Odwiedź ich, a przeprowadzą dla ciebie bezpłatną diagnozę językową.
11: I po reklamie.
12: SK Siedlce News.
13: Magda Szewczuk dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce. Gość Agnieszka Pasztor. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam ciebie, witam państwa.
13: I ja od razu państwu zdradzę, że nasz gość na co dzień pracuje w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. I dzisiaj postaramy się państwu opowiedzieć o takiej niezwykłej kobiecie związanej

0: myślę, jest równie istotny. Samo życie było niezmiernie interesujące, pełne miłości, ale też obfitowało w różne sytuacje dramatyczne. I nie da się opowiedzieć o twórczości artystki, o tematach, które pojawiają się w jej obrazach, nie znając tych zawiłych kolei życia Małgorzaty Łady Maciągowej.
1: Dokładnie tak. I Agnieszka w Muzeum Regionalnym zabiera Państwa na taką, można powiedzieć, wyprawę śladami życia i twórczości malarki. I to jest wyprawa naprawdę wzruszająca, piękna, wzruszająca, bo tak naprawdę poznajemy młodą kobietę najpierw, urodzoną tutaj w naszym mieście w Siedlcach, później jej dalsze losy, również właśnie to, o czym wspomniałaś, w wielu momentach losy tragiczne. I ona to wszystko odzwierciedla w swoich obrazach i to jest naprawdę pokazanie tego, jak ona była świetną malarką, bo te emocje, które przeżywała w życiu, faktycznie są na obrazach i można powiedzieć, że patrząc na te obrazy, no jakbyśmy trochę film z tego jej życia oglądali, słysząc jeszcze twoją opowieść. No i właśnie może postarajmy się trochę więcej o naszej bohaterce opowiedzieć, bo ja na razie powiedziałam tylko, że urodziła się w Siedlcach, a to oczywiście nie jest absolutnie najważniejsze, ale myślę, że warto, żebyście Państwo trochę więcej się na ten temat dowiedzieli.
0: Na świat przyszła w 1881 roku właśnie w Siedlcach. W związku z tym, że dokumenty w czasie I wojny światowej zostały wywiezione w głąb Rosji, to my do dzisiaj nie wiemy, gdzie stał ten dom, w którym rodzina Małgorzaty mieszkała. Oczywiście to z perspektywy czasu nie jest aż tak istotne. Dużo bardziej nas interesuje, myślę, w przypadku każdego artysty, jak to się stało, że taki właśnie zawód artystka wybrała. Może jakiś wpływ większy miał na to tata Bazylii Łada, który wtedy w guberni siedleckiej był lekarzem powiatowym. I ojciec rzeczywiście zauważył, że zarówno u Małgorzaty, jak i u jej siostry Janiny są jakieś predyspozycje artystyczne. Małgorzata rokuje w kierunku malarstwa, Janina w kierunku muzyki. I wybrał Kraków, który przedstawiał w tamtym okresie dawał taką możliwość wolności. Tak, tam odbywało się to kształcenie w języku polskim, większe swobody panowały i dziewczynki przyjechały do Krakowa, trafiły na pensję Łucji Żeleszkiewicz. Potem po ukończeniu tej pensji, która też była prowadzona przez panie zwracające bardzo uwagę na sposób kształcenia tych młodych dziewczyn, tak aby pielęgnować wartości patriotyczne, rodzinne, więc te podstawy tego dobrego wychowania, oprócz tego, że wyniesione z domu, to jeszcze potwierdzone przez dobrą pensję. I potem Małgorzata zdecydowała, że zapisze się do tego słynnego Baraneum, czyli do szkoły, w której kształciły się dziewczęta, bo kobiety nie miały jeszcze wstępu na uniwersytety.
1: Trzeba o tym pamiętać.
0: Trzeba o tym pamiętać i to wszystko nie było takie proste. Ten świat nie był taki, jakim my go dzisiaj znamy, chociaż się prosi o komentarz, że czy rzeczywiście dobrze z tej wolności z kolei dzisiaj korzystamy, bo tym kobietom było rzeczywiście trudno i nie było to takie oczywiste, że jak się kobieta wykształci, na przykład za granicą, zdobędzie ten zawód artystki, to że będzie mogła tworzyć, bo to w dużej mierze zależało od decyzji ojca, w dużej mierze od decyzji męża, czy pozwoli. Kobiety po prostu zajmowały się prowadzeniem domu. I jeśli wystarczyło tego czasu, to mogły sobie w zaciszu pomalować, ale za tym nie szło takie głośne wypowiadanie się na ważne tematy. Raczej kwiaty, raczej portrety, na pewno nie wprowadzanie jakichś nowości do historii sztuki. I to życie u Małgorzaty jeszcze wtedy Łady widać, że już układa się zupełnie inaczej. Oczywiście tutaj jest ogromna zasługa ojca, który dawał dziewczynom też taką wolność, swobodę. Wiązało się to również z takimi predyspozycjami finansowymi w rodzinie, że na wszystko było stać. rodzinę i to rzeczywiście po tym kursie malarstwa, po skończeniu

0: Poznaniu też Baraneum. Małgorzata, gdzie była też, trzeba przypomnieć, uczennicą samego Jacka Malczewskiego i dostawała nagrody za prace, które pod okiem Malczewskiego i nie tylko powstawały w Krakowie. I potem, jak się już wykształciła, zdobyła ten dyplom, to wyjechała do Akademii Julien w Paryżu. Oficjalnie mówimy, że była tam już w 1906 roku i do tej pory biografie podawały datę taką, ale w ostatnim czasie zostały odnalezione zapiski, które mówią o tym, że już w 1905 była w Paryżu, więc troszeczkę wcześniej. Są też jakieś takie informacje, które też wymagają dodatkowych badań, że oprócz tego, że uczyła się tam malarstwa, to mogła też studiować ilustrację, o czym chociażby świadczą znajdujące się w zbiorach rodziny przeróżne grafiki. Wiemy, że kolekcjonowała grafikę, więc my nie mamy wśród tych prac podarowanych do muzeum takiej sztuki. Mamy obrazy pastelowe, projekty witraży i malowane farbami olejnymi, ale tę wrażliwość na grafikę również przejawiała i musimy o tym pamiętać. Zostawiła też szereg projektów witraży i z tego też w samym Krakowie była znana. Więc Paryż tylko rozbudził i utwierdził, że tak trzeba, jeżeli chodzi o drogę artystyczną. Ale Paryż to też miejsce, gdzie ona się zakochała.
1: Też część pięknej historii.
0: Chciałabym, żebyśmy mogli sobie również dzisiaj pozwolić na to, żeby o Paryżu tak myśleć, że tam rodzi się miłość. Rzeczywiście w mieszkaniu najstarszego syna naszego narodowego wieszcza, Adama Mickiewicza, czyli w mieszkaniu Władysława Mickiewicza, mogła poznać Adama Maciąga. W zbiorach naszego muzeum wśród pamiątek jest taka kartka podpisana przez Władysława Mickiewicza, dedykowana Adamowi Maciągowi, czyli już wtedy chłopakowi, narzeczonemu artystki, a wiemy, że w tym czasie w tym mieszkaniu też bywała artystka, zatem przypuszczamy, że to taka romantyczna historia. Kiedy zakochani wrócili do Polski, to pobrali się w Częstochowie. Przypadkowi świadkowie towarzyszyli w tym szczęśliwym momencie. To był w ogóle taki zwyczaj, że ta para jest notowana jako świadkowie na ślubie u wielu osób biorących wtedy ślub w Częstochowie. I wrócili, zamieszkali w Krakowie w sześciopokojowym mieszkaniu przy ulicy Basztowej. I właściwie to było takie mieszkanie otwarte. I nawet śmiem przypuszczać, że na początku może nie ze względu na sposób życia Małgorzaty, tylko to, o czym się tak mówi, to jest to środowisko profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy bywali na zaproszenie męża. Mąż był lekarzem, prowadził już w tym czasie badania naukowe. Też miał duży wpływ na powstawanie podręczników do nauki medycyny. I to środowisko profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego swojego kolegę z pracy odwiedzało. Mamy takie fotografie świadczące o tym, że wtedy, kiedy panowie dyskutowali, Małgorzata była proszona o to, żeby przygotować portrety z tych znaczących postaci związanych z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i rzeczywiście w Krakowie, w tym miejscu, w muzeum, te portrety do dzisiaj się znajdują, więc wiemy, że na pewno skończone w pomyśle powstały. Wśród tych portretów jest też portret profesora Jana Olbrychta. Może o nim troszeczkę wspomnę, bo Jan Olbrycht, jak wypowiadam to nazwisko, to chociaż chyba nie był w Siedlcach, to jednak tutaj moje myśli biegną, dlatego że na zaproszenie kardynała Karola Wojtyły, ówczesnego jeszcze kardynała, profesor Jan Olbrycht badał przyczynę śmierci świętego Stanisława, więc z tego powodu biegną tutaj. W sobie przypominam, że mamy kościół, stary kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Badał też, oprócz przyczyny śmierci biskupa Stanisława, to też przyczynę śmierci królowej Jadwigi. Więc to były ważne tematy związane z historią i to był szwagier Maciągowej, czyli mąż najmłodszej siostry Izabeli, która była dentystką. Więc Janina została utalentowaną pianistką po konserwatorium w Wiedniu, Izabela dentystką, Małgorzata malarką. Był jeszcze Jerzy, który był bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego, członkiem Legionów. Była też Maria, która zmarła przedwcześnie, chyba miała 17 lat i prawdopodobnie z tym trudnym dla rodziny wydarzeniem związana jest historia powstania obrazu Pójdźcie do mnie wszyscy, znajdującego się w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Ten obraz wywołuje bardzo takie skrajne emocje wśród osób patrzących na pracę. Był też prezentowany na wystawie w Lublinie w ubiegłym roku, Co babie do pędzla. I też miałam okazję patrzeć, jak reagują zwiedzający na pracę. Tam jest takie ciekawe ujęcie. Pan Jezus przyciska do swojej piersi dwie dziewczynki płaczące. Widoczne takie łzy, bardzo realistyczne. I ojca, który kładzie głowę na kolanach u Pana Jezusa. I pomyślałam sobie, że to może właśnie mieć związek z tą przedwczesną śmiercią tej Marii, dla których ta śmierć, dla członków rodziny ta śmierć była takim bolesnym ciosem. Natomiast prace takie związane z życiem codziennym trafiły z kolei do Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Wiemy, od kiedy ta praca w diecezjalnym znajduje się, natomiast z naszych dokumentów wynika, że w 1967 roku artystka podarowała znaczną część swojej twórczości właśnie Siedleckiemu Muzeum i dzięki temu w ogóle mamy dział sztuki. To też warto o tym pamiętać. Piękne jest to, że życie codzienne mieszkańców Krakowa, które utrwalała w swojej twórczości, zabytki Starego Krakowa, cieszą nas niezmiennie, zachwycają i są naszą własnością. Małgorzata też bardzo lubiła tworzyć portrety, tak jak już powiedziałam, członków swojej rodziny, ale też właśnie tych środowisk naukowych, z którymi była blisko związana. Ale myślę, że w historii sztuki zapisała się na najtrwalej, tworząc akty. I to ujęcie aktu, ja bardzo długo się temu przyglądałam, dla mnie jest nowatorskie, dlatego że my nie mamy w Polsce wielowiekowej tradycji malowania aktów. To jest jakaś końcówka XIX wieku. No i tu też trzeba pamiętać, że te kobiety, które kształciły się ewentualnie w kraju, to nie było takie oczywiste, że mają zajęcia z żywym modelem. Kobiecie na nagość nie wolno było patrzeć.
1: Wracamy znowu do tego, w jakim jesteśmy czasie i co kobiecie wolno było.
0: Nie wolno było i myślę, że jednym z powodów, dla którego kobiety tak chętnie wybierały Akademię Julien, to była możliwość pracy z żywym modelem. Kiedy chciały, w którym momencie miały tę wenę, to mogły się tego podjąć. U Marii Niedzielskiej chyba w Krakowie, jeśli dobrze pamiętam, były zajęcia z żywym modelem, nagim, ale to był starzec. Więc to też było takie szalenie ważne dla pojmowania tej historii, tego, w jakim momencie te kobiety się znajdowały. Natomiast śmiałe poczynania z nagą postacią kobiecą mieli zawsze mężczyźni. Na początku powodem, dla którego studiowali nagość, były sceny związane z mitologią, więc można było dogodnie, tematy były zresztą też takie tryskające wyobraźnią i dawały powody, dla których mężczyźni wyginali, mordowali na swoich płótnach, odsłaniali tę nagość. I dzisiaj troszeczkę patrzymy na to jako na takie doświadczenie w tym malarstwie, że malarstwo było powodem, dla którego oni mieli tę wolność w obcowaniu z nagim ciałem. Natomiast kiedy do głosu doszła Maciągowa, z 1923 roku jest znany pierwszy jej akt, to Maciągowa zaczęła zwracać uwagę na ten świat wewnętrzny kobiety. Znaliśmy już przecież akty Tamary Łempickiej, które też po linii męskiej idąc, jeżeli chodzi o to zainteresowanie na gością, też odsłaniały takie raczej wyuzdane sceny. A u maciągowej to idzie do wnętrza, czyli generalnie chodzi o to, że te modelki wcale nie są takie szczupłe, idealne w swoich kształtach, natomiast piękne są w ułożeniu tej cielesności, w sposobie eksponowania, tak że my chyba właściwie jako oglądający to czasami zapominamy, że one są nagie, zapominamy, że one są nagie, dlatego że one kierują powściągliwie spuszczony wzrok na swoje wnętrze, tak jakby zapraszają nas do swojego serca. I ja to traktuję też tak bardzo symbolicznie, dlatego że to by dawało nam potwierdzenie, że maciągowa wyrosła z tych niełatwych czasów dla kobiet artystek, gdzie kobiecie było mało, wolno. I właściwie o tym, że ona coś czuje i coś by chciała, to niewiele osób mówiło. Jest dla mnie taką pierwszą artystką, jedną z pierwszych, które śmiało, w taki wolny sposób odsłaniają to wnętrze kobiety, jej pragnienia, jej duchowość, jej sposób myślenia, delikatność. Są też akty malowane kredkami pastelowymi, oprócz tego pierwszego olejnego, o którym wspomniałam. I wszystkie też, szczególnie te pastelowe, sprawiają, że te kobiety są takie bliskie nam, chociaż wywodzą się najprawdopodobniej z kręgów teatralnych, artystycznych, dlatego że są to zazwyczaj modelki anonimowe, ale im dłużej się im przyglądamy, to nie wszystkie stają się już takie anonimowe. Okazuje się, że wiele aktów to są akty Małgorzaty Łady-Maciągowej, artystki. Ale to dopiero jest możliwe do uchwycenia, kiedy je wyeksponujemy wspólnie wszystkie na sali, tak obok siebie. To myślę, że w historii sztuki trzeba oddać jej to miejsce jako, no, jako artystce, która miała takie nowatorskie podejście, do innowacyjne. I myślę, że my też powinniśmy w tych czasach wrócić do takiego sposobu ujęcia na gości, żeby to nie poszło w złą stronę. I żeby artyści mieli też pomysły, bo człowiek jest taką głęboką studnią, z której nieskończenie można czerpać i nigdy nam się to nie znudzi. Więc świat się zmienia, to wnętrze głębokie ciągle jest gotowe, by szukać. I Maciągowa była takim głębokim człowiekiem, świadomym tego wszystkiego, dlatego też portrety są psychologicznie głębokie. Te postacie też nam są takie bliskie, z całym bagażem przeróżnych doświadczeń, z takim też wyakcentowaniem aktualnie panujących trendów w modzie. Wszystko w połączeniu ze sobą pięknie gra, nic nie jest ważniejsze i człowiek przez to, że jest, jest piękny. I uśmiechamy się, oglądając te prace. Ale też myślę, że z Maciągową warto przejść się po krakowskich plantach. Jest taki cykl malowany o każdej porze roku, wiosna, lato, jesień, zima, gdzie ona wychodzi na te planty, bo to już jest czas, kiedy jest sama. Mąż i syn nie żyją i ona zmienia miejsce zamieszkania właściwie od wybuchu II wojny światowej. Mieszka w mieszkaniu przy ulicy Świętego Krzyża, a jak wiadomo, stamtąd już jest bardzo blisko na krakowskie planty i malarka schodzi, wchodzi między te drzewa, siada na ławce, rozkłada przybory i podpatruje ludzi. I to jest bardzo cenne doświadczenie, bo to widać po tytułach. Jest i chuligan, jest mama z wózkiem, są starsi ludzie, są panowie czytający gazety, odpoczywający po pracy i każdej z pór roku przypisuje ludzi w konkretnym wieku. Jak mamy jesień, to jesień życia. Jak mamy zimę, to osoby w innym wieku. Jak wiosna, to dzieci maleńkie. Jak lato, to już trochę starsze. O tym, że potrafiła patrzeć na ludzi, świadczą też prace, które z kolei podarowała do Zamku Królewskiego na Wawelu. Wchodziła na Wawel i patrzyła na kobiety, które zachwycone widokiem całego Krakowa, jaki się rozciąga z tego wzgórza Wawelskiego, tracą kontrolę nad własnym ciałem i czasem części garderoby się odsłaniają, te, które powinny być zakryte, ale one niczym nie skrępowane, rozmawiają ze sobą, nachylają się, mają nienaturalne takie pozy tego ciała, więc to też odsłania ten charakter artystki, która miała ten pazur, potrafiła patrzeć i umiała to pokazywać, nie na zasadzie jakiejś takiej taniej sensacji, tylko na zasadzie właśnie takiego głębokiego patrzenia na zachowanie człowieka i na codzienność, która go otacza.
1: Była świetnym obserwatorem, ale no, potrafiła też tą codzienność no, pokazać w taki sposób, że my do tej pory, spoglądając na jej rysunki, na jej obrazy, mówimy, wow, jakie to jest przemyślane z jednej strony, a z drugiej strony, jak to zachwyca, do tej pory zachwyca ta jej kreska, to właśnie nietuzinkowe podejście do tematu, bo cały czas musimy pamiętać, tak, kiedy ona tworzy, że to nie ma jeszcze może takiej odwagi, tak, w tym malarstwie, w rysunku, a ona już potrafi właśnie przemycić coś absolutnie nowego. Tak jak wspominałaś wcześniej, ona tak naprawdę, no można powiedzieć, że na swoje czasy gdzieś tam, no była takim wielkim innowatorem sztuki, bo chociażby tak, te akty, które w ogóle kobieta malowała akty, to już było zadziwiające, ale również to, że ona nie zajmowała się właśnie tylko ciałem, ale też duszą, tak, tymi naszymi gdzieś emocjami, to chyba to najbardziej zachwycało i do tej pory zachwyca. Bo gdzieś tam przechadzając się właśnie po muzeum, a oglądając jej kolejne prace, no czujemy te emocje, po prostu czujemy.
0: Jest tak, ten wewnętrzny świat pięknie utrwalony na tych wszystkich pracach i mam też takie doświadczenie, że prace w dużej liczbie pokazywane równocześnie, najpełniej oddają to wszystko, co ją ukształtowało i bez wątpienia widać, że była osobą szczęśliwą, spełnioną, mimo iż bardzo wcześnie ten etap szczęścia został przerwany przez dramat tej zbrodni katyńskiej. Z wojny nie wrócili i mąż, i syn. Syn może wróciłby do matki, ale z opowieści jego kolegi, Adam Maciąg junior też był studentem medycyny, chyba na drugim roku, kiedy musiał wziąć udział w wojnie. I wracając już z tej wojny, spotkał swojego kolegę ze studiów, Stanisława, i przekazał taką informację, że właściwie on został przez Sowietów zwolniony, ale do matki bez ojca nie ma po co wracać i chciałby się wrócić po ojca. I jak się wrócił, to został ponownie schwytany. I poprosił wtedy tego swojego kolegę Stanisława Banacha, żeby zaopiekował się matką, gdyby oni jednak nie wrócili. I to zobowiązanie Stanisław Banach wypełnił do końca. Przez całe życie utrzymywał kontakt z malarką. Również w tym okresie takim trudnym mogła liczyć na swoją rodzinę. To były silne więzi rodzinne. Najmłodsza z sióstr, wspomniana już Izabela, i jej mąż, profesor Jan Olbrycht, gościli u siebie często malarkę. Ona była świadoma tego, co udało jej się stworzyć. Czyli tutaj chciałabym jeszcze usystematyzować, że artystka malowała portrety, akty, cykl planty, robiła projekty witraży, ale w tym najtragiczniejszym momencie swojego życia, oczywiście przez chwilę nie tworzyła po tym 1940 roku, potem do malarstwa wróciła i musimy wiedzieć, że w tym momencie, gdy musiała sobie radzić z tymi stanami depresyjnymi po stracie najbliższych osób, weszła do wnętrza kościołów krakowskich i w czasie, gdy było jej najtrudniej, powstał ten właśnie cykl, jak również zabytki Starego Krakowa i cykl planty, o którym już opowiedziałam. I te trzy tematy pokazują, czym ona zajmowała się po 1940 roku. Więc ta radość życia, jak tak spróbujemy sobie wyobrazić te wszystkie prace z tych kolejnych cykli tematycznych, nie opuściła jej. Pomimo tragedii widziała właściwie ten świat. Bo dzisiaj jest taka pokusa, żeby zniekształcać, bo my jesteśmy zniekształceni. bo my cierpimy, więc to cierpienie też mamy ochotę w jakiś sposób wyrazić. Często to jest w sztukach teatralnych widoczne, w książkach, właśnie w obrazach, a ona pokazywała piękno świata. I myślę, że to jest sedno jej takiego sukcesu życiowego, że pomimo bólu widziała świat we właściwych barwach. To jest w ogóle jakiś sukces, jakiś fenomen, że nie pokazywała brzydoty, tylko piękno, bo taki świat ona znała, mimo niełatwych czasów, w których żyła. Też warto tutaj pamiętać, że była dziewczyną, która dość wcześnie musiała się rozstać z własną matką, bo rodzice byli w jakiejś separacji. Więc mimo tego trudnego życia właściwie widziała. I to ją też charakteryzowało, że ona się nie chciała dzielić tym bólem, że jakby to nie było celem jej życia. Jej celem było piękno. Piękno i prawda.
1: I to jest bardzo cenne. Bardzo cenne i bardzo niezwykłe, bo gdzieś ten ból, smutek często gdzieś tam przebija przez twórczość wielu artystów. I jeszcze na koniec chciałam, żebyś powiedziała, jakie obrazy Małgorzaty Łady Maciągowej możemy obejrzeć w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, tak żeby naszych słuchaczy troszeczkę zachęcić, żeby właśnie do muzeum zajrzeli.
0: Mogą Państwo zobaczyć w Galerii Malarstwa Polskiego z naszych zbiorów dwie sale. W pierwszej pokazujemy obraz Krakowianka, czyli najstarszy z naszej kolekcji, pochodzący z 1902 roku, sygnowany jeszcze nazwiskiem panieńskim, M. Łada. Towarzyszą tej krakowiance widoki gór, bo mamy lato. Jest też morze, bo przecież wakacje, ale też są postacie z tego najbliższego otoczenia. Jest przykład aktu z 1923 roku. Jest też opracowanie szkicowe Wisła od strony Salwatora, która bywa mylona z pracą Wyspiańskiego, bo te wpływy młodopolskie są też widoczne w jej twórczości. I jest jeszcze druga sala, w której właśnie pokazujemy zabytki Starego Krakowa i wnętrza kościołów. I ostatni namalowany za życia obraz Katyń, który jest już takim rozrachunkiem z tym wszystkim, czego udało się doświadczyć artystce, mimo tego, że ona o ten dramat się oczywiście nie prosiła i nikt nie chciałby tego przeżywać, z czym ona musiała się zmierzyć. Jest to taki obraz, myślę, symboliczny, bo ostatni, namalowany ręką kobiety, która miała już 86 lat chyba, także bardzo dobry i kompozycyjnie, i artystycznie, pokazujący te kobiety, które tu jednak zostały i musiały sobie z tym wszystkim poradzić. I ten obraz taką symboliczną klamrą i w życiu, i na tej wystawie zamyka twórczość artystki. Oczywiście ze względów lokalowych nie możemy sobie pozwolić na stałe eksponowanie wielu prac, ale uczulam wszystkich, którzy odwiedzają nasze muzeum, polskie muzea. My nie idziemy do muzeum, żeby zobaczyć wszystko. Czasem jedziemy na drugi koniec świata, żeby zobaczyć ten jeden obraz. I o tym należy pamiętać, że czasem wystarczy jedna praca artysty, żeby on nas ujął, żeby zachwycił, żebyśmy z nim zostali na dłużej. No i tak, nie ukrywam, jest z twórczością Małgorzaty Łady Maciągowej.
1: A ja to potwierdzam, widziałam na własne oczy, Państwu też polecam. Agnieszka Pasztor z Muzeum Regionalnego była moim i Państwa gościem. Dziękuję za przybycie do studia Radia SK.
0: Dziękuję i zapraszam. Proszę do nas przychodzić i zwiedzać nasze wystawy.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce, gość Anna Jaroszyńska, tancerka, pedagog, choreograf i instruktorka tańca, która udowadnia, że tańczyć może dosłownie każdy. Dzień dobry, Aniu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Chciałam cię zapytać trochę o to, kto przychodzi do ciebie na lekcję tańca i czy Siedlczanie i mieszkańcy naszego regionu chętnie uczą się tańczyć?
3: Może się zdziwisz, ale tak. Czasami mamy wrażenie, że taniec jest czymś skomplikowanym, czymś nieosiągalnym i może właśnie to powoduje, że ludzie chcą próbować, chcą się nauczyć tańczyć, ale w myśl takiej zasady, to jest moje motto, że tańczyć może każdy. Staram się wychodzić do każdego. Od młodego człowieka, młodzieży, aż po seniorów. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w Siedlcach, tutaj w naszym regionie, coraz więcej osób starszych znajduje czas dla siebie, zaczyna inwestować w siebie i taniec jest takim marzeniem niespełnionym z dawnych lat. Dlatego coraz więcej Siedlczan tańczy i bardzo mnie to cieszy, dlatego że powodów do tańca jest bardzo dużo. Jedni chcą się po prostu poruszać, inni chcą naprawdę nauczyć się tańczyć, ale jest gro osób, które po prostu chce wyjść z domu, chce spędzić miło czas, chce kogoś poznać, chce się poruszać dla swojej formy, kondycji, przede wszystkim poczuć się dobrze, wyjść jakby z tej codzienności, takiej szarej, burej rzeczywistości, tej naszej codziennej pracy i przyjść w miejsce, gdzie tryska się energią, gdzie tak naprawdę od początku do końca zajęć jest uśmiech od ucha do ucha, można się z kimś zapoznać, z kimś pobawić, z kimś porozmawiać, dlatego że poza nauką tańca ja też staram się organizować imprezy, gdzie można ten taniec wykorzystać oczywiście, więc jest to bardzo takie przemyślane z mojej strony, żeby stworzyć całą niemal społeczność taneczną w Siedlcach.
1: Chciałam zapytać o te walory tańca, bo wiadomo, że to jest świetne miejsce właśnie, żeby spotkać innych ludzi, tak? Żeby no nie siedzieć na smutno w domu gdzieś tam pod tym kocykiem, ale taniec ma chyba też mnóstwo takich prozdrowotnych właściwości, no bo oczywiście spalamy kalorie, ale to chyba nie jest jedyna zaleta tańca.
3: Oczywiście, że nie. To spalanie kalorii jak najbardziej, ale tutaj kilka wątków się pojawiło. Poznanie drugiego człowieka. W dzisiejszym świecie, gdzie jednak nasze relacje się przeniosły do świata wirtualnego w bardzo dużej mierze, gdzie te kontakty są bardzo takie zdawkowe, lakoniczne, SMS, Messenger i koniec. Przyjście i spotkanie się z kimś na parkiecie, gdzie przy okazji mamy tą muzykę, mamy zabawę, mamy dotyk, bo tańczymy w parach, więc jest to już wejście w taką głębszą relację z drugim człowiekiem, powoduje, że wyzwalają w nas się zupełnie inne emocje. To jest taka prawdziwa radość i szczęście. Więc ludzie potrzebują wyjść z domu, nawet jeżeli dobrze się czują w swoim domu czy w swojej pracy, potrzebują zmienić środowisko, spotkać się z kimś innym, na innym zupełnie poziomie, na takim poziomie, gdzie nie ma znaczenia, czy ktoś jest prawnikiem, czy sprzątaczką. Wszyscy są ze sobą na ty, w jednej grupie i to jest w ogóle fantastyczne, że tam nikt nikogo nie ocenia, po prostu idziemy i bawimy się ze sobą, poznajemy się, traktujemy się na równi. To jest cudowne, szczególnie dla osób, które czują się gorzej, czują w ogóle taniec i te zajęcia bardzo dobrze wpływają na otwarcie się na drugiego człowieka. To, co powiedziałam wcześniej, czyli to obcowanie w świecie wirtualnym powoduje też, że coraz więcej ludzi jest zamkniętych w sobie, jest wstydliwych, nieśmiałych, nie potrafi wejść w interakcję z drugim człowiekiem. Tak jak rozmawiałyśmy sobie wcześniej, bardzo często zdarza się, że mamusia dzwoni, żeby zapisać synka. Ja pytam się, a ile ten synek ma lat? 27. No to hello! O co tutaj chodzi, prawda? Ale to nie jest jednostkowe wydarzenie. Tak się często dzieje. Ja już jakby przełykam się na okej, niech przyjdzie. I w momencie, kiedy on przekroczy ten próg i jakby wyjdzie do ludzi, dostanie jeszcze jakąś partnerkę przy okazji, kogoś, być może po to został popchnięty też przez mamę, żeby się pojawił w jakimś środowisku, żeby poznał może swoją przyszłą żonę. Nie wiadomo, różne są motywacje, natomiast sam fakt, że wyszedł, że przyszedł, że pojawił się i wszedł w tą interakcję, spowodowało, że po tych kilkunastu lekcjach on nagle stał się bardziej otwarty i już nie potrzebował mamy do tego, żeby poprosić kogoś do tańca, albo po prostu podejść do kogoś i zagadać. A te umiejętności są tak ważne, że później przekładają się na całe życie, bo ten młody człowiek pójdzie później starać się o pracę i no przecież nie pójdzie z mamą prosić o pracę,
1: dokładnie,
3: tylko musi sam z siebie wyjść, wyciągnąć rękę, powiedzieć coś o sobie, pokazać, jakie ma umiejętności. I uważam, że taniec bardzo dużo daje w tej materii. Mamy przykład, to jest taka już dawna historia, chłopaka, który przyszedł do nas, też taki bardzo, bardzo nieśmiały, ale zaczął tańczyć, już nabierał tej pewności siebie. No i z takiego chłopaka, który zaczynał rozkładać warzywa w pewnym sklepie, z miesiąca na miesiąc awansował. I jak się okazało, bywał chłopak na imprezach i zamiast pić jak cała reszta, prosił do tańca jedną panią menedżer, drugą kierowniczkę, trzecią. No i w ten sposób pokazał się z dużo lepszej strony. Pokazał, że jest otwarty, że jest pewny siebie i to jakby pomogło mu po tym szczeblu kariery wejść na tyle wysoko, że no już nie będę mówiła, ale faktycznie jest teraz wysoko usytuowany. Także to jest taki przykład, że taniec poza tym, że daje nam tą formę, kondycję, że my się czujemy lepiej w swoim ciele, że możemy zgubić te kalorie, to przede wszystkim nas to buduje psychicznie.
1: I to jest bardzo ważne, ale ja tutaj zdradzę naszym słuchaczom, bo nie tylko awans w pracy, nie tylko, proszę Państwa, ale no, można powiedzieć, że dzięki nauce tańca to tutaj się utworzyły naprawdę piękne pary. Pary, które powiedziały sobie sakramentalne tak i wychowują już nawet dzieci. I to też jest bardzo fajne, bardzo ważne, no bo daje możliwość, no rzeczywiście, poznania tej swojej drugiej połówki. Może nie portale randkowe, tylko właśnie gdzieś tam wejście po prostu do ludzi.
3: Tak, czasami zdarza się, że niektórzy, wiedząc już o tym, że tak u nas bywa, to jakby celowo trochę przychodzą na te tańce, że może kogoś poznają. I wręcz jak trafi im się nie do końca taka partnerka, jakby chcieli, to przychodzą, a może pani mi zamienić, bo ta jest taka czy taka, a może pani mi zamienić, bo ta jest taka czy taka. Ja czasami się już po jakimś czasie zdenerwuję, no słuchaj, ja nie jestem biurem matrymonialnym, wy macie tu tańczyć. Ale z drugiej strony tak, tak jest, dlatego że człowiek wchodzi w tą interakcję z partnerem, partner, partnerka, no i taniec to są emocje i tam czasami wchodzą bardzo fajne te emocje. Albo tak jak wcześniej wspomniałam, robimy imprezę. Na tej imprezie nagle ona zauważa jego, on zauważa ją i się coś zaczyna dziać. I faktycznie na swoim koncie mamy już sporo par, mamy małżeństwa. To bardzo miłe jest, kiedy później te osoby zapraszają nas na swoje śluby, kiedy możemy stać obok. Nawet często gdzieś tam na takim honorowym miejscu sadzają nas obok siebie, bo to dzięki wam. To jest takie naprawdę miłe, budujące, że ta praca, którą ja robię, to serce, które wkładam, daje aż tak dużo, że to nie jest tylko radość samego tańca, ale człowiek zyskuje drugą połówkę i całe życie mu się zmienia dzięki temu.
1: No i to jest chyba piękna strona tej pracy i coś, co daje też tobie takiego pozytywnego kopa, żeby no, kolejnego dnia też iść na zajęcia i spotkać tych fantastycznych ludzi.
3: Tak, ja też przez ten pryzmat patrzę na nowicjuszy, bo czasami zawsze jest tak, że pierwsze zajęcia, no to każdy przychodzi taki wystraszony, często takie pytania padają, a pani to robi w drewnie? Nie tylko w drewnie, ale i w żelbetonie i w różnych konstrukcjach stalowych. I ja widzę na początku ten lęk, ten strach, te obawy, taką sztywność, ale to wszystko wynika z takiej blokady w głowie, że ja się boję, się stresuję. Ludzie też mają trochę takiego fioła na swoim punkcie, bo będą się ze mnie śmiać, bo będą na mnie patrzeć, będą mnie oceniać. A ja zawsze mówię tak, słuchaj, nie jesteś pępkiem świata, wszyscy na ciebie wcale nie będą patrzeć, bo każdy się patrzy na siebie, ale to trzeba zrozumieć po czasie. No i jakby myśląc o tym, co było kiedyś, cały czas obserwując te nowe osoby, mówię sobie, zobaczysz jeszcze, będziesz tancerzem. I mija miesiąc, mija drugi, mija trzeci i nagle z tej skorupy wychodzi prawdziwy maserak parkietu albo inna królowa balu, dlatego że większość naszych barier jest w naszej głowie. Nasze ciało naprawdę potrafi dużo i ja cały czas uważam, że tańczyć naprawdę można nauczyć każdego. Tylko kwestia chęci. Najważniejsze to przekroczyć ten pierwszy próg, przyjść. I jak już ktoś przyjdzie i wejdzie w to, da się po prostu, zaufa, powierzy się w te moje ręce, to ja gwarantuję, że na pewno nie będzie się nudzić na parkiecie już.
1: No, to ja tak podejrzewam. Ja chciałam zapytać o te motywacje, jeśli chodzi o przychodzenie na kurs tańca. Czy przede wszystkim przychodzą takie osoby, które no właśnie gdzieś tam mama czy ktoś z rodziny popycha? Czy to są raczej osoby, które na przykład gdzieś tam mają w perspektywie jakąś dużą imprezę czy wesele? Czy może to po prostu są ludzie, którzy no chcą fajnie spędzić czas?
3: W zasadzie powiedziałaś wszystko. Dlatego, że nauka tańca jest tak wszechstronna, że ta motywacja jest naprawdę bardzo różna. Gdybym chciała jakieś statystyki wprowadzać, to zapewniam, że wcale na pierwszym miejscu nie jest nauka tańca. To jest ciekawe. Ale jak się popatrzy na tych ludzi, bo ja nie muszę nawet z nimi dogłębnie rozmawiać, to naprawdę widać, po co oni przychodzą i jaki jest u nich problem. Oczywiście jakby formalnie idziemy po to, żeby się nauczyć tańczyć, ale nieformalnie. Na przykład żona wyciąga męża po co? Żeby zrobili coś w końcu razem. Po prostu wyszli z domu, bez dzieci, bez nikogo i zrobili coś wspólnie dla siebie. I czasami mąż chciał, nie chciał, idzie, bo chce dla swojej żony jak najlepiej, prawda? Pierwsza motywacja. Druga, przychodzi pani po 60, po 70 i tak nieśmiało, czy ja mogę, czy ja jeszcze mogę, czy dla takich starszych to też macie. Ja mówię, no dla każdego mamy. I po co ona przychodzi? Żeby wyjść z domu, odchowała już dzieci, odchowała wnuki, w końcu przyszedł czas na nią. W końcu zaczęła spełniać swoje marzenia. Boi się, że jest za późno, ale wcale nie jest za późno. Póki może, póki ma ten czas, niech korzysta. Ale wielokrotnie zdarzało się, że poznała jakiegoś miłego pana, też starszego, z którym później bardzo dobrze i miło spędzała czas. I wcale nie musi to być nic więcej. Po prostu kobieta znalazła sobie przestrzeń dla siebie. Kolejna sytuacja. No ten chłopiec, którego zapisała mama. Taki nieśmiały, bo trzeba go rozruszać, bo on z domu nie wychodzi, bo on nie ma kolegów. I nagle po pół roku to jest prawie Don Juan. On wszędzie na imprezy, wszystkich prosi. Mama nie poznaje syna, co to się z nim stało w ogóle, jak to jest możliwe. Więc takie cuda się dzieją. No i oczywiście poza tym zdarza się też, że przychodzą wprost i mówią, bo lekarz mi zalecił ruch, bo taniec jest tak najbezpieczniejszym ruchem, niekontuzyjnym. Mówimy oczywiście o amatorskim tańczeniu. Więc tam dbamy i o formę, i o kręgosłup, i o mięśnie, więc bardzo, bardzo zalecane przez lekarzy. Ale ja na przykład też pracuję z kobietami. Mam też takie oddzielne zajęcia z Latino Solo, Sexy Dance, które są tylko dla kobiet. I często właśnie tam przychodzą zupełnie inne osoby. Tam przychodzą na przykład panie, które chcą poczuć się wyjątkowo, które chcą poczuć się kobietami. Nie matką, nie żoną, nie panią prezes. Wychodzą ze swoich wszelkich ról i są tu i teraz tylko ja i kobieta. I one na te zajęcia mogą się bardziej pomalować, bardziej sexy ubrać. To są inne zajęcia, mogą szpilki wyciągnąć, więc to jest coś, co ich tak podbudowuje, sprawia, że one się czują bardziej kobieco, że gdzieś tam tą wartość siebie podnoszą. Więc to też jest bardzo piękne, jak widzę, jak te kobiety z takich szarych myszek, takich zakompleksionych, no bo powiedzmy sobie, proszę znaleźć jakąkolwiek kobietę, która nie ma kompleksów. Chyba nie istnieje taka na Ziemi, może na innych planetach. Więc każda z nas potrzebuje tego. To nie jest tak, że my z boku patrzymy, o jaka ona jest piękna, na pewno ona nie ma żadnych kompleksów. Nieprawda. Ona też sobie coś tam wynajdzie. Ale te zajęcia są po to, żeby właśnie to wszystko odłożyć na bok i żeby poczuć się świetnie w swoim ciele, w tej swojej roli kobiecej, z całą tą swoją energią kobiecą, bo to też jest bardzo różna energia. Jedne są bardziej subtelne, drugie bardziej takie energiczne. To wszystko ma się fajnie wyrównać. Także tych motywacji naprawdę jest bardzo dużo. Każda jest inna. Bardzo dużo młodych ludzi przychodzi po to, żeby kogoś poznać. Wyjść po prostu z domu, spotkać. Nie chodzi nawet o to, że przyszłą żonę męża, ale po prostu. Bo są zamknięci, bo nie mają gdzie się spotkać. Jest tylko praca, praca, praca, dom. Albo szkoła, dom, szkoła, dom. I gdzieś pomiędzy tylko świat wirtualny. idealny, a to nie jest to samo. To nigdy nam nie zapewni tej prawdziwej relacji.
4: Właśnie, bo teraz relacje często opierają się właśnie na takiej krótkiej wiadomości gdzieś tam na telefonie, zdawkowych życzeniach na urodziny i święta, a później wieczorem to nie mamy z kim szczerze porozmawiać, więc to wyjście do ludzi, spotkanie po prostu przyjaciół też jest bardzo ważne.
3: Oczywiście, w ogóle wyzwalają się te endorfiny, to jest coś, czego nam dzisiaj bardzo brakuje, dzisiaj się dużo mówi o zbyt dużym kortyzolu, o tym, że żyjemy w takim permanentnym stresie i to jest przyczyna wielu chorób i to jest prawda, tylko teraz musimy mieć jakąś równowagę, a my nie dajemy sobie tej równowagi, bo siedzenie w telefonie niestety nadal ten kortyzol podnosi, bo my tam szukamy takiej dopaminy, szukamy czegoś, co nas pobudzi, siedzą młodzi ludzie na TikTokach, więc tam się dużo dzieje, ale to jest takie bierne przetwarzanie, my jesteśmy przestymulowani, a nie mamy ujścia. Jeszcze sportowcy to sobie jakoś radzą, pójdą, wyszaleją się, pograją w piłkę. Jak ktoś, nie wiem, jakikolwiek sztukę uprawia, czy maluje, czy gra, czy śpiewa, też. Ale cała reszta ma z tym problem. Natomiast taniec to jest coś, co daje upust pod każdym względem, bo jest i ruchowo się można wyżyć, i muzycznie się można wyżyć, i relacyjnie się można wyżyć, bo tańczymy w parze, wchodzimy w relacje, uczymy się kontaktów damsko-męskich, dzisiaj to jest bardzo potrzebne, żeby nauczyć. Powiem szczerze, że takie 50% mojej energii na zajęciach w parach to jest uzmysłowienie, jaka jest rola mężczyzny w tańcu, a jaka kobiety. No bo zgadnij, kto prowadzi w tańcu?
4: No tak jakoś podejrzewam, że te kobiety.
3: No właśnie. Zawsze zadaję to pytanie. Oczywiście jest jeden wielki pomruk na sali, bo wszyscy coś tam mruczą. Kobiety, mężczyźni. Oczywiście kobiety są przy swoim stanowisku. Mężczyźni bardzo by chcieli, ale prawda jest inna. Ja zawsze tłumaczę. Słuchajcie, ja wiem. Wiecie, jak powinno być, że mężczyzna prowadzi w tańce, ale prawda jest taka, że 99% kobiet to jest sklep samoobsługowy. Po prostu wchodzą same, cyk, cyk, cyk, one już są szczęśliwe. Ale z czego to wynika? Ja zawsze tłumaczę, że to nie jest kwestia tego, że kobiety są jakimiś zagorzałymi feministkami, chcą rządzić światem i w tańcu też. Zupełnie nie. Tu bardziej chodzi o to, że one prawdopodobnie nie spotkały w tańcu żadnego mężczyzny, który by je okiełznał. Ja to tłumaczę mężczyznom, że słuchajcie, jeżeli wy się nauczycie i nabierzecie pewności siebie, to wtedy dopiero będziecie mogli pokierować partnerką, bo to jest trochę tak jak z jazdą samochodem. Taki uczeń, który dopiero wykupił 2 lekcje jazdy samochodem, ale nie będzie śmigał po ulicy, on będzie jechał powoli, być może jeszcze będzie popełniał błędy i obok musi być support, który cały czas mu tłumaczy, tak? I trochę w tańcu też tak jest. Jak jeszcze nie wiemy i tak po omacku trochę, to kobieta się rządzi. Ale jak naprawdę gwarantuję, myślę, że każda z nas z ręką na sercu przyzna, że jak trafi nam się już taki partner, który wie, co robi i czytelne daje znaki, że naprawdę my czujemy, co on chce zrobić, to nam się fantastycznie tańczy i my nagle wtedy odpuszczamy i wcale nie mamy potrzeby rządzenia, bo nam jest miło, bo ja zawsze tak mówię, jaka jest rola mężczyzny i kobiety? To mężczyzna wiemy, mężczyzna prowadzi w tańcu, mężczyzna odpowiada za tą partnerkę, za jej bezpieczeństwo. A jaka jest rola kobiety? I dziewczyny się tak zastanawiają. Jak to jaka? Mamy wyglądać w tańcu. My mamy być piękne, nas mają adorować. My mamy się obracać tak, żeby wszyscy na nas patrzyli, a nie tak, żeby samemu coś kombinować. I dziewczyny trochę o tym zapominają, a przecież tego chcą. Przecież po to się stroją, pół roku wcześniej sukienki kupują, zamawiają makijaż, fryzurę i całą resztę, żeby na nich ktoś zawiesił to oko, prawda? I w tańcu o to też chodzi. Tylko my się doszukujemy jakichś takich strasznych filozofii, a zapominamy o tych najprostszych naszych potrzebach. I one właśnie takie są. Mężczyzna to jest ten, który daje to oparcie, bezpieczeństwo w tańcu, dlatego on musi się ogarniać, musi prowadzić, musi szybko podejmować decyzje i musi dawać te sygnały. I niestety bez nauki tańca on się tego nie nauczy. On po prostu musi wiedzieć, jakie ma dawać sygnały, żeby dziewczyny to odbierały. A dziewczyny nauczą się odbierać, jak staną się bardziej uważne, jak odpuszczą. To odpuszczanie wcale nie jest łatwe, ale się da.
4: Czyli, drogie panie, musimy pozwolić się prowadzić temu mężczyźnie w tańcu. Nie ma innego sposobu.
3: No nie.
4: Aniu, chciałam cię jeszcze zapytać o taką, można powiedzieć, dość istotną gdzieś tam formę twojej pracy, czyli pracę z ludźmi, którzy przygotowują się do pierwszego tańca na swoim weselu. To jest dla wielu osób dość istotne. Gdzieś tam no, chcemy na pamiątkę mieć piękne zdjęcia, piękne nagrania z tego naszego pierwszego tańca. Jest tam wiele różnych takich powiedzonek, że jaki pierwszy taniec, to później takie małżeństwo i tak dalej, i tak dalej. No i chciałam zapytać, czy często właśnie mieszkańcy Siedlec i tutaj okolic przychodzą do ciebie, żeby się właśnie przygotować do tego swojego pierwszego tańca? I czy masz takie przypadki, że na przykład przychodzą 2 tygodnie przed ślubem i mówią, no my już się musimy teraz nauczyć tańczyć, poprosimy takie ekspresowe lekcje?
3: Oczywiście, wszystko to, co powiedziałaś. Tak, pierwszy taniec jest dosyć istotny. Niektórzy starają się spychać to na dalszy plan, a to nie ważne, ja nie będę tańczył, a później tydzień przed sobie przypominają, o Jezu, jednak muszę, bo nie potrafię. I to są wtedy najgorsze sytuacje, bo faktycznie wtedy jest w nerwach, w stresie, na szybko, bez sensu. Natomiast jeżeli ktoś ma w perspektywie pół roku, rok, to jest idealny moment, żeby o tym pomyśleć. Tak jak sukienkę trzeba wcześniej sobie zaplanować, salę wcześniej zarezerwować, tak samo trzeba pomyśleć wcześniej o tańcu, bo jeżeli my chcemy, żeby ten taniec naprawdę był taki wymarzony, taki piękny, taki, żebyśmy mieli wspomnienie na całe życie, to trzeba się też do niego dobrze przygotować, żeby ten partner czuł się dobrze, swobodnie. Nie ma nic gorszego niż para, która taka wyuczona, widać w oczach cyfry, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, nie ta noga, dziewczyna się złości, robi jakieś miny, no i wygląda to kiepsko, wygląda to, jakby się strasznie męczyli, bez sensu. Wystarczyłoby przyjść wcześniej, na przykład na taki kurs nawet ogólny, potańczyć ze sobą, poznać się w tańcu. Ja wielokrotnie pytałam, przychodziła do mnie przyszła para młoda, czy wy ze sobą tańczyliście? Nie. Naprawdę nigdy nie byliście na żadnej dyskotece? No nie. No i to jest przerażające. Mm-hmm. Bo teraz jak ja mam nauczyć choreografii w 5 spotkań? Nauczę, oczywiście. Ale to będzie tylko choreografia. Ale jeżeli oni chcą, żeby to wyglądało naturalnie, a co jeszcze, jeżeli oni chcą w ogóle nauczyć się tańczyć ze sobą, no to trzeba pomyśleć o tym wcześniej, żeby oni się po prostu poznali w tym tańcu. Bo to nie jest takie, o już, że się złapiemy za ręce, powtórzymy kroki i to działa. To naprawdę wymaga takiego wzajemnego zrozumienia się i poszanowania. Ale oczywiście zdarzają się też takie akcje, że no, niektórzy mają duże szczęście, bo zazwyczaj do mnie trzeba się tak 3-4 miesiące wcześniej zgłosić, żeby w ogóle termin zarezerwować. Natomiast zdarzają się takie osoby, które tydzień przed zadzwonią, bo my potrzebujemy już i gdzieś się wbiją. Akurat jakaś luka się trafi, wbiją się, mają szczęście i całkiem dobrze im to wyjdzie. To też zależy od osobowości, bo jak ktoś jest taki bardzo otwarty i nie spina się za mocno, to wychodzi super. Ale jak ktoś faktycznie nie ma tej odwagi, czasami jest jeszcze tak, jak para młoda mówi, bo my chcielibyśmy tylko tak indywidualnie. Ja mówię, dobrze, a pierwszy taniec to tak będziecie indywidualnie tańczyć, czy jednak będziecie gości zapraszać na to wesele? No i wtedy już tak myślą, no tak. Ja mówię, no więc najlepszym dla was sposobem jest pójść do ludzi. Pójść wcześniej na taki kurs ogólny, poruszać się, wśród ludzi pobyć, żebyście się też oswoili z tym, że ktoś na was będzie patrzył, bo nie ukrywam, jest to stresujące, ale warto się do tego przygotować, bo niektórzy panowie mówią, o, ja tam sobie coś wezmę na rozluźnienie. Ja mówię, no tak, tylko wiecie, pierwszy taniec jest na samym początku, więc i jeszcze wy jesteście trzeźwi, i goście są trzeźwi, i kamerzysta jest trzeźwy, więc wszystko, co się zakoduje, zapisze, będzie jeszcze na trzeźwo, więc warto się na tyle do tego przygotować, żeby jednak, no żeby później się nie wstydzić, a żeby mieć piękne wspomnienia. Jak na razie do tej pory wszystkie moje pary są szczęśliwe, zadowolone. Ja później dostaję taki feedback, dostaję filmiki, dostaję zdjęcie, naprawdę wygląda to przepięknie. Także jeżeli komuś zależy, to można spełnić marzenie. Tylko trzeba o tym troszkę wcześniej pomyśleć.
2: SK Siedlce.
4: A czy te pary, które przygotowują się właśnie do pierwszego tańca, zawsze wybierają taką standardową muzykę? Czy masz takie szalone pary, które no, wybierają taki utwór, do którego sama musisz się przez dłuższy czas zastanowić, co tam można wybrać? Bo ja sama jakiś czas temu byłam na takim weselu, gdzie no, przyznam szczerze, para młoda zaskoczyła wszystkich właśnie wyborem muzyki do pierwszego tańca.
3: Szczerze powiedziawszy, ja bardzo lubię takie pary, które przynoszą same muzykę, dlatego że no ileż razy można robić Perfect Eda Sheerana? no to jeżeli statystycznie przygotowuje 200 par rocznie, to a połowa z tego tańczyła do Eda Sheerana, no to już wiadomo, co może instruktor czuć w środku, robiąc po raz milionowy to samo. I choćbym pękła, to za dużo oryginalnych rzeczy nie wymyślę, no bo akcenty w muzyce są cały czas w tym samym miejscu, prawda? Więc no to tak troszkę żartobliwie. Natomiast ja zawsze zaczynam od tego, jak para przychodzi, a co wy lubicie? No i tutaj się zaczynają różne tematy. Jeżeli faktycznie para ma swoją ulubioną, ukochaną piosenkę, to jesteśmy w domu. To jest super. To ja wiem, że ten taniec będzie piękny, dlatego że oni czują tą piosenkę i ja im tylko pomagam ją zinterpretować. Najgorzej jest, kiedy on i ona przychodzą, no nie wiem, a czego słuchacie? No my w zasadzie nie słuchamy muzyki. No dobra, ale jak już słuchacie, to w jakim stylu? No nie wiem. A może pani coś zaproponuje? No i ja już wtedy rozkładam ręce. Bo jakby rozstrzał muzyczny jest przeogromny. Polska, zagraniczna, w ogóle bez tekstu. Szybka, wolna, romantyczna, szalona. No po prostu to są miliony, miliony utworów. No i wtedy już tak szukamy, idziemy drogą eliminacji i coś się udaje. Ale właśnie te takie najbardziej szalone pomysły najbardziej zapamiętuję, bo to jednak jest taki pomysł zazwyczaj oryginalny i jeżeli para się upiera na coś takiego, to znaczy, że to oni naprawdę to czują, że tego chcą. Chociaż zdarza się, że czasami wymyślają, mają mało czasu i tłumaczę, słuchajcie, no to może być trudne do zrealizowania, bo trochę za późno przyszliście, no ale my chcemy. No i tutaj ja mam zawsze tak pół na pół, czy iść w to, czy nie iść w to. Dla dobra ich powinnam powiedzieć, nie, nie ma sensu, ale dobra, dam im szansę, może akurat, może faktycznie ten temperament ich jest taki, że będzie idealnie. No i po pierwszej lekcji w zasadzie się weryfikuje. Jeżeli ja robię dość intensywnie i wtedy oni oceniają, o nie, to jest za trudne, miała pani rację. A czasami oni się jeszcze bardziej nakręcają, dobrze, to my będziemy ćwiczyć i tu będzie super. I wtedy ja już wiem, że mogę z nimi pracować, że oni chcą i faktycznie z tego będzie super numer. Także wszystko zależy od chęci i od osobowości, a ja jestem po to, żeby spełniać marzenia tych par młodych.
4: Piękną masz pracę, spełnianie marzeń par młodych, no można powiedzieć ludzi, którzy w takim najważniejszym momencie ich życia, ale spełniasz też marzenia młodzieży z Siedleckiej Królówki zwłaszcza, bo znana jesteś tutaj w naszym regionie z tego, że przygotowujesz właśnie młodzież z Królówki do tego pięknego tańca na studniówkach i chciałam zapytać, czy nie brakuje ci pomysłów, bo co roku no z wielką przyjemnością oglądamy właśnie młodzież z Królówki, która i pięknie tańczy poloneza, i pięknie tańczy walca, i ta muzyka, i stroje, po prostu zawsze jest efekt wow. I chciałam cię zapytać o to, od kiedy przygotowujesz właśnie młodzież z Królówki do studniówkowych tańców i które do tej pory twoje realizacje no, sprawiły ci jakby najwięcej może trudności, ale też radości.
3: Może zacznę od tego, że ja sama jestem absolwentem Królówki i się trochę wytłumaczę, bo nie ukrywam, że sporo osób i szkół dzwoniło do mnie z tą samą propozycją i od razu przepraszam z góry, że jestem tak przywiązana do Królówki, ale mam taką wadę, że jestem lojalna. I jak się już przywiązałam do tej jednej szkoły, to po prostu z nimi współpracuję. Nie na zasadzie, że ktoś jest gorszy, lepszy, po prostu gdzieś tam jestem związana z tą szkołą i w niej się uczyłam i sama uczyłam jako nauczyciel, no i teraz mam przyjemność pracować z młodzieżą. Pierwszego walca realizowaliśmy jeszcze przed pandemią i to była muzyka z Harry'ego Pottera.
4: Tak, pamiętam.
3: I ona wtedy wywołała dużo szumu. No, faktem było to trochę kontrowersyjne, bo wiadomo, że Harry Potter różnie jest postrzegany, ale ja zawsze staram się gdzieś tam wyrzucić te wszystkie naddatki zbyt duże i bawić się bardziej samym klimatem i muzyką, bo to są jeszcze młodzi ludzie. Oni nie potrzebują jakby całej tej filozofii. I zawsze szukam takich utworów, które są trochę inne. I też szukam utworów, które nie są na pierwszy taniec. I teraz już się tłumaczę, bo bardzo dużo jest pięknych walców i oglądałam dużo realizacji naszych polskich szkół i one są przepiękne, tylko często to jest muzyka o miłości, muzyka, którą ja robię na co dzień z parami młodymi. I ja to mówię swoim maturzystom. Słuchajcie, wy macie dopiero 19 lat. Jeszcze przyjdzie czas na to, że będziecie mieli romantyczne piosenki o miłości. Przyjdziecie ze swoim ukochanym, ja wam zrobię układ choreograficzny. Na pierwszy taniec będziesz w białej sukni, będzie cudownie. Zróbmy ogień, coś, co jest dla młodych ludzi. Energia młodości, energia zabawy, energia może jakiejś tajemniczości, ale to nie musi być ta miłość. Na to jeszcze będą mieli czas, zwłaszcza, że to jest grupa, to jest drużyna, to nie jest jednostkowa para. Dlatego ja zawsze szukałam inspiracji w zupełnie innych źródłach muzycznych. Stąd właśnie Harry Potter, później Piraci z Karaibów się pojawili, no w tym roku Bal Wampirów, więc takie troszkę inne klimaty, ale tak jak mówiłam, bez jakiejś dużej filozofii, po prostu wejście w trochę inny klimat, pokazanie trochę czegoś innego. A jeszcze wracając do tych młodych ludzi, to są osoby, które przychodzą z własnej woli, to jest w ogóle niesamowite. Ja tam nie robię żadnych naborów, żadnych egzaminów wstępnych, nie ma jakiegoś zmuszania, że proszę tu przyprowadzić po dwie pary z każdej klasy, nie? Tam jest hasło, robimy walce, oni już wiedzą, bo już któryś rocznik z kolei to przerobił i oni wiedzą, że wzięcie w tym udziału to jest dla nich prestiż.
2: SK Siedlce News.
5: Monika Półbratek, a ze mną w studiu Radia SK Siedlce lokalna artystka Bronka, czyli Dominika Szcześniak, która za chwilę opowie nam więcej o swojej twórczości. No właśnie, może zacznijmy od przedstawienia. Powiedz nam, czym się zajmujesz?
6: Cześć, jestem Bronka i jestem wokalistką i producentką. Piszę swoje utwory, ale także utwory dla innych wokalistów i artystów. Głównie zajmuję się muzyką.
5: I pochodzisz z okolic Łukowa.
6: Tak, tak. Z Wojcieszkowa dokładnie.
5: Powiedz może, jak rozpoczęła się twoja przygoda z muzyką, bo chyba od dziecka się tym zajmujesz.
6: Tak. Od dziecka jakoś muzyka była w moim sercu, jakoś tak się zaszczepiła, że tak powiem, że została ze mną na dłużej i chyba takim pierwszym momentem to było, kiedy kupiłam swoją pierwszą gitarę w wieku 12 lat. To była gitara akustyczna i zaczęłam się na niej uczyć i to był taki trudny proces, ale bardzo piękny. I wtedy zaczęły powstawać takie pierwsze piosenki.

0: nawet w jakimś tam stopniu moją pracą, tak? Poważnym jakimś takim elementem i zawodem w moim życiu, więc no tak to się zaczęło.
1: A podobno też w Siedlcach śpiewałaś.
0: Tak, tak, tak. Nie pamiętam, chyba z 10 lat temu chyba to była. Występowałam razem ze swoim zespołem na festiwalu, Hosanna Festival jest w Siedlcach i razem z kontrabasistą i z pianistą mieliśmy wtedy taki skład, takie trio i wygraliśmy wtedy ten festiwal, więc no taka fajna to była też dla nas przygoda i też no takie docenienie naszej pracy, więc tak, rzeczywiście była taka tutaj przygoda nasza, moja artystyczna i też mojego zespołu na tamten czas. Także super.
1: Kto jest dla ciebie takim muzycznym wzorem do naśladowania?
0: Ja mam chyba dużo jakichś takich inspiracji muzycznych, bo one są dosyć takie że chyba nie mam takiego typowego stylu, który jest dla mnie jakiś taki, tak jak niektórzy, że to jest rock albo dance, albo muzyka bardziej taka klasyczna. Dla mnie z każdej muzyki wyciągam jakąś inspirację dla siebie i słucham, mogę powiedzieć, co aktualnie słucham, jakichś zespołów i czym się inspiruję. Myślę, że z takich polskich zespołów to jest Kasia Sochacka, które teksty bardzo gdzieś tam przemawiają do mnie i są bardzo piękne. Kasia Linz też, która w ogóle też bardzo inspiruje mi swoim stylem. Nie tylko muzycznym, ale też całym jakby tą swoją kreacją. Też Måneskin, jeżeli z takich zagranicznych zespołów, też Tiesto, David Guetta, z takich bardziej dance'owych producentów muzycznych. Myślę, że gdzieś ten styl muzyczny trochę też ostatnio jest mi bliższy, tak myślę. Więc to są takie moje inspiracje, z których gdzieś czerpię i które są dla mnie jakoś tak na ten moment gdzieś inspirujące.
1: Sama piszesz teksty swoich utworów?
0: Tak, tak, sama piszę teksty. Tak, zazwyczaj jest, że sama. Chyba wszystkie teksty, które napisałam, były napisane przeze mnie. Jeszcze nie miałam okazji zaśpiewać. A, nie, przepraszam, teraz taki projekt, nie mogę za dużo powiedzieć, ale pracuję z takim artystą, nad projektem, w którym rzeczywiście będę śpiewała teksty napisane przez innego artystę.
1: A podobno też DJ-ką się zajmujesz.
0: A tak, tak, to jest też taka jedna z moich no jakichś zainteresowań, tak? Bo gdzieś ta muzyka towarzyszy mi pod każdym kątem, też w produkcji, więc gdzieś tam ta DJ-ka chyba się tak mocno gdzieś znalazłem, więc jest spójna, więc gdzieś też mnie zainteresowała bardzo mocno i jest jakąś tam działką w moim życiu, którą też zaczęłam wykonywać i która jest bardzo dla mnie fajna, inspirująca i ciekawa też, nie? Więc tak, zajmuję się DJ-ką. jakby ktoś chciał, to zapraszam. Obsługuję różne imprezy i też jest to fajna zabawa.
1: A może powiedzmy na początek, gdzie można cię posłuchać?
0: Można mnie posłuchać na Spotify'u, na wszystkich platformach streamingowych, na YouTubie. Również tak, to są te. Oprócz tego jeszcze mam swoją stronę internetową. Jak ktoś ma ochotę, to tam wszystko jest w jednym miejscu, więc może najłatwiej też mnie poznać, bo też są różne zakładki, w których jest konkretna informacja o tym, czym się zajmuję. Adres tej strony to www.bronkaart.pl. Więc zapraszam oczywiście do odwiedzania mojej strony internetowej. Tam są różne zakładki, bo też zajmuję się produkcją, też miksem i masteringiem, DJingiem, no i też jakby swoją twórczością, tak? Czyli też piszę i komponuję swoje utwory.
1: A skąd w ogóle pomysł na taki pseudonim artystyczny?
0: To jest moje drugie imię po babci, więc tak zostało. Gdzieś tam na studiach zawsze każdy do mnie, Bronka, i chyba tak zostało, nie? Że gdzieś w pewnym środowisku to było tak mocno akcentowane, czy też tożsame ze mną i już chyba tak zostało i jakoś zaczęłam tworzyć pod tym pseudonimem i gdzieś jest to już takie spójne ze mną, prawda? Moja babcia też śpiewała, więc myślę, że to gdzieś jest takie, prawda?
1: Tradycja rodziny.
0: Tak, tradycja rodziny, ale myślę, że to drugie imię też coś znaczy i jest po niej, a że ona też była ze sztuką w jakimś tam stopniu związana na tamten czas, w którym była, więc to też myślę, że to też takie właśnie spójne w sobie jest.
1: To może opowiedz o swoich takich dokonaniach muzycznych z ostatnich lat, bo wiem, że już kilka singli było.
0: Tak, było kilka singli. Nagrałam ostatnio, myślę, że przez... To znaczy tak, może zacznę od początku.

0: Grałam swoją autorską płytę, to było przed pandemią, więc taki niefortunny czas to było, wtedy akurat wydałam płytę i wszystko, był lockdown, więc totalnie wszystko pozamykane, ten pierwszy etap, więc tak wszystko to opadło, ale to był taki czas chyba też mojej wewnętrznej jakby dojrzewania mojego, tak bym mogła powiedzieć, bo gdzieś tam ja też poszukiwałam swoją drogę taką twórczą i artystyczną, współpracowałam z różnymi artystami i też pisałam teksty dla innych artystów i komponowałam i w pewnym momencie jakoś tak we mnie dojrzewało to, gdzie jakby w którą stronę gdzieś ta moja twórczość zmierza. I myślę, że przez ostatni taki rok, to jest taki rok dla mnie, gdzie ja tak może odżyłam, nie? Twórczo, że nagrałam jeden singiel, to pierwszy singiel po takim dłuższym czasie było razem z moim takim przyjacielem Dominikiem, Ostatnia Stacja. Nagraliśmy wspólnie, gdzie już wyprodukowałam ten utwór jakby sama i całą tą produkcję się zajęłam też jakby kompozycją. Później jeszcze wydałam singiel z Michaelem, który pochodzi z Afryki, więc jest taki bardzo multikulturowy ten singiel. Taki afropopowy, bardzo, bardzo fajny summertime, więc na pewno wnoszący dużo pozytywnej energii. No i teraz ostatnio wydałam kolejny singiel, to jest Obudź Mnie. Myślę, że taki singiel, który jest takim zawieszeniem pomiędzy zostawieniem czegoś, a nadzieją na przyszłość, nie? Więc jest to taka dosyć ciekawa też myślę kompozycja, bo cały ten tekst jest trochę taki refleksyjny, a muzyka trochę energiczna, więc to jest taki mój singiel ostatni, który też jest takim przełomowym chyba singlem w mojej twórczości, tak?
1: Powiedziałaś, że chętnie współpracujesz z innymi artystami. Czy jakieś plany na kolejne współprace?
0: Myślę, że jak najbardziej. Jestem bardzo otwarta i gdzieś no na ten moment jeszcze jestem w procesie jakby tworzenia, więc też za dużo nie mówię. Ale myślę, że w niedługim czasie pojawiły się produkcje, czy też utwory przy współpracy z artystami, że tak powiem, bardziej znanymi niż ja na scenie polskiej. Więc no mam nadzieję, że będę mogła się wtedy z wami podzielić efektami tej pracy. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę również stworzyć coś wspólnie, to bardzo chętnie. Jestem otwarta na wszelkie propozycje muzyczne, ponieważ uwielbiam współpracę też z różnymi artystami. Jest to dla mnie taki wspaniały proces powstawania i myślę, że nawet sam ten efekt jakby procesu tworzenia jest dla mnie niesamowity, a już efekt końcowy już nie jest. Już wtedy jest taki, jest to coś super, ale ten efekt pracy, tworzenia, jakby, bo to wiesz, sięgasz tak głębiej do siebie, nie? I gdzieś wygrzebujesz pewne rzeczy z siebie, jakbym tak mogła ująć i to jest dla mnie niesamowite, bo to jest, tak się śmieję czasami, że to trochę nawet taka terapia, nie?
1: A czy w ogóle muzyka to jest dla ciebie też sposób zarobkowania, czy to jest takie jakby bardziej coś takiego obok, typu hobby, a jednak zarabiasz inaczej?
0: Myślę, że jest sposobem do zarabiania. Ja gram też w agencji eventowej, więc jestem gitarzystką w agencji eventowej. Oprócz tego też produkuję bity dla raperów. Jakby ktoś miał ochotę, to również zapraszam. Też mam taką możliwość. Też no, jestem DJ-ką, więc też w ten sposób jak najbardziej zarabiam, więc już gdzieś ta pasja przeszła w taki etap też zawodowy. Więc teraz już jakiś czas nie piszę, ale pisałam przez jakiś czas też teksty dla innych osób. Też teraz zajmuję się produkcją, tak, dla innych artystów, więc też taką mam możliwość, żeby jeżeli ktoś ma ochotę stworzyć utwór i chciałby stworzyć go, a nie wie gdzie, to też zapraszam, bo również takie rzeczy robię, tak, na zlecenie, także też oczywiście zawsze się odbywa na tej zasadzie, że ja lubię się bardzo spotykać z artystami i z nimi tworzyć. I to ostatnio miałam z takim raperem nawet taką przygodę, że on do mnie, że no chciał, żebym zrobiła dla niego beat, ja mu zrobiłam taki szkic beatu i on do mnie okej, a ja mówię, że oczywiście to jest szkic, zobacz, czy będzie okej. No on mówi, że super, że coś tam jeszcze będzie się zmieniało, że fajnie, że bardzo mu od razu ten beat jakby jest okej, ale ja mówię okej, ale dalsza część to dopiero jak się zobaczymy, jak nagrasz część tekstu i dopiero ja wtedy dalej z tobą będę mogła siedzieć w studiu i robić, nie? Ja najbardziej lubię taką formę pracy. To jest bardziej czasochłonne, ale dla mnie jest to twórcze, bardziej artystyczne na tej zasadzie, że ja wtedy indywidualnie do ciebie dobieram klimat, to jak to ma zabrzmieć, jakie instrumenty jeszcze, co będzie fajnego w tym charakterze tego utworu, czyli jeżeli nagrasz tą zwrotkę, jaki jest tam tekst, jaki jest zamysł, to wtedy jest o wiele fajniej jakby dopasowywać też melodię, czy barwę nawet instrumentu, barwę instrumentu, bardziej chodzi o instrument, jaki fajnie by tam zabrzmiał, więc jak najbardziej też to jest dla mnie, i w ogóle jakby proces produkcji jest dla mnie niesamowity, nie? Więc lubię tak pracować i lubię tworzyć dla innych, nie? Muzykę, i nawet jeżeli ktoś ma zaczęty jakiś część utworu, a nie wie, co z nim zrobić, to zapraszam, na pewno coś stworzy na razie.
1: A czy w ogóle sama lubisz występować na dużych scenach, czy wolisz takie kameralne koncerty?
0: Pamiętam, bardzo mnie stresowały większe takie eventy. Mnie to tak stresowało, że wiesz, że normalnie nie mogłam utrzymać jakby gitary i gdzieś te moje ręce się tak mega odmawiały mi gdzieś tam współpracy, nie? Ale myślę, że to było bardziej stresujące, ale gdzieś już ten stres chyba mam za sobą i lubię, to zależy od klimatu, bo jeżeli to jest bardziej taka elektronicznie, rockowo, no to lubię rzeczywiście, jak jest publiczność, jest, wiesz, to też jakby publiczność nakręca, bo jak ona się dobrze bawi, to ty też jeszcze wchodzisz w taki fajny stan, że ty też się w tym wszystkim bawisz i jest to takie obopólna wymiana energii dla mnie, nie? Pomiędzy, wiesz, nami, jak jesteśmy na scenie, a tymi osobami, które gdzieś tą energię chłoną i nam oddają w jakimś tam stopniu, więc to jest super, ale kameralne też lubię, ale w takim bardziej akustycznym klimacie, gdzie możesz też przenieść jeszcze w inny taki emocjonalny stan może swoją publiczność, więc też jest to dla mnie niesamowite. Bardzo lubię na przykład koncerty takiej Kasi Sochackiej, które są takie intymne, mogę powiedzieć, więc to też jest taką formą rzeczywiście przyjemną. Nie wiem, czy jest to dla mnie jakaś różnica. Tak się śmieję, że zależy od dnia, nie? Na co masz ochotę, nie? Czy dzisiaj bardziej spokojnie, czy dzisiaj bardziej energicznie, i chyba też tak jest z występami, nie?
1: Ale mam wrażenie, że w ogóle zawsze szukasz takiego kontaktu z odbiorcą.
0: Tak, jest to istotne, bo wiesz, myślę, że to jest tak, że jak nawet tworzysz i dajesz część siebie, to jest niesamowite, kiedy nagle ktoś się odnajduje w twoim utworze i okazuje się, że przeżył podobnie, albo ma podobne odczucia, nie? Więc myślę, że ostatnio tak jechałam sobie autem i sobie pomyślałam, że jak piszesz nawet teksty czy utwory, jak nawet słuchałam innych artystów, to jest niesamowite, że oni piszą i ja to czuję, nie? Czyli oni nazywają to, czego my nie zawsze potrafimy nazwać, nie? Mhm. I to jest dla mnie super i to jest piękne generalnie, więc to tak wiesz, no to tak, no myślę, że artysta bez też publiczności, to też tak jest chyba to potrzebne i no na pewno jest to potrzebne, więc publiczność, odbiorca jest potrzebne, tak? Więc szukam kontaktu, ponieważ jest dla mnie ważną osobą, tak?
1: Dają sobie nawzajem taką siłę, chyba ja mam wrażenie.
0: Tak, dokładnie, więc coś sobie dajemy wzajemnie, tak myślę, więc to jest na pewno, no nic, super, nie?
1: A skąd czerpiesz inspirację do tekstów na przykład?
0: Z życia. Myślę, że ze swojego życia. Moje teksty są bardzo gdzieś tam osobiste. Śmieję się, że ostatnio takie dosyć ciężkie, emocjonalnie trochę, ale z życia, z tego, co gdzieś sama przeżyłam, czego nie potrafiłam nazwać, myślę, gdzieś, co gdzieś we mnie było i w końcu gdzieś się pokazało w takiej formie artystycznej. To jest dla mnie jak taka forma też, wiesz, terapii. Myślę, że każda sztuka jest formą terapii i w jakimś tam stopniu dla mnie jest gdzieś możliwością na to, żeby powiedzieć to, co we mnie jest, tak? Co przeżyłam, albo co we mnie żyje, albo co gdzieś było trudne i nie potrafiłam tego powiedzieć w inny sposób może, nie? Mhm. Więc myślę, że życie moje jest taką inspiracją, ale nie tylko, bo też jeżeli piszę dla innych teksty, to myślę, że też inspiracja tej osoby, jej życia, jej przeżyć, jej emocji, nie? Więc to też jest taka kwestia, żeby zrozumieć na tyle tą osobę, jej emocje, żeby potrafić jakby stworzyć i zainspirować się ten tekst, który będzie jej, a nie moim, nie? W jakimś tam stopniu, czyli znalezienie tego wspólnego jakby punktu. Więc te emocje, życie, nie tylko moje, ale też innych, myślę, że też lubię w ogóle poznawać ludzi i nawet jak tworzyliśmy utwór z Majkiem, to gdzieś tam ta produkcja cała była też bardziej, chciałam, żeby jego, żeby było więcej charakteru, wiesz, tego trochę afropopowego i gdzieś tam na przykład czerpałam z niego, nie? Czyli to, jaki on jest, w jaki sposób jaki ma charakter i jaki jest ekspresyjny, nie? Spontaniczny. I bardziej to było pod tym kątem, że to on był inspiracją, można tak powiedzieć, nie?
1: Jak w ogóle go poznałaś?
0: No, to było takie ciekawe, bo samochód mu się popsuł i akurat na moim osiedlu i wychodziłam ze swojego auta i on do mnie podszedł i się zapytał, czy mu pomogę odpalić od mojego samochodu, to wiesz, że musiał podłączyć coś. I ja się tak przestraszyłam na początku. Myślę sobie, że ciemno, nie? Podchodzi do mnie i ja w ogóle tak, a ja mówię, ale gdzie ty masz to auto? A on do mnie, że tam. No to jeszcze bardziej, gdzieś mi pokazuje, że tam, jeszcze pytam kłamanym polskim, nie? Trochę po angielsku, więc to trochę mnie tak zestresowało. Ale no, a ja mówię tak, mówię, dobra, wiesz, tylko zaniosę gitarę do domu, bo akurat chyba jakieś zajęcia miałam i wtedy wrócę, nie? Tak zachowawczo. A on do mnie, że o, grasz na gitarze. No i tak się zaczęło i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że on też śpiewa i gra. No i później napisał do mnie, oczywiście pomogłam, odpalił sobie ten samochód i później napisał do mnie, czy nie stworzylibyśmy razem utworu.
1: Tak to takie zrządzenie losu.
0: No śmieszne, nie? I okazało się w ogóle, że niedaleko mnie mieszka, więc śmieszna sytuacja strasznie dla mnie była to. A wiesz, a to było jakoś po jakimś takim czasie, kiedy napisałam swój singiel poprzedni i tak czułam w środku, że taką miałam potrzebę stworzenia czegoś i nagle jego spotykam już na środku ulicy, więc gdzieś to było ciekawe bardzo.
1: To powiedz może o tym najnowszym utworze więcej.
0: Mój najnowszy singiel Obudź Mnie jest dosyć ciekawą kompozycją, tak myślę, ponieważ łączy w sobie takie elementy utworu, w którym tekście jest dużo refleksji, nie? Dużo takiej, dużo emocjonalności, jest emocjonalny ten tekst, a zarazem też dająca taką mocną nadzieję, tak? Oczywiście nie będę zdradzała wszystkiego, bo zachęcam do słuchania, ale pod kątem produkcji myślę, że to jest utwór, który przełamuje we mnie pewne rzeczy i ja odnajduję w tym utworze też siebie i swój styl, jakby też jak będzie wyglądała dalsza moja płyta, bo są już plany na to, więc jest utworem refleksyjnym, a zarazem też ta dynamika tego utworu jest dosyć dynamiczny, synth popowy, popowy, dance pop, jest energia w nim, czyli jest przełamanie pomiędzy takim niepokojem i takim troszkę zestawieniem czegoś i takim smutkiem, a nadzieją. I to później w trakcie tego utworu rozwija się, tak, że on się kończy bardzo energicznie, czyli od takiego momentu przejścia mojego też, nie? Czyli od momentu takiego przejścia bardzo, bardzo smutnego i refleksyjnego po taką nadzieję, którą ona jest wypuszczona, nie? Zresztą Obudź Mnie, czyli gdzieś tam początek tekstu Obudź Mnie, gdy będzie wiosna, czyli gdzieś tam ta nadzieja jest, przychodzi. I on zapowiada mój album, bo gdzieś tam już mam potrzebę, żeby stworzyć więcej, tak? Czyli poprzednie single były przy współpracy z innymi artystami, a teraz ten singiel zapowiada jakby moją płytę. Także zapraszam do słuchań. Myślę, że taka artystyczna w ogóle praca jest taką formą terapeutyczną i gdzieś tam, jak wcześniej wspomniałam, jest formą wyrażenia tego, że wyrażenia swoich emocji, że których nie jesteśmy w stanie w inny sposób wypowiedzieć może, które są bardzo głęboko gdzieś zakorzenione. I ja pracuję też z młodzieżą popołudniami, prawda, w ramach takiej placówki wsparcia dziennego, gdzie Mamy studio i również pracujemy w tym studiu i tworzymy różne utwory, gdzie oni też mają możliwość na to, żeby rozwijać siebie pod kątem takim artystycznym. Wiadomo, że teraz jest bardzo popularny rap, więc wszyscy rapują, tak jak kiedyś był rock i wszyscy grali na gitarach, nie? Albo zakładali skóry i wiesz, i śpiewali rockowe piosenki. Tak teraz jest bardzo popularny rap i oni w ten sposób też budują trochę też siebie, wyrażają siebie i myślę, że to jest dla nich też taka forma terapeutyczna, ale przede wszystkim też, wiesz, ostatnio mieliśmy też taką możliwość, że stworzyliśmy utwór w ramach jakby placówek, taki hymn współczesny z dwójką osób, z Nadią taką i Aleksem, pozdrawiam serdecznie. I rzeczywiście to też dla nich, myślę, że był taki super moment, bo oni też w ten sposób przełamują coś w sobie, nie? Bo wiesz, występujesz na scenie, więc te etapy są też takie dla nich jakby przełamywaniem w sobie pewnych rzeczy i też budowaniem takiego, że takiej wartości, myślę też w jakimś tam stopniu, że odkrywasz w sobie pewne rzeczy niesamowite i masz możliwość pokazać je dalej, nie? Więc to jest taka forma też fajnej pracy terapeutycznej, myślę, nie? I myślę, że każde miejsce powinno mieć taką możliwość, żeby w taki sposób pracować z młodymi ludźmi, bo to jest fajne, to jest też możliwość dotarcia do młodzieży, nie? Tak myślę sobie, że do młodych osób, które gdzieś są, myślę, też zagubione w tym współczesnym świecie, bo jesteśmy zalewani przez różne rzeczy, więc te media społecznościowe i odkrywanie takiej trochę siebie, indywidualności swojej, nie?
1: Więc wydaje mi się, że w ogóle jesteś takim szczęśliwym człowiekiem, który od dziecka wie, co chciałby robić i całe życie idziesz w tym kierunku.
0: Ja? Coś ty. Ja w swoim życiu... U mnie tak nie było. Może ja głęboko gdzieś miałam to, że wiem, co chcę, ale ja zawsze się bałam po to sięgnąć, nie? Wiesz, u mnie tak było, że to zawsze było, o, dodatek, nie? Muzyka to jest, a, dodatek, a, tu zespół, ale nie na 100%, a, tu coś tam. A mimo wszystko ja full czasu na to poświęcałam, wiesz, że tu praca, a tutaj muzyka. I nigdy nie mogłam jakby, wiesz, przełamać w sobie tego, że jednak to może jakby być moim też zawodem, że gdzieś tam, a, okej, to jest z boku, nie? No i w pewnym momencie pamiętam, bo wiesz, ja i byłam przedstawicielem handlowym, co lubiłam bardzo, uwielbiam poznawać ludzi i gdzieś pracowałam w różnych jakby branżach. I ja pamiętam, że w pewnym momencie coś we mnie pękło i myślę sobie, no nie, jest to fajne, ale to nie jest spójne do końca ze mną, nie, to nie jest moje i albo coś z tym zrobię, albo po prostu całe życie będę myślała o tym, że mogłam coś zrobić, a nie zrobiłam, nie? I myślę, że dosyć późno coś we mnie się tam przełamało, ale cieszę się z tego i tak na 100% zaczęłam się angażować w to, co robię i oczywiście też to jeszcze łączę też z pracą inną zawodową, ale cieszę się, że w tej pracy też mamy jakby, spotykam się ze sztuką, tak? Czyli też tam pracuję na relacjach, ale też na artystycznych jakby narzędziach, więc to jest dla mnie super, bo to już to jest spójne, nie? Więc może rzeczywiście ja w środku od dzieciństwa czułam i szłam w tym kierunku, ale nigdy na serio, znaczy przez dłuższy czas nie na serio, nie? Bo właśnie zawsze wydawało mi się, tak jak teraz widzę w młodych osobach, że one nie widzą w tym, a okej, nie? Że to jest zabawa, nie? No nie musi być do końca zabawą, nie? To jest kwestia po prostu powiedzenia sobie na 100%, że tak, że to jest to i że idę w to, nie? Tyle.
1: Mówimy sporo o twoim najnowszym utworze, więc może posłuchajmy fragmentu.

0: wracając do mojej piosenki, najnowszego singla Obudź Mnie, jest on dostępny na wszystkich platformach streamingowych, na socialach, także można go tam posłuchać. I też jest teledysk na YouTubie, dosyć specyficzny, tak myślę. Tworzył go mój przyjaciel Mateusz Micha, którego pozdrawiam również serdecznie, i również, który dogrywał mi chórki do utworu. Jest tam męska też energia w tej piosence, które uwypełniły gdzieś przestrzeń. Bardzo fajnie, myślę, w tym utworze, więc zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia klipu.
1: W ogóle tworzenie nowego teledysku, to mi się wydaje, że całkiem nowa przygoda już zupełnie.
0: Tak, ten teledysk jest troszkę taki inny, bo rzeczywiście jest minimalistyczny, niewiele się dzieje, ale myślę, że jest taką też możliwością do samodzielnej interpretacji tego klipu, czyli tego teledysku, i też jest minimalistyczny, a myślę, że emocjonalny też, więc zachęcam bardzo serdecznie też do obejrzenia.
1: A czy planujesz jakieś koncerty w ogóle tutaj w regionie nawet?
0: To jeszcze się dopiero gdzieś jest w procesie tworzenia. Teraz chyba mocno się gdzieś skupiam na tworzeniu. Chciałabym stworzyć całą płytę i dopiero gdzieś wyjść dalej z tym, zamknąć jakiś tam, rozpocząć pewien etap, który już będzie taki, który mogłabym jakby, może tak, album, którym bym chciała coś powiedzieć, prawda, i przekazać, więc bardziej nad tym się skupiam, aczkolwiek jak najbardziej też jestem otwarta na możliwość grania koncertów, więc jest to w procesie jeszcze, także mam nadzieję, że spotkamy się też. Także też jak zapytałaś o te lokalne koncerty, to ja tak myślę, że to tutaj ta publiczność, że tak powiem, słuchacze dali mi taką pierwszą informację zwrotną i dzięki temu rozwijam się dalej jako artystka. Tak myślę, że ta lokalna też publiczność czy lokalne wsparcie jest takie ważne dla artystów, ponieważ no jest takie prawdziwe, nie? I to jest niesamowite, że też daje taką energię do tego, żeby robić to dalej, żeby iść do przodu, nie? Więc myślę, że też jestem wdzięczna za to, że miałam taką możliwość i też trafiłam na taką życzliwość ludzi, czy też tutaj na festiwalu w Siedlcach, tak, 10 lat temu, gdzie rzeczywiście to był też taki przełomowy moment, myślę, w moim życiu, i tutaj też taką serdecznością też osób, które były na festiwalu i też jury, które gdzieś tam tą informację zwrotną też w sposób taki pozytywny przedstawili, więc to było też dla mnie takie, myślę, że niesamowite doświadczenie, a też wcześniej z miejscowości, z której pochodzę, z Wojciechowa, gdzie też dostawałam takie wsparcie od, myślę, nauczycieli, czy też w szkole zawsze gdzieś tam, wiesz, jakieś przedstawienia, czy zawsze byłam poproszona o tym, żeby wystąpić, gdzie to też takie pierwsze momenty były też dla mnie takiego stresu, można powiedzieć, i przełamywałam to właśnie na swojej takiej lokalnej scenie, i to jest dla mnie niesamowite. W ogóle dla mnie ten moment wychowania się, wiesz, był też fajny, że ja miałam taką możliwość wychowania się na wsi, wiesz, bo to jest niesamowite, tam jest przestrzeń, więc zawsze ta przestrzeń dawała mi możliwość do bujania trochę w obłokach, nie? I do tworzenia, bo gdzieś ta wyobraźnia twoja nie jest przebodźcowana, nie jesteś i masz możliwość na to, żeby tworzyć, więc to też mnie ukształtowało, nie? Twórczo, tak myślę. I też to jest dla mnie takie fajne i niesamowite, więc jestem mega wdzięczna, więc dziękuję też za wsparcie tutaj też lokalnych słuchaczy i zachęcam do słuchania więcej.
1: No właśnie, może przypomnij, gdzie można znaleźć coś o twojej twórczości.
0: Także zapraszam na moją stronę internetową też na www.bronkaart.pl, a oprócz tego na wszystkie platformy streamingowe Bronka, i myślę, że to tyle.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: A na zakończenie jeszcze krótki fragment piosenki Bronki.

0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski. Znany polski pisarz Stefan Żeromski w czasach młodości mieszkał na terenie obecnego powiatu siedleckiego. Przez całe życie był związany z różnymi miastami, a dziś usłyszycie więcej o jego związkach z naszym regionem i z Siedlcami, a także o jego związkach w sensie dosłownym, bo życie miłosne pisarza to świetny materiał na film. Więcej opowie nam o nim przewodniczka oddziału PTTK Podlasie w Siedlcach, Natalia Zyśk.
0: SK Siedlce.
2: Naszego słynnego polskiego pisarza Stefana Żeromskiego trochę kojarzymy ze szkolnej ławy i z lektur szkolnych, czy też jego powieści jak Syzyfowe prace, Przedwiośnie, czy też nowel, które pisał dosyć licznie. Warto też przypomnieć różne miejsca i różne szlaki, z którymi Stefan Żeromski jest związany. Otóż możemy go kojarzyć z różnymi miejscami na terenie całego naszego kraju, nie tylko kraju, bo oczywiście podróżował też za granicę, ale jeżeli chodzi o Polskę, no to możemy go kojarzyć z różnymi zakątkami, począwszy od Kielecczyzny, czyli Gór Świętokrzyskich, gdzie się urodził, gdzie się wychował, gdzie uczęszczał do gimnazjum w Kielcach, poprzez takie miejscowości, przez które później podróżował, w których mieszkał, jak chociażby Warszawa, nasza stolica. Tam również możemy ślady Stefana Żeromskiego odnaleźć, ale także na przykład Zakopane, w którym posiadał, jakby mieszkał i też przez pewien okres był prezydentem tak zwanej Rzeczpospolitej Zakopiańskiej tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Objął tą zaszczytną funkcję, żeby poprowadzić tamtejszą społeczność i żeby umocnić fakt, że Polska odzyskuje niepodległość, ale też na przykład z Nałęczowem, w którym posiadał swoją taką letnią chatę wybudowaną w stylu zakopiańskim. Dziś znajduje się tam też muzeum Stefana Żeromskiego, pochowany jest tam jego syn Adam, więc też szczególne miejsce. Ale z kolei na drugim krańcu Polski, na Pomorzu, również mamy ślady Stefana Żeromskiego, bo chociażby w Gdyni Orłowie posiadał swój dom, tam przebywał, tam powstawały jego powieści, jak chociażby słynna powieść Wiatr od morza, która wstrząsnęła ówczesnym światem literackim, bo jak się ukazała, to w Polsce była uznana za jego najbardziej taką spektakularną powieść i została odebrana bardzo, bardzo pozytywnie. Od razu stała się bestsellerem tak zwanym, jakbyśmy dzisiaj to określili. Natomiast na przykład w Niemczech, ponieważ posiadała takie wątki troszeczkę, które mogły być odbierane jako antyniemieckie, została uznana za powieść skandaliczną. Między innymi z tego powodu też się podejrzewa, że Stefan Żeromski nie otrzymał Nagrody Nobla w roku 1924, a otrzymał ją wtedy Władysław Reymont za powieść Chłopi. I tak jakby właśnie ta powieść, do której inspiracją był pobyt nad morzem, spowodował, że prawdopodobnie gdzieś Żeromski, który zawsze w swoich powieściach umieszczał wątki patriotyczne, wątki takie narodowościowe związane z wolnością, z niepodległością, z uczuciem miłości do ojczyzny, to gdzieś właśnie umieszczenie tych wątków w tej powieści troszeczkę go to od tej Nagrody Nobla odciągnęło, a wiemy, że był nominowany aż 4 razy. I właśnie 4 raz w tym roku 1924 i nigdy jej nie otrzymał. Napisał naprawdę wiele wspaniałych powieści, do których można również sięgnąć, żeby sobie odświeżyć, jak on pisał. Ale ja również jako przewodnik zachęcam, żeby sięgnąć właśnie do tych szlaków turystycznych, czyli wszędzie, gdzie będziemy. Nawet w tych miejscowościach, które wymieniłam, warto gdzieś tych wątków Stefana Żeromskiego poszukać. Tym bardziej, że jednym z tych wątków w jego życiorysie są nasze Siedlce oraz najbliższa okolica. Dlatego, że w roku 1889, kiedy Stefan Żeromski był zaledwie 25-letnim młodym mężczyzną, oczywiście ukończył już gimnazjum, miał za sobą już pierwsze debiuty literackie, pisarskie w prasie, czy w Kielcach, czy w Warszawie. Były to drobne publikacje albo tłumaczenia różnych poezji. Natomiast były to jego takie pierwsze kroki literackie. Jako taki młody mężczyzna, troszeczkę jeszcze niepewny tego, w którą stronę rozwinie się jego kariera, w którym kierunku to dokładnie pójdzie. Wiedział, że chce tworzyć, wiedział, że chce być pisarzem, wiedział dokładnie też już, o czym chce pisać, bo chciał poświęcić swoją twórczość warstwie społecznej, którą uważał za najbardziej wpływową, jeżeli chodzi o odzyskanie przez Polskę niepodległości, bo ten rok, który wymieniłam, czyli druga połowa XIX wieku, cały czas jesteśmy pod zaborami. Nasze tereny akurat pod zaborem rosyjskim. Kielce, w których się wychowywał, również były pod zaborem rosyjskim. I on gdzieś jako młody człowiek, jakby wychowując się, napatrzył się na to wszystko, na pewne zakazy, na pewne narzucane, oczekiwane przez ówczesną władzę zaborczą zachowania. On też jakby miał taką potrzebę, żeby występować przeciwko temu, występować przeciwko ówczesnemu zaborcy, bo też między innymi na przykład jego matka uczyła go czytać na bazie pana Tadeusza Adama Mickiewicza. I on po prostu, ucząc się czytać właśnie z tej powieści, którą my dzisiaj też no, uważamy za jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej literatury, on nabierał też takiego ducha patriotycznego. I bardzo, mimo że wzrastał już, urodził się w tym czasie, kiedy w zasadzie drugie czy trzecie pokolenie już urodziło się w tym okresie zaborów, on jednak i z domu, i z własnych obserwacji wyciągał takie bardzo silne wnioski, że trzeba to przerwać, trzeba coś z tym zrobić i jednocześnie nie mając zbyt wielu środków, żeby wpływać na zmianę sytuacji, w której żył, wybierał to, co mógł, to, co miał pod ręką, a miał swój talent pisarski, który już wtedy czuł, że go ma i pragnął o tym pisać. Stąd w wielu swoich późniejszych utworach i w tych pierwszych, którymi właśnie debiutował, umieszczał historię właśnie tej warstwy społecznej, jaką byli chłopi. Widział w tej grupie społecznej ogromną siłę do właśnie przezwyciężenia, do walki z zaborcą i widział w tej grupie taką prawdziwą, szczerą chęć zmiany tej sytuacji życiowej, w której oni wszyscy się przecież znajdowali. Widział w tej grupie taką grupę, która najsilniej stawia opór w codziennych czynnościach, w codziennym swoim życiu. Stawia opór zaborcy, chociażby na przykład przez silne trwanie w wierze przy kościele katolickim czy przy kościele unickim tutaj na naszych terenach właśnie bardziej wschodnich podlaskich. I kiedy miał tutaj przyjechać, właśnie w roku 1889, w tym widział swoją największą szansę jako młody, początkujący pisarz, że będzie mógł, przyjeżdżając tutaj na te tereny, obserwować, jak chłopi żyją, jak wygląda ich codzienność, jak, w jaki sposób oni faktycznie przeciwstawiają się zaborcy. I dlaczego on tutaj w ogóle przyjechał? No przecież nie przede wszystkim po to, żeby obserwować, czy jak żyje szlachta, czy jak żyją chłopi, bo głównym powodem była po prostu praca. Stefan Żeromski przyjechał tutaj na nasze tereny przede wszystkim z powodu pracy. Dlatego, że oprócz tego, że był początkującym pisarzem, który niewiele zarabiał i po prostu dokuczała mu tak zwana bieda, nie było go stać bardzo często na posiłki, nie było go stać na to, żeby kupić sobie obiady. Kiedy zbliżała się zima, bardzo często nie miał odpowiedniego okrycia wierzchniego i chodził w letnim palcie. Mieszkał w pokoju razem z kolegami, we dwóch, we trzech, zajmowali jeden pokój z jednym łóżkiem, gdzie jedna osoba spała na łóżku, reszta na podłodze i się zmieniali na przykład. Więc naprawdę to był bardzo trudny okres w jego życiu, bo to jest już czas, kiedy nie żyje jego mama, nie żyje tata. I on w zasadzie nie odziedzicza po nich żadnego majątku, więc jest naprawdę bardzo biednym człowiekiem. I sytuacja życiowa, finansowa zmusza go do tego, żeby zamiast skupiać się na rozwijaniu talentu pisarskiego, musi szukać pracy, a szuka jej jako nauczyciel. Wtedy mówiło się, że jako tak zwany guwerner, czyli taki prywatny nauczyciel, uczący dzieci najczęściej w ziemiańskich dworach. Jeden z takich dworów znajdował się wtedy niedaleko Siedlec w Łysowie. W Łysowie na Podlasiu, jak określa to Stefan Żeromski, również w swoim dzienniku, w swoim pamiętniku, który w tym czasie, w tym okresie skrupulatnie zapisywał. I w tym Łysowie znajdował się dosyć duży majątek, majątek państwa Dobrzyńskich. Natomiast w tym majątku mieszkała, akurat w tym konkretnym dworze, mieszkała jedna z córek państwa Dobrzyńskich, pani Aniela Żążewska, która miała syna Adasia. Ona była akurat wdową po Adamie Żążewskim, też słynnym wówczas literacie, krytyku literatury i pisarzu. I poszukiwała nauczyciela dla swojego syna, ponieważ ten miał zdawać egzaminy do gimnazjum kieleckiego, czyli tego samego, które wcześniej, kilka lat wcześniej ukończył Stefan Żeromski, więc wydawał się odpowiednim kandydatem, a jeszcze dodatkowo był znany, jakby polecony Anieli Żążewskiej przez panią Lucynę Żółkowską, która z kolei była wychowanką pobliskiego do Łysowa dworu w Padkowie Pruskim. W Padkowie Pruskim właścicielem ówcześnie w tym okresie był brat pani Lucyny Żółkowskiej, pan Adolf Kopeć. I pani Lucyna, która mieszkała już wtedy w Kielcach, poznała Stefana Żeromskiego i wiedząc, jakim jest człowiekiem, wiedziała też, że szukał pracy, poleciła go właśnie swojej kuzynce do pracy w Łysowskim dworze. Też tak naprawdę ten przyjazd Stefana Żeromskiego w roku 1889 stał pod dużym znakiem zapytania, dlatego że Stefan Żeromski był w tym okresie bardzo chory. Dziś nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo znamy jego dalszą część życia. Wiemy, że napisał wiele wspaniałych powieści, ale w tamtym konkretnym momencie, w roku 1889, Stefan Żeromski miał początki takiej choroby, którą dzisiaj byśmy wyleczyli z łatwością, ale w drugiej połowie XIX wieku zapalenie okostnej, czyli tak zwana potocznie choroba zwana próchnicą kości, przez niego samego zwana w jego dzienniku próchnicą kości, i to dodatkowo próchnicą kości jednej z jego dłoni, jeżeli dobrze się wczytamy w dziennik, to chyba chodziło o lewą dłoń, ale nie wiem, czy nie upisał. Powiem szczerze, nie udało mi się tego nigdzie znaleźć, czy Stefan Żeromski mógł być leworęczny. Chyba nie. Chyba to nie była jego dłoń dominująca, ale musiał się oszczędzać, bo był to stan zapalny organizmu, który tak naprawdę postępował. I kiedy tylko pojawiły się pierwsze objawy bólu właśnie w lewej dłoni, no oczywiście zaczął szukać pomocy. Zgłosił się do lekarza. I okazało się, że tą dłoń trzeba operować. Dzisiaj zapalenie okostnej byśmy prawdopodobnie wyleczyli antybiotykiem, który znamy już tak produkowany na szeroką skalę po II wojnie światowej. Natomiast wtedy był kompletnie nieznaną rzeczą i nie był stosowaną w leczeniu żadnej z chorób. Wiele osób niestety umierało na choroby, na które my dzisiaj spokojnie możemy sobie znaleźć bardzo szybko ukojenie i wyleczenie, wyzdrowienie. Natomiast Stefan Żeromski niestety musiał być poddany operacji tak zwanego wyskrobania tych kości próchniczych. To był dla niego ogromny szok, kiedy on się o tym dowiedział. Co prawda chodziło tylko o dłoń, ale niestety wiedział, że z perspektywą tego, że ta choroba może się dalej rozszerzać i rozprzestrzeniać. I na pierwszą operację pojechał do Krakowa w czerwcu 1889 roku z polecenia kolegi. I tak naprawdę ten pierwszy zabieg okazał się nieudany. Oczywiście sama podróż do tego Krakowa była dla niego wspaniałym wydarzeniem, dlatego że Kraków znajdował się w zaborze austriackim wówczas i podróż do Krakowa to było tak naprawdę przekroczenie ówczesnej granicy państwowej. Dzisiaj my tego już tak nie czujemy, nie widzimy tej różnicy, ale on wtedy musiał mieć specjalną przepustkę i zgodę na to, żeby przejechać do sąsiedniego zaboru, tak jakby, czyli do zupełnie innego państwa. I on jakby jadąc tam, też no, żył oczywiście tą chorobą, ale jak to Stefan Żeromski, człowiek, który chłonął cały świat dookoła siebie, bo był wspaniałym obserwatorem tego, co się dzieje, tego, jak się ludzie zachowują, on też jakby starał się chłonąć ten Kraków, do którego przyjechał po raz pierwszy i do którego przyjechał, no co prawda, na operację, ale też jako turysta. Był na Wawelu, był w kaplicy katedry wawelskiej. Widział miejsca pochowania znanych bohaterów narodowych, jak chociażby Kościuszki, Piotra Skargi. Więc widząc to wszystko, on jeszcze bardziej wpadł w te takie uczucia nostalgii patriotycznej. To mu bardzo dużo dało też pod względem duchowym ta podróż, bo i wtedy też odwiedził krakowskie sukienice, w których znajdowała się wystawa, galeria najwspanialszych dzieł malarskich polskich. I też miał tam okazję zobaczyć tego tak zwanego większego świata.
3: Myślę, że też porównał sobie, jak wygląda życie w innym zaborze, bo może jednak były różnice.
2: Tak, dokładnie. Dokonał sobie kilku takich różnych zapisków o tym zaborze austriackim, również odnośnie rozmów, które odbywał, czy chociażby z dorożkarzem, który go wiózł z dworca, który go podwoził, zapisał parę tych rozmów, które później też jakby z tego dziennika wykorzystywał w swoich dziełach, w swoich powieściach, więc ta podróż też mu bardzo, bardzo dużo dała. Natomiast wracając do tematu chorej dłoni, no to niestety ten zabieg, on się udał na tamten moment, natomiast dłoń się niestety nie zagoiła, nie udało się usunąć wszystkich ognisk tych próchniczych dłoni i niestety musiała być powtórzona. Powtórzona została we wrześniu tego samego roku w Warszawie. i tak naprawdę polegała na tym, że trzeba było wyciąć całą kość śródręczną lewej dłoni. Też bardzo, bardzo poważny zabieg i no w zasadzie taki stawiający pod znakiem zapytania to, czy on będzie mógł w ogóle tej dłoni później używać. Ta rana się bardzo długo nie goiła, niestety, i w zasadzie w momencie, jak on przyjeżdża już tutaj na nasze tereny, po pobycie w Krakowie, po pobycie w Warszawie, już wie w listopadzie, że został przyjęty na posadę u Anieli Rzężewskiej we dworze w Łysowie. Już się szykuje w listopadzie właśnie do tego przyjazdu, te bóle ręki zaczynają się nasilać. Ale nie tylko to, bo niestety również wtedy zaczynają się jego pierwsze problemy ze wzrokiem. W październiku zaczynają go kłuć oczy, tak to opisuje, że jest to taki kłujący, pulsujący ból. I generalnie po kilku wizytach u różnych lekarzy okazuje się, że po prostu ma zapalenie oczu i rozwija się też stan zapalny w oczach, ale też przede wszystkim rozwija się krótkowzroczność. I to, co zalecają mu lekarze, to przede wszystkim nie czytać albo czytać mniej i nie pisać. Czyli coś, co dla młodego, początkującego pisarza jest po prostu druzgocące. On nie może czytać, nie może pisać, a całym sobą chce to robić. Zresztą tak naprawdę ze wszystkich dostępnych mu wówczas rozrywek, a nie było ich tak wiele, jak my dzisiaj mamy, chociażby pełny wachlarz, pełny dostęp różnego rodzaju rozrywek, no to czytanie było naprawdę jedną z jego głównych i rozrywek, ale też i pasji. Więc usłyszenie czegoś takiego od lekarza przez młodego człowieka to jest zadawanie sobie pytania o to, jaki jest sens mojego dalszego życia. I rzeczywiście, kiedy weźmiemy jego dziennik z tamtego okresu i zaczynamy czytać wpisy, to one są po prostu pełne depresyjnych wyznań na temat tego, że w zasadzie chyba czeka go już tylko śmierć. Że chciałby mieć jeszcze tylko rok, przynajmniej jeden rok życia w spokoju, żeby mógł opisać to, co siedzi w jego duszy, żeby mógł opisać to, co chce przekazać światu. I my dzisiaj wiemy, że to się potem udaje, prawda? Natomiast on w tamtym konkretnym momencie, przyjeżdżając tutaj do pracy w Łysowie, jest człowiekiem po prostu pogrążonym w depresji. Jest człowiekiem chorym. Jest niestety człowiekiem, który nie widzi żadnej przyszłości, jeżeli chodzi o jego osobę. Ma jakąś tlącą się nadzieję, że może będzie lepiej, natomiast te wpisy, które czytamy w dzienniku, raczej jednak przeważają te wpisy negatywne i takie pełne smutku, takie pełne też osamotnienia, bo on się po prostu czuł samotny. W zasadzie na stacjach mieszkał z kolegami, miał jednego serdecznego przyjaciela, no ale tak naprawdę wyjeżdżając musiał go zostawić. I czuł się też po prostu bardzo samotny. Przyjeżdżając tutaj na Podlasie, do Łysowa, on też tutaj nikogo tak naprawdę nie znał, bo był człowiekiem z polecenia, nie przyjeżdżał do kogoś znajomego. Przyjeżdżał do obcych ludzi, w obcy teren, do jakiegoś dworu położonego pośrodku pól i lasów na Podlasiu.
3: Ale jednak się tam odnalazł i chyba nawet się zakochał, z tego co słyszałam.
2: Tak, i to jest dalsza część historii, do której możemy bardzo szybko przeskoczyć i zaraz do niej przeskoczymy. Tylko dlaczego ja tak dużo mówię o tym, kim on był w momencie, kiedy tu przyjeżdżał, bo to pozwala nam zrozumieć to, co się stało później w jego życiu i dlaczego tak bardzo i Siedlce, i Łysów stają się ważne później i w jego twórczości, i dlaczego tak bardzo zostają w jego pamięci. On przyjeżdża tutaj zbolały, przyjeżdża dokładnie 2 grudnia 1889 roku, więc przyjeżdża też w takim dosyć nieciekawym okresie, takiej troszeczkę listopadowo-grudniowej ciemności i pomieszanej pogody, deszczu ze śniegiem, no, w niezbyt przyjemnej aurze. Też nie oszukujmy się, ale niestety jesienią i zimą krajobrazy nie są zbyt urodziwe. Więc przyjeżdża i pierwszy jego zapis z pobytu na Podlasiu, z pobytu już w Łysowie, z 3 grudnia, czyli z kolejnego dnia od przyjazdu, brzmi mniej więcej, zaczyna się takimi słowami, że wczoraj przyjechałem tutaj na Podlasie, przyjechałem po to, żeby umrzeć wśród nieznanych mi osób, których kochałem od dawna. Pisze też coś takiego i to jest ta iskierka nadziei, że przyjechałem, aby odpocząć po burzach. Więc jest to ta iskierka nadziei, że może tu odpocznie, może dozna tu jakiegoś wytchnienia, ale z drugiej strony pisze, że żeby umrzeć wśród nieznanych mi ludzi, których kochałem od dawna. Tymi kochanymi od dawna ludźmi są właśnie ci, o których wspomniałam wcześniej, czyli właśnie chłopi, bo on ich po prostu kocha, on ich podziwia, jako tą warstwę społeczną, która jest najodważniejsza w jego oczach. On ich podziwia i jest to pewnego rodzaju miłość do tej grupy społecznej, którą on pragnie obserwować, pragnie opisywać, pragnie podkreślić ich ważność. Bo zazwyczaj za tą najważniejszą warstwę społeczną uważa się szlachtę i w tamtym okresie również, bo to są osoby decyzyjne, mające wpływ na wiele rzeczy. Jednak on nie upatruje w szlachcie tego odzyskania niepodległości, tylko właśnie w chłopach.
3: Ale to jest ciekawe, bo w sumie on był pozytywistycznym pisarzem, a to jest takie młodopolskie bardziej.
2: Tak, dokładnie. Troszeczkę może takie pomieszanie, ale trochę chyba on żyje na przełomie tej epoki. On się też wychowuje na pozytywistach. On tak jakby też może trochę konkuruje z pozytywistami, tak jak Bolesław Prus na przykład, który żyje w podobnym okresie, może jest trochę starszy od niego, ma z nim kontakt, znają się już później, w późniejszym okresie życia, więc może jest to też jakaś forma konkurencji. Natomiast jak się czyta dzienniki Żeromskiego, to raczej wygląda na to, że on widzi rzeczywiście, to jest jego szczera, głęboka wiara właśnie w tą warstwę społeczną, jaką są chłopi, jako taki jego pomysł na to, żeby tchnąć w ludzi ducha walki, żeby tchnąć w ludzi nadzieję. Zobaczcie, są ludzie, którzy może z pozoru nie mają nic, bo nie mają majątku i są zniewoleni pod różnymi względami, i materialnymi, ekonomicznymi i narodowościowymi, a jednak potrafią żyć wolnie i potrafią jasno i wyraźnie powiedzieć: tego nie zrobię, tu nie pójdę, że się nie sprzedam, tak? Chociażby. I on to bardzo też ciekawie w swoim dzienniku opisuje i wykorzystuje w późniejszych swoich utworach. I w takim oto klimacie on tutaj do nas przyjeżdża. I teraz dlaczego mówię, że to wszystko jest takie szczególne? Dlatego, że kiedy czytamy sobie dzienniki i lektura pierwszych stron chociażby z jego pobytu, raczej dostarcza nam takich informacji, że może trochę czuł się tu przejazdem, że może właśnie nie wiedział, jak on się tutaj poukłada. Natomiast później to jest to, co ty wspomniałaś, że wszystko zaczyna się zmieniać, bo zaczyna poznawać tych ludzi, do których przyjechał, zaczyna poznawać okolice, w której mieszka i zaczyna powoli się w tej okolicy zakochiwać, po prostu. Zaczyna zakochiwać się w krajobrazach, bo zima kiedyś ustępuje, prawda? Przychodzi piękna, wspaniała wiosna. Razem z wiosną przychodzą cieplejsze uczucia, które zaczyna żywić najpierw do swojej chlebodawczyni, że tak powiem, czyli do Anieli Żążewskiej. On po prostu na początku spędza z nią wszystkie popołudniowe, długie wieczory. Ona pięknie gra na fortepianie, on słucha jej koncertów. Ona jest też żoną pisarza, którego on podziwiał. Oczywiście byłą żoną, bo jest w tym okresie już wdową. Pięknie się wysławia, zwiedziła mnóstwo krajów, była we wspaniałych miejscach, mają wiele tematów do rozmowy. On jest nią też w pewnym sensie zauroczony, mimo że ona jest od niego sporo starsza. Natomiast ponieważ spędzają ze sobą dużo czasu, ona też daje mu dużo uwagi, ale też i zaczyna się nim opiekować, bo kiedy dowiaduje się, że on jest chory i właśnie ma między innymi chorą dłoń i uwaga, w czasie pobytu w Łysowie pod koniec grudnia, dokładnie 22 grudnia 1889 roku, on musi wrócić do Warszawy na trzecią operację ręki. Więc on z tego Łysowa wraca do Warszawy, znowu jest operowany i żeby móc zdążyć wrócić na Wigilię, bo wyjeżdża 22 i żeby móc zdążyć wrócić 24 z powrotem tutaj, żeby spędzić święta już jakby w miejscu, w którym zamieszkuje i w którym znajdują się w danym momencie najbliższe dla niego osoby, to musi to zrobić szybko, więc poddaje się tej operacji bez znieczulenia. Ma tą dłoń ponownie otwieraną i czyszczoną, po prostu na żywca, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli.
3: To nawet trudno sobie teraz wyobrazić w tych czasach.
2: Tak, bo trudno sobie wyobrazić w ogóle taką odwagę do podjęcia takiej decyzji, więc zobaczmy, jak zmienia się jego postawa w przeciągu zaledwie miesiąca, nawet mniej, 3 tygodni. Jakiego bardzo przekonuje to ciepło, które on dostaje we dworze w Łysowie. On zostaje tam po prostu bardzo dobrze przyjęty. To, co jeszcze dostaje we dworze w Łysowie, to własny pokój. On prawdopodobnie pierwszy raz od bardzo dawna ma swój własny pokój, własne łóżko, bibliotekę, ma dostęp do książek, ma dostęp do czasopism, magazynów ówcześnie zbieranych przez byłego męża Anieli Żążewskiej. On w tej bibliotece czuje się jak ryba w wodzie. Ma tam swoje ukochane książki i też wiele książek patriotycznych, chociażby dotyczących powstania listopadowego, które zbierał i kolekcjonował mąż Anieli Rzężewskiej, Adam Rzężewski. I on po prostu trafia w najwspanialsze dla niego w tym momencie możliwe miejsce, bo trafia do takiego azylu trochę. Trafia też do miejsca, gdzie zaczyna jeść regularne posiłki. Ja wiem, że to może brzmi śmiesznie, bo Stefan Żeromski to przecież jest wielki pisarz, ale on w tamtym okresie nie był wielkim pisarzem. I naprawdę to, co dostaje w tym dworze w Łysowie, to dostaje normalność. Taką, jaką byśmy my dzisiaj nazwali normalnością. Kończą się pewne jego problemy i zaczynają się te lepsze dni w jego życiu. Z wiosną przychodzi kolejne uczucie do pani Natalii Foyt. Różnie się to nazwisko zapisuje przez F-A-T-T-Y-T-T, ale ponieważ pochodzi gdzieś tam prawdopodobnie z języka węgierskiego, nie czytamy go Fight, tylko Foyt. Ale Fight myślę też byłoby jak najbardziej poprawnie, bo myślę, że wiedzielibyśmy, o co chodzi. Ta pani zamieszkuje sąsiedni dwór, dwór w Padkowie Ruskim, który leży między Łysowem a Padkowem Pruskim, z którego został Stefan polecony. Więc te trzy dwory są dosyć blisko od siebie, mniej więcej w odległości powiedzmy około 5 kilometrów. Dzisiaj może troszkę mniej, 3 do 5. Ale to są takie główne dwory ziemiańskie, które tworzą ówczesny krajobraz tamtej okolicy. I w tym drugim dworze ta pani Natalia Foyt to nie jest tak naprawdę obca osoba. To jest tak naprawdę siostra Anieli Rzążewskiej, która ma zupełnie inne usposobienie niż Aniela Rzążewska. Nie jest taką światową kobietą jak Aniela Rzążewska, ale jest spokojną, delikatną domatorką, w której Stefan Żeromski zaczyna dostrzegać również pewien rodzaj ciepła, również pewien rodzaj takiej bliskości zaczyna z nią czuć po kilku rozmowach, po kilku spacerach. No i zaczyna przekierowywać w zasadzie z Anieli Rzążewskiej, zaczyna przekierowywać swoje uczucia na panią Natalię. Ale na przeszkodzie, jakby szczęśliwemu zakończeniu, stoi fakt, że pani Natalia jest mężatką. Jest ówcześnie żoną lekarza Michała Foyta, który jest w zasadzie właścicielem całego majątku i posiada dwie córeczki. Więc w tym okresie kierowanie uczuć na mężatkę to już jest pewien skandal, prawda? Natomiast pani Natalia nie pozostaje obojętną wobec Stefana. Ona też zaczyna wobec niego kierować takie cieplejsze uczucia. Częściej z nim rozmawia, częściej chadzają na spacery. I to w zasadzie tak trwa aż do lipca, sierpnia kolejnego roku 1890 już, gdzie ta ich znajomość staje się coraz bliższa. Oczywiście jak ktoś przeczytał dzienniki albo będzie je czytał, to dowie się dużo więcej pikantnych szczegółów na temat rozwoju tej relacji i też pewnego rodzaju romansu. Natomiast mi się wydaje, że w tamtym okresie, biorąc to wszystko pod uwagę, co powiedzieliśmy sobie o Stefanie Żeromskim, może w takim trochę przydługim wstępie, to nas ukierunkowuje też na to, czemu on tak bardzo lgnął. Najpierw do Anieli Rzążewskiej, z którą czuł taką bliskość, czuł się zaopiekowany dzięki niej, a później z Natalią Foyt, z którą po prostu z kolei czuł możliwość nawiązania już takiej relacji na zasadzie bardziej bratniej duszy, takiej osoby bardziej dla niego. Oczywiście i w jednym i w drugim przypadku niezbyt trafnie ulokował swoje uczucia i tak naprawdę nie nam to oceniać, tak mi się wydaje, z perspektywy czasu. Natomiast wiemy, że obecność tych dwóch pań i później jeszcze trzeciej pani, bo jeszcze powinniśmy wspomnieć o Stanisławie Levinson. To była nauczycielka córek pani Natalii, z którą troszeczkę flirtował, ale jak się wczytamy w dzienniki, to nie wiem, czy tak naprawdę powinniśmy ją wymieniać. Dlatego, że z nią to była bardziej taka gra, która miała polegać na tym, że on flirtuje z panią Stanisławą po to, żeby odciągnąć uwagę innych, zwłaszcza plotkarzy, od jego relacji z panią Natalią. Więc on rzeczywiście z tą panią Stanisławą spacerował, trzymali się pod rękę i przy stole z nią flirtował i sobie rozkosznie gawędzili, ale chyba to bardziej było takie troszeczkę na pokaz, żeby odciągnąć uwagę ludzi od tego, co on tak naprawdę czuje do pani Natalii. Więc świetny materiał na naprawdę dobry film. Bardziej chyba nawet na serial, bo sami Państwo słyszycie, że można byłoby to zrobić w wielu, wielu ciekawych odcinkach. Nie wdaje się w szczegóły tych relacji, one zajmują sporo miejsca w dzienniku Stefana Żeromskiego, ale jeżeli chcemy popodróżować śladami Stefana Żeromskiego na Podlasiu przez Siedlce do Łysowa, to tak naprawdę musimy sięgnąć po te dzienniki.
0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, przed nami magazyn siedleckiej Eski. A w nim opowiemy o problemach kadry siedleckiego rolnika, czyli zespołu szkół ponadpodstawowych numer 4 w Siedlcach. Nauczyciele przedstawili je Radzie Miasta podczas obrad Komisji Edukacji pod koniec sierpnia. Skarżyli się, że urzędnicy przeszkodzili im w sprawnym przeprowadzeniu rekrutacji. Na 2 dni przed jej finiszem Urząd Miasta postanowił bowiem o likwidacji 2 z 5 planowanych klas, jakie miały być utworzone w szkole. Nauczyciele zaznaczyli też, że chcieliby, aby ich placówka przeszła pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa, co przyniosłoby miastu oszczędności, a jednocześnie przyczyniłoby się do rozwoju rolnika.
0: SK Siedlce.
4: Osowski Robert, jesteśmy nauczycielami zespołu szkół ponadgimnazjalnej nr 4, popularna nazwa Rolnik. Przyszliśmy tutaj w konkretnej sprawie. Pierwsza to sprawa rekrutacji, która w trakcie jej trwania została nam uniemożliwiona przez miasto dla 2 oddziałów, liceum i technikum. Druga sprawa będzie przez moją koleżankę, kolegę przedstawiana, to sprawa przejścia naszej szkoły pod Ministerstwo Rolnictwa. Natomiast ja będę mówił tylko i wyłącznie o rekrutacji. W roku bieżącym miasto wyraziło zgodę na utworzenie 5 oddziałów. W całej szkole 5 nowych oddziałów. W trakcie trwania rekrutacji bez podania uzasadnienia, bez podania motywów przyszła informacja, że rekrutacja dla 2 klas, czyli dla liceum o profilu wojskowym i technikum o

0: wyszczególnić i dwa słowa o nich powiedzieć. Pierwszym powodem była niska ilość chętnych. I tutaj warto przytoczyć dane, cyfry, które można zweryfikować, można sprawdzić, można przyjść do naszej szkoły, osoby, które pracowały w rekrutacji, każde moje słowo, każdą moją cyfrę można zweryfikować. Z pierwszej preferencji, czyli z pierwszego wyboru, było do liceum o profilu wojskowym 14 osób, z drugiej preferencji 12 osób. Co to oznaczało? Oznaczało to, że do otworzenia klasy wystarczy 15 osób, natomiast żeby była pełna obudowa, jeśli chodzi o pomoc, 22 osoby, ale tą klasę można było utworzyć. Nie pozwolono nam na dokończenie rekrutacji. Drugi powód to mała ilość punktów osób, które składały podania. Każda szkoła ma swoją specyfikę. Swoją specyfikę ma PRUS, CKU, TWP. Swoją specyfikę ma również rolnik, gdzie my nie stosujemy żadnych progów. My przyjmujemy tych wszystkich, którzy chcą przyjść. Natomiast w tej kwestii domniemanego małej ilości punktów przez uczniów, którzy ubiegali się o liceum o profilu wojskowym, najciekawsze jest to, że ci uczniowie zostali przyjęci. Zostali przyjęci do klasy o profilu wojskowym, tylko nie w rolniku, tylko w elektryku. Więc o co chodzi? U nas ich nie można było przyjąć, bo mieli za mało punktów, a z taką samą ilością punktów zostali przyjęci do elektryka. Dla mnie i dla nas wszystkich są to podwójne standardy. Są to podwójne standardy. Są to dzielenie na lepszych i gorszych, na uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych. Wydaje mi się, że tak być nie powinno. Trzecim argumentem miasta, który został nam przedstawiony, jest to słabe wyniki maturalne. Rolnik jest na porządnym 12 miejscu. Wszyscy o tym wiemy. Natomiast jeżeli spojrzymy na wszystkie szkoły rolnicze w powiecie, w kraju, to ta matura wszędzie wypada podobnie. Dlaczego wypada podobnie? Ponieważ dla klas technicznych nie matura jest najważniejsza, tylko są najważniejsze egzaminy zawodowe. I warto spojrzeć na wyniki egzaminów zawodowych, które wypadają i u nas, i w innych szkołach rolniczych na poziomie dobrym i bardzo dobrym. Dlatego te trzy powody, które zostały przez miasto nam przedstawione jako uzasadnienie nieotworzenia dwóch oddziałów, nie wytrzymują elementarnej krytyki. Jakie są skutki tej decyzji, żeby nie przedłużać, żebyście mogli ten cały materiał puścić bez cenzury? Jakie są skutki? Skutki dla nauczycieli są dramatyczne, ponieważ też to policzyliśmy, możecie przyjść do naszej szkoły, możecie sprawdzić, tam mądre głowy to wszystko wyliczyły, nie ja. W ciągu 3-4 lat oznacza to utratę pracy dla 15 nauczycieli. 15 etatów zostaje wyparowanych. W naszej szkole pracuje wielu nauczycieli, którzy są już w wieku przedemerytalnym. Jeżeli oni tą pracę stracą, oni nigdzie pracy nie znajdą. Wydaje mi się, że miasto powinno się kierować także tą stroną etyczno-moralną, także dobrem nauczycieli. Zwłaszcza, że ta decyzja o uniemożliwieniu nam przeprowadzenia rekrutacji jest decyzją bezprawną. W jaki sposób i gdzie byśmy nie sprawdzili, to jest to decyzja bezprawna. Miasto nie miało prawa takiej decyzji podjąć. Ta decyzja jest skrzywdą dla naszej placówki, naszej szkoły, dla uczniów, a także, a może przede wszystkim dla nauczycieli, którzy przeżywają dramat, bo stracą de facto pracę. I dlatego tutaj przyszliśmy, zapraszamy do naszej szkoły, bo ja mówiłem szybko, o tym można było powiedzieć dokładniej, głębiej. Chętnie porozmawiamy, bo ważne, żeby również media się tym zainteresowały, bo nie można tak traktować szkoły, gdzie zawsze była rekrutacja, gdzie nie było problemu z naborem. Natomiast jeżeli miasto będzie w taki sposób rzucać nam kłody pod nogi, no to tej rekrutacji nie będzie, gdzie skoro uniemożliwia się jej przeprowadzenie. Nam w trakcie rekrutacji nie pozwolono jej dokończyć. Nie pozwolono przeprowadzić i dokończyć w tym również rekrutacji uzupełniającej. Natomiast te powody, które miasto podało, to przed chwilą ja je uzasadniłem.
1: A co z tą rekrutacją podstawową? Czy ona też została wstrzymana?
0: Nie dokończona została w trakcie na parę dni przed dostaliśmy decyzję, że zostaje ona wstrzymana. Została ona wstrzymana i nie pozwolono nam dokończyć, kiedy nasi nauczyciele przyszli, którzy rekrutacją się zajmowali, otworzyli komputer, białe plamy, wszystko zostało wyczyszczone. Rodzice przychodzili, uczniowie przychodzili, którzy chcieli przyjść do rolnika z racji przyjaznego charakteru szkoły. Byli też również bardzo, bardzo

0: bardzo zdziwieni. Ta decyzja, jeszcze raz podkreślę, jest decyzją nieuzasadnioną, ponieważ my mieliśmy pełne szanse i bez problemu byśmy te klasy otworzyli, tylko gdyby miasto zostawiło nas w spokoju i pozwoliło nam spokojnie dokończyć rekrutację.
1: Zygmunt Kondraciuk, też nauczyciel zespołu numer 4 Rolnika i absolwent zresztą tego Rolnika, tak? Także jestem nauczycielem oddziału przygotowania wojskowego. Natomiast mając tą sytuację, jaka nas zastała w czerwcu, tak i w lipcu, dowiedzieliśmy się, że nie mamy dwóch oddziałów szkolnych. No nie ukrywajmy, że to jest też taka sytuacja, którą jakby na przyszłość tutaj kolega mówił, wiąże się też to z naszymi miejscami pracy. Więc wspólnie też z Radą Pedagogiczną spotykaliśmy się kilka razy w wakacje, bo troszeczkę jakby nam to też przerwało ten nasz wypoczynek, ta sytuacja, która wystąpiła. Nie ukrywam też, że pewne są takie emocje negatywne tego całego zajścia, tej sytuacji. Więc my jako szkoła z tradycją, która jak sama nazwa wskazuje, Rolnik, tak, w tym roku obchodzimy 105 lat istnienia szkoły. W październiku ma być zjazd absolwentów tej szkoły. Są dosyć znani absolwenci z terenu tutaj powiatu siedleckiego. Zresztą były prezydent Siedlec, też kończył tą naszą szkołę. Więc my wypracowaliśmy taką jakby uchwałę Rady Pedagogicznej. Powołaliśmy taki zespół, który będzie starał się przekształcić, doprowadzić do tego, żeby miasto zgodziło się, Rada Miasta, na przejęcie szkoły, placówki szkolnej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Takie sytuacje miały już miejsce w kraju, w Radomiu. W 2019 roku Rada Miasta zgodziła się na przekazanie jako organowi prowadzącemu Ministerstwu Rolnictwa. My też uważamy, że mamy tradycję taką, która kształci w zawodach rolniczych. Zresztą to środowisko, powiat siedlecki, bo też nie stosujmy, że to tylko dotyczy miasta, tak, bo to też jakiegoś regionu, bo młodzież w naszej szkole to 60% pochodzi ze środowiska wiejskiego, tak, a nie tylko miejskiego. Są też dzieci z miasta, ale tak jakby widzimy tutaj przestrzeń taką dla naszej szkoły, mając kadrę doświadczoną, mając pewne jakieś osiągnięcia w dziedzinie zawodów rolniczych, chcemy stworzyć tutaj taką placówkę, którym organem prowadzącym byłoby Ministerstwo Rolnictwa. Wiąże się to z tym, że przede wszystkim miasto nie miałoby problemów finansowych, tak, z prowadzeniem tej szkoły, bo jakby całe to prowadzenie finansowe szkoły przeszłoby pod Ministerstwo Rolnictwa, także jest to jakieś tam rozwiązanie i dla miasta, i dla naszej szkoły, i nie ukrywajmy, miejsc pracy dla nauczycieli, tak, dlatego że w obecnej sytuacji miasto nie do końca stać na to, żeby wyposażyć nasze pracownie do nauki zawodu. Natomiast przy przejściu do Ministerstwa Rolnictwa to zaplecze metodyczne, merytoryczne, zaplecze w postaci pracowni byłoby znacznie bogatsze i ta oferta nasza też by była bogatsza. Zważywszy na to, że to środowisko jednak, powiat siedlecki, to jest jednak rolniczy powiat, tak, a nie jakiś przemysłowy, więc uważam, że jest uzasadnione, żeby taka szkoła, placówka o stricte rolniczym kierunku funkcjonowała i istniała.
2: Czy obawiają się Państwo, że ze względu na to, jakie wyniki miała szkoła, miasto chciałoby dokonać jej wygaszenia?
1: Tak, ale też weźmy pod uwagę, że są uczniowie, którzy mają taki poziom, a nie inny, i one też gdzieś muszą te osoby trafić. Sprawdziliśmy, gdzie te osoby, które potencjalnie miały trafić do naszych klas, które nam jakby nie dopuszczono do rekrutacji, gdzie one trafiły, więc na te wszystkie osoby tylko dwie osoby trafiły do szkół branżowych, natomiast pozostałe trzy osoby trafiły do liceów, a pozostałe do techników. Czyli to nie ma tu znaczenia, czy to jest taka szkoła, czy taki poziom. Z drugiej strony każdy, kto zajmuje się w ogóle pedagogiką, tak, i uczy w szkole, to wie, że nie chodzi tutaj o jakość pracy szkoły czy nauczania, bo też mamy jakieś osiągnięcia jako szkoła. W tym roku jedna z naszych uczennic zajęła w konkursie ogólnokrajowym miejsce w pierwszej piątce z architektury terenów zieleni, tak? Więc no, mamy jakieś sukcesy, tak? Więc to nie chodzi tutaj jakby o jakość pracy, bo to troszeczkę też jest niesprawiedliwa ocena, tak? Tutaj już jakby w wcześniejszej rozmowie słyszeliśmy, że taki argument już jest w mieście, że jest niż demograficzne, tak? Na pewno z tym się to będzie wiązało, że no jednak miasto musi w jakiś sposób zaprojektować, co dalej z tą oświatą i no mamy też taką świadomość, że może dojść do tego, że po prostu nie będzie uczniów, tak, w szkole, więc my chcemy jakby też ich wyprzedzić pewne działania miasta, bo no nie ukrywajmy, że jeśli miasto pozbędzie się tej placówki w tym znaczeniu, że nie będzie musiało finansowo utrzymywać tej placówki, przejdzie to pod Ministerstwo Rolnictwa, no to będzie też jakaś ulga dla miasta i dla budżetu, tak? A dla nas to będzie też jakaś sytuacja taka, która zapewni nam jakieś tam funkcjonowanie w tej pracy, w której no, jesteśmy, tak? I chcielibyśmy dalej być.
2: Dzień dobry, Mariola Kępka. Pracuję w tak zwanym rolniku. Co prawda nie jestem nauczycielem tablicowym, to jestem szeroko rozumianym specjalistą. Pracuję jako psycholog. No my tutaj dzisiaj przyszliśmy z dwóch powodów. To jest, pierwszym powodem jest ta rekrutacja, a drugim powodem jest nasza taka propozycja tego, żeby tutaj pan prezydent wyszedł z taką intencją, z listem intencyjnym do ministra rolnictwa, prawda? My rozmawialiśmy już z panem prezydentem. Taka decyzja oczywiście ma swoje zalety i wady, natomiast według nas tych zalet jest dużo więcej. Chcemy kształcić młodzież w niszowych kierunkach, chcemy kształcić lepiej, jakościowo, natomiast w moim poczuciu na ten moment Urząd Miasta jako organ prowadzący nie będzie nas w stanie tak wyposażyć, jakbyśmy chcieli, tak, chociażby naszych pracowni. Liczyliśmy troszeczkę tak w naszym zespole te koszty utrzymania szkoły. No, jeżeli będzie taka intencja ze strony prezydenta miasta Siedlce i ze strony radni się zgodzą, to wygeneruje to wielomilionowe oszczędności. Bardzo duże.
3: Jakie będą konsekwencje tego, że nie powstały te dwie klasy, które miały powstać?
0: Te konsekwencje są już widoczne od tego roku, od września, ponieważ dla nauczycieli, którzy mają podpisaną umowę na czas nieokreślony, udało się zapewnić pełne etaty. Natomiast nauczyciele, którzy byli zatrudnieni w niepełnym wymiarze bądź nie mieli podpisanej umowy na czas nieokreślony, już dla dwóch osób pracy nie ma. Natomiast w przyszłym roku, czyli za rok, jeżeli ten poziom rekrutacji i zgody na trzy oddziały się utrzyma, bez tych dwóch oddziałów, gdzie na przykład w liceum były rozszerzenia z WOS-u, geografii, biologii, historii, to już dla konkretnych osób nie będzie pracy. I to, co mówiłem wcześniej, w perspektywie 3-4 lat zabraknie pracy dla 15 nauczycieli. 15 etatów zostanie wyrzuconych na bruk. Nie będzie pracy dla 15 nauczycieli, jeżeli miasto będzie prowadziło dalej taką politykę wobec nas, jaką zaprezentowało w tym roku. I my nawet nie chcemy, żeby ono nam specjalnie pomagało. My po prostu chcemy, żeby nam nie przeszkadzało, żeby oni nam nie przeszkadzali, żeby nam pozwolili przeprowadzić normalnie rekrutację, bo być może są takie pomysły, być może są takie zakusy, żeby tą szkołę zlikwidować i my byśmy bardzo chcieli, żeby miasto nam to powiedziało wprost, że chcemy was wygasić. Zdajemy sobie sprawę, że tego wprost nie powiedzą, natomiast widzimy te działania w białych rękawiczkach. W tym roku uniemożliwienie nam przeprowadzenia rekrutacji dla dwóch oddziałów. Jeżeli to się powtórzy w roku następnym i następnym, to tak jak powiedziałem, za 3 lata 15 osób straci pracę. Idzie tsunami demograficzne, niż to wszystko się sprzęgnie. Nastąpi sprzężenie. Nie, jeżeli miasto będzie prowadziło taką politykę wobec naszej szkoły, no to rzeczywiście rozejdzie się fama, że szkoły zamykają, chętnych nie będzie. Wtedy miasto powie, no niestety nie ma chętnych, będziemy musieli was zamknąć. My tylko prosimy, żeby nam pozwolono normalnie przeprowadzić rekrutację. Wkrótce otworzone zostało 9 oddziałów. Elektryku 10 czy 11. My chcieliśmy otworzyć tylko 5. Można spojrzeć na lata ubiegłe. Nigdy nie było problemu z rekrutacją. Jeżeli pozwolono nam tą rekrutację przeprowadzić spokojnie, w pełni, czyli rekrutacja główna i uzupełniająca, te oddziały, które miasto wyraziło zgodę, otwieraliśmy. Natomiast jeżeli się zmienia zasady gry w trakcie meczu, no to tak nie można. Poza tym można sprawdzić we wszystkich organach. Ta decyzja jest bezprawna. Ta decyzja jest bezprawna. Miasto, i to podkreślam bardzo mocno i bardzo wyraźnie, nie miało prawa takiej decyzji podjąć. Mogli poczekać do zakończenia rekrutacji uzupełniającej. Jeżeli by nie było chętnych, proszę bardzo, ale już Wam powiedziałem, że klasę licealną o profilu mundurowym, jeszcze raz to powtórzę, można było otworzyć. Było pierwsza preferencja 14 osób, druga preferencja 12 osób. W technikum o profilu technolog żywienia, transportu ruchu drogowego było analogicznie. Z pierwszej preferencji 8-7, z drugiej preferencji 10-7. I też tą klasę można było otworzyć, gdyby pozwolono nam dokończyć rekrutację, bo bardzo dużo osób do nas przychodzi właśnie z rekrutacji uzupełniającej. I my te klasy po prostu normalnie, bez żadnego problemu otwieramy. Dlatego ta decyzja dla nas była potężnym zaskoczeniem i po prostu ciosem zadanym w plecy, obuchem w tył głowy. I my się z tym absolutnie nie zgadzamy. My chcemy, żeby miasto ten błąd naprawiło. Nie wiemy, w jaki sposób naprawi, bo rekrutacji już nie ma, ale w jaki sposób trzeba. Jeżeli naważyli piwa, to niech to piwo spijają teraz.
4: Jeszcze ja chciałabym tutaj dopowiedzieć do tego, co kolega powiedział, że jeszcze jest taka trudność w związku z tym, że ten nabór jest zmniejszony o 40%. Trwają egzaminy poprawkowe. Jeżeli dziecko nie zda egzaminu poprawkowego, to co z nim będzie dalej? I chciałoby się w takim kierunku na przykład kształcić. Gdzie to dziecko pójdzie? No bo nie zostanie u nas w szkole, bo nie ma takiej możliwości, prawda? Bo już nie ma klasy. Ale to jeszcze słówko tylko o historii szkoły, bo według mnie nie można tego pominąć. Szkoła ma, istnieje ponad 105 lat dokładnie. Ponad 80 lat była szkołą ministerialną. W 2002 roku to miasto, jakby wróciła szkoła do miasta. Mieliśmy ponad około 33 hektary gospodarstwa rolnego. Zostaliśmy z 3 hektarami. Prawda? No chcemy się rozwijać i tutaj liczymy na też taki gest tak naprawdę ze strony i radnych, i naszego pana prezydenta, no w związku z tym, że jednak miasto rozwinęło się na terenach szkoły rolniczej. To, co tutaj widzimy, okolice Bema Kazimierzowskiej, te nowo powstające bloki, to były tereny rolnicze. Mamy na to mapę, oczywiście jeżeli ktoś jest zainteresowany historią, to chętnie pokażemy. Więc też nie można tej historii naszej szkoły przekreślać. Jest to jedna z najstarszych szkół, które kształcą w zawodach, tak, w Siedlcach, gdzie też to muszę powiedzieć, że był czas, gdzie byliśmy przed wojną jedną z najnowocześniejszych szkół w Polsce.
3: A czy pani dyrektor państwa wspiera, czy w tych dążeniach?
4: Oczywiście tutaj pani dyrektor jest dzisiaj z nami, tak? Nie wiem, czy zabierze głos, natomiast przyszła z nami. No, jesteśmy w stałej współpracy z panią dyrektor.
3: Sprawdziliśmy, jak do zarzutów oraz problemów kadry siedleckiego rolnika ustosunkowują się przedstawiciele Urzędu Miasta Siedlce. Mówi Maciej Nowak, wiceprezydent Siedlec.
5: Znaczy, z tego, co ja pamiętam, jeszcze będąc radnym, takie pomysły przejścia pod ministerstwo były już kilkakrotnie, pojawiały się. Natomiast w tej chwili powrócił ten pomysł. Rada Pedagogiczna podjęła taką decyzję, aby miasto Siedlce zorientowało się, jakie są możliwości i w ogóle chęci ministerstwa na takie ruchy. Po tej komisji pan prezydent Tomasz Kamównowicz zadeklarował się, że po prostu zostanie zbadana ta sytuacja. Jakie są możliwości i jesteśmy umówieni na bodajże komisję październikową, aby przedstawić te ruchy, które są wykonane, jakie są możliwości, jakie są warunki, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o rekrutację, no tutaj ja muszę trochę zaprotestować. Pani naczelnik Wawryniuk, naczelnik edukacji w naszym mieście, bardzo wyraźnie wytłumaczyła, jak to wygląda. Nic takiego w zasadzie to nie miało miejsca. Natomiast my też nie możemy sobie pozwolić na tworzenie klas o bardzo małej ilości osób, no, ze względów przede wszystkim ekonomicznych, tak? No a tak to z tych rekrutacji, tak oględnie mówiąc, tak to wyglądało. Symulacja wykazywała to, że no nie ma szansy, żeby ta klasa powstała w odpowiedniej liczbie osób. Więc ja też się zastanawiam nawet, czy gorzej by nie było, jeżeli się by później okazało, że jest parę osób więcej i my byśmy musieli też większej ilości rodzicom i dzieciom powiedzieć, że no niestety nie zostanie ta klasa otworzona. Natomiast chciałbym też zdementować pewne pogłoski o tym, że przymierzamy się, czy przymierzaliśmy się do jakiegoś wygaszania rolnika. Nic takiego nie miało miejsca. Ja pamiętam sytuację sprzed ładnych paru lat, gdzie też po mieście krążyła taka plotka o naszej kolejówce, czy też o szkole podstawowej numer 2. Dzisiaj kolejówka cieszy się bardzo dużą popularnością. Mamy tam BCU na tym terenie, a w szkole podstawowej numer 2 inwestujemy cały czas. Ostatnio zainwestowaliśmy w halę sportową, przykryliśmy boisko za niebagatelną kwotę ponad 4 miliony złotych.
6: Katarzyna Wawryniuk, naczelnik Wydziału Edukacji. Oczywiście duże koszty funkcjonowania placówek oświatowych nie dotyczą tylko zespołu szkół ponadpodstawowych numer 4, czyli tak zwanego rolnika. Dotyczą również pozostałych naszych jednostek oświatowych. Wysokość środków przekazywanych wcześniej w ramach subwencji, obecnie w ramach potrzeb oświatowych jest kalkulowana na jednego ucznia. Natomiast tak naprawdę kosztotwórczy jest oddział i bez względu na to, ilu uczniów w nim będzie przebywało, on nadal generuje takie same koszty. W związku z powyższym my bardzo mocno zwracamy uwagę na liczebność dzieci w oddziałach. I tak jak to było na komisji przedstawione, no kwoty, które są przekazywane w ramach potrzeb, one przy małej liczebności oddziałów powodują u nas bardzo duże zawirowania finansowe. I to, co mówiłam, przy koszcie oddziału oscylującego w niektórych przypadkach blisko 400 tysięcy złotych, w przypadku małego oddziału to finansowanie powoduje skutki dla miasta 200 tysięcy złotych, więc to są duże, duże pieniądze. Dlatego to jest to, o czym mówiłam, w przypadku tej małej liczebności oddziałów, no niestety dokładamy środki rzędu 200 tysięcy, natomiast w przypadku liczebności oddziałów w szkołach ponadpodstawowych około 30 uczniów ten koszt spada nam do 50 tysięcy. Tym bardziej, że w przypadku zwłaszcza oddziału przygotowania wojskowego tam jest wymagany test sprawności fizycznej. Z przedstawionych informacji przez Radę Pedagogiczną była to tylko część analizy dotyczące samych kandydatów, natomiast my analizujemy to dużo głębiej. Zaledwie 27 osób zaliczyło ten test, w związku z powyższym jeszcze w ramach tej grupy zaledwie 13 uczniów w ramach pierwszej preferencji weszłoby do tego oddziału. Pozostali uczniowie dostali się do innych szkół, którzy na pierwszej preferencji wybrali inne jednostki, między innymi oddział przygotowania wojskowego w zespole szkół ponadpodstawowych numer 1, ale też inne kierunki. Ja o tym również mówię.
7: Robert Chojecki, przewodniczący Rady Miasta Siedlce. No, przede wszystkim to zaczęła się sytuacja z rolnikiem od tego z zespołem szkół ponadpodstawowych numer 4. Miałem zaszczyt gościć delegację, właśnie tej szkoły i oni opowiedzieli mi o tym, że zrodziła się idea przekazania szkoły pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Przyznam, że w ten projekt, zgłębiłem ten projekt, zacząłem się temu przyglądać. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, bardzo ciekawy projekt, dający możliwości taką w perspektywie rozwoju i przyszłości, dający mnóstwo możliwości na rozwój dla szkoły. Ja przypomnę, że my jesteśmy regionem rolniczym. Ten region rolniczy oparty jest właśnie, znaczy powinien być oparty o tą edukację, która przygotowuje młodzież właśnie do tych takich zawodów około rolniczych. Mamy uniwersytet w Siedlcach, na którym są również kierunki rolnicze, czyli ta młodzież mogłaby kontynuować tą edukację właśnie w tych kierunkach. Jednym z najważniejszych imprez w kalendarzu Siedlec są dni z doradztwem rolniczym, gdzie można tą edukację i to pięknie promować. I przyjrzałem się przede wszystkim na proponowaną edukację przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. No to są nowoczesne podejście do edukacji rolniczej. To są staże zagraniczne, to jest dostęp do nowoczesnych laboratoriów, do nowoczesnych narzędzi właśnie takich rolniczych, jak obory udojowe, jak roboty, takie, które wykorzystywane są do edukacji innych zawodów rolniczych. To daje przyszłościowo naprawdę mnóstwo możliwości dla uczniów. I tak, no ponieważ uznałem, że zostałem zobowiązany do działania, to pozwoliłem sobie skontaktować się od razu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a konkretnie tym zajmuje się Departament Oświaty. Departament Oświaty Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Skontaktowałem się z nimi. Rozmawialiśmy na ten temat, rozmawiałem z panią dyrektor, która odpowiada za Departament Oświaty i wyrazili wstępne zainteresowanie tym pomysłem. Oni mają placówkę niedaleko, w zasadzie w Sokołowie Podlaskim jest taka podobna placówka, którą nadzorują. Natomiast absolutnie nie obawiają się tutaj żadnej sytuacji, że tych uczniów będzie mniej. Siedlce są liderem regionalnym i to nawet byli bardzo zainteresowani takim rozwiązaniem. Czyli zainteresowanie ze strony Ministerstwa Rolnictwa mamy. Tutaj ścieżka legislacyjna jest prosta dosyć. To rozmawiałem z kolei z panią dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4, a też ten temat był poruszany właśnie podczas obrad komisji. I wygląda to tak, że inicjatywa musi wyjść od dyrekcji, inicjatywa musi być od Zespołu Szkół Ponadpodstawowych do organu prowadzącego, czyli do prezydenta z taką prośbą, z wnioskiem o przekazanie nadzoru do Ministerstwa Rolnictwa. Następnie organ prowadzący, czyli prezydent, występuje do Ministerstwa Rolnictwa również z taką prośbą, wyraża tutaj zgodę i wyraża to w prośbie, w wniosku o przekazanie tego nadzoru. Ministerstwo wtedy uruchamia procedurę. Umawialiśmy się z panią dyrektor Departamentu Oświaty, że oni przyjeżdżają wtedy na wizytę, przyjeżdżają tutaj na taką analizę, przyjeżdżają na wizytę na miejscu, odbywają spotkania z organem prowadzącym, z panem prezydentem, z dyrekcją. No tu musi być jeszcze spełniony szereg warunków, które oni sprawdzają już jakby stan prawny, jaki jest samej szkoły, nieruchomości przynależących i wtedy podejmują decyzję. Jest to proces, który na pewno trwa, ale myślę, że warto go rozpocząć. No, przede wszystkim powiedziałem dyrekcji i nauczycielom, że w mojej ocenie to jest bardzo dobry pomysł, wspieram ich w tym działaniu, będę wspierał, dlatego że widzę tutaj korzyści dla rozwoju szkoły, ale i takie symbiotyczne korzyści, nie tylko rozwój szkoły, ale i korzyści dla miasta.
8: SK Siedlce.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Teraz czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława Pisiewicza. Posiedzenie sądu zakończyło się nad ranem. Prokuratura zarzuca mu, że
1: powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek, podjął się załatwienia sprawy.
0: Wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Prezes PKOL po decyzji sądu został wyprowadzony przez policję z budynku tylnym wyjściem. 5 kolejnych samolotów F-35 wylądowało w bazie w Łasku. Aktualnie stacjonuje w niej 8 takich myśliwców, a do końca roku ma być ich 14. Kapitalny mecz polskich siatkarek. Wygrały z obrończeniami tytułu Turcją 3-2 i ze swojej grupy na Mistrzostwach Europy wyszły z pierwszego miejsca. W 1/8 finału zagrają w poniedziałek z Portugalią.
2: Słuchajcie, mój telefon mi właśnie wysłał powiadomienie. Bateria 20%, podłącz ładowarkę. Jeśli wam w głowie też coś takiego się wyświetla, bo sił brakuje, to ja już wam podłączam. Proszę bardzo, proszę się podstawiać do głośnika. Będzie energia i to taka wakacyjna, bo wakacje cały czas są. A w Radiu SK są letnie hity na czasie. Gipsy Eagle już teraz. Łukasz Duńczyk, cześć!

0: Mamy w głowie lato, na naszej playliście wakacje w pełni. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, 17 minut po godzinie 9. Przełomowy wynalazek naukowców z USA. Słuchajcie, stworzyli wysokobiałkowe ciastka w nowej formule, bo z plastiku. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe, ale uwaga. Przerobili plastikowe butelki PET w taki sposób, że to jest jadalne i to nie jest szkodliwe dla zdrowia. I zrobili z tego białkowe ciastka. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach za chwilę wszystko będzie białkowe. Przecież wystarczy na etykiecie napisać słowo protein i jesteśmy w stanie zjeść nawet plastik.
1: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
3: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność. Zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
12: I po reklamie.

0: Uwielbiam grać wam ten numer. Zawsze u mnie w studiu jest tak głośno, że ja nie słyszę własnych myśli. Mam nadzieję, że wy też teraz podkręciliście trochę głośniej Eskę. One Republic z hitem zawsze na czasie na antenie Radio Eska. Za 25 minut będzie godzina 10. Czyli pewnie w wielu domach teraz jest tak. No dobra, to zjemy spokojnie śniadanie, chwilę odpoczniemy i ruszamy na zakupy szkolne. Bo przecież trzeba dziecku nowe buty na WF kupić, bo wyrosło przecież. Może jakiś nowy plecak, bo stary już jest trochę podarty. Piórnik też by się przydał. Może jeszcze jakieś książki. Myślę, że to jest jedno z głównych zadań na tę sobotę. Ostatnią sobotę wakacji. Co już udało wam się zrobić, a czego jeszcze nie? Co jeszcze przed wami? Czekam na głosówki na Messengerze Radia Eska. Chwalcie się, jak ta sobota u was wygląda. A Eska oczywiście będzie dobrze wam grała przy tych wszystkich obowiązkach. Lady Gaga za chwilę. Radio
1: Eska. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do niedzieli karkówka wieprzowa bez kości aż 40% taniej. Z kartą klienta tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Siedlce, nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24. To idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
9: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
10: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
9: O, a jednak?
10: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
9: No a kierunki?
10: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
11: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
13: Sprawdź u dealera Volkswagen Carset. Siedlce, ulica Brzeska 181. www.carset.pl.
14: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz nowy zielona budka, 1 litr w super cenie. 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A alpejskie mleczko Milka to 350 gramów, tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
15: I po reklamie.

0: ten numer działa, jakbyśmy zjedli jakiegoś dobrego batonika do kawy. Jest energia, jest dobry humor. Axwell i Bon w Radiu SK to są wakacyjne hity na czasie. Co już zdążyliście zrobić, a czego jeszcze nie? Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK w tej sprawie. Zróbcie to tak jak Martyna.
1: No, drogie Radio SK, dzisiaj sobota, więc wiadomo, dzień sprzątania. Jak na razie, do tej pory udało mi się wyprowadzić męża do pracy, odwieźć synka do pracy i nie wkurzyć się na młodszego syna, któremu oczywiście nic nie chce i cały dzień najlepiej by przespał.
0: Bo ten młody to jest w najgorszej sytuacji, bo on biedny jeszcze pracy nie ma i on się od sprzątania nie wykręci. A starszy syn z twoim mężem, proszę bardzo, uciekli do pracy. Pewnie sobie teraz na spokojnie kawkę piją, krótko mówiąc, odpoczywają i pewnie jeszcze dostali od ciebie kanapki na drugie śniadanie. Dobrze jest czasem popracować w sobotę.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Tylko do niedzieli. Mleko wypaszone 3,2% UHT. 1 litr złoty 39 za sztukę. Przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. Złoty 49.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Kartą klienta aż 40% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99. Zaplanuj sobotnie zakupy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Prosto z polskich sadów, teraz polskie jabłko młode, aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99. A polska śliwka jedynie 3,99 za kilogram.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
5: I po reklamie.
6: Minęła 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, nie wykorzystywałem wpływów. Tak przed wejściem do sądu mówił Radosław Pisiewicz. Sąd zdecydował dziś o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u.
7: Straciłem 200 tysięcy euro, zapłaciłem za zegarek i co, do czego muszę przyznać?
6: Przekonuje Pisiewicz, który nie przyznaje się do płatnej protekcji w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Teraz ostrzeżenie dla kierowców przed sytuacją na A1. Między węzłami Brzeziny a Łódź Wschód zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i tworzy się tam spory korek. A trwa akcja Czyste Tatry Eko Małopolska. Wolontariusze dziś rano wyruszyli na szlaki zbierać śmieci. Z każdym rokiem znajdujemy ich jednak coraz mniej, opowiada snowboardzista Mateusz Ligocki, ambasador akcji.
8: Żniwa, które zbieramy dzisiaj po 15 latach są takie, że tych śmieci jest coraz mniej. Turyści, ludzie są coraz bardziej uświadamiani, nie syfią, nie śmiecą, nie robią obciachu.
6: A na Górnej Równi Krupowej znajdziecie dziś miasteczko edukacyjne, a w nim sporo atrakcji i nagród.
9: W Zakopanem trwa akcja Czyste Tatry, a w polskich domach, no właśnie, akcja Czysty Dom. Do sobotniego sprzątania się polecamy. Teraz pora ustalić, kto syfi najbardziej u nas w domu. Nie, dobra, nie wchodźmy w to. SK dobrze zagra, Shawn Mendes na początek, 9:50, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To są hity na czasie na wakacyjną sobotę. Macie je cały czas w Radiu SK. Age, a to były dzwonki, które chyba informują, że może pora się wziąć za jakąś sobotę u pracy. 17 minut po godzinie 10. Co już udało się zrobić, a czego jeszcze nie, Marek?
1: Udało mi się dzisiaj wstać. No i to by było na tyle. A co jest jeszcze do zrobienia? To trzeba spojrzeć na lodówkę, co tam żona zostawiła napisane, co kto ma zrobić.
0: Czyli żona jest jak kierownik, po prostu rozdziela zadania do zrobienia. Z tą różnicą, że ona nie akceptuje L4 ani wniosków urlopowych. No i też nie da się zamienić dyżurami z kolegą. Radio
2: SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK, a teraz mam dla was coś, za co SK lubicie najbardziej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To są oczywiście nowości. Razem odkrywamy nową muzę. I teraz ze świeżym kawałkiem przychodzi do nas światowa gwiazda, producent znany na całym świecie, Marshmello, który połączył siły ze wschodzącą światową gwiazdą, z kanadyjskim artystą, który się nazywa Cameron Whitcomb. Tego artystę znacie, bo w Radiu SK w wakacje graliśmy jego hit The Hard Way. My inhibitions are gone. No to właśnie teraz ten pan połączył siły z Marshmello, no i panowie zrobili taką muzykę country w nowej wersji. Jak do takiej muzyki country z dzikiego zachodu doda się trochę basu, to wychodzi kawałek Hollow. Bardzo przyjemnie się tego słucha, polecam.

0: przy tym numerze tempo życia troszeczkę zwalnia. Można się na chwilę odprężyć, rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK, gramy hity na czasie. A nasza polska Nelly, Roxy Węgiel, świętowała ostatnio drugą rocznicę ślubu ze swoim mężem. No i słuchajcie, mąż Kevin się postarał, bo zorganizował romantyczny wieczór w domu. Kupił setki róż, morze róż, ustawił w salonie. Do tego bardzo dużo świec, bardzo dużo balonów serduszkowych. No generalnie chłopak się postarał. Bardzo miły gest z jego strony. Chociaż uważam, że jeszcze lepszym gestem, jeszcze większą niespodzianką dla Roxy będzie, jeżeli on po tym romantycznym wieczorze w tym salonie posprząta. Mamy zdjęcia na SK.pl, zobaczcie. Słuchajcie, tam jest tyle tych serduszek, tyle tych róż, że on całą sobotę spędzi na sprzątaniu.
1: Radio SK. Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
4: Tylko do niedzieli. Mleko wypasione 3,2% UHT, 1 litr, złoty 39 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 90.

0: super, bo te ceny są super!
1: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
6: Teraz napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml. Tylko 4,99 za sztukę przy zakupie trzech. A napoje Helena 1,25 litra. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: Ale tu gorąco.
8: To kup mieszkanie w M3.
7: I co, będzie chładniej?
8: Będzie. Klima za 0 zł.
7: Serio?
8: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut, a klimatyzację zamontujemy za darmo.
9: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
8: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
9: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
11: Sprawdź u dilera Volkswagen Carset. Siedlce, ulica Brzeska 181. www.carset.pl.
12: Volkswagen.
13: Złap paragon i wygrywaj!
14: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
13: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
14: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
13: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród, kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
14: Topas, kupuj i wygrywaj.
15: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Alex Warren. To Eska tak dobrze ciągle wakacyjnie gra. Hej Eska, siedzimy z chłopakiem na działce i grillujemy. Na działce Rodos. Przydałby się leżak z prawdziwego zdarzenia i głośnik, bo słuchamy Eski z tableta. Tak pisze Natalia, ja właśnie przeglądam wasze zgłoszenia w eskowej apce. Mamy dla was eskowe zestawy wakacyjne, bo u nas wakacje ciągle są w pełni. Jeśli chcecie zgarnąć eskowy leżak i bezprzewodowy wodoodporny głośnik, szybko odpalajcie apkę Radia Eska, wysyłajcie darmowe zgłoszenie i po 11 w tej sprawie zadzwonię do kogoś z was, ale wcześniej posłuchamy najnowszych newsów. Radio
1: Eska. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko do niedzieli karkówka wieprzowa bez kości aż 40% taniej. Z kartą klienta tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko w tę sobotę. Piersi z kurczaka z kartą klienta aż 40% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99. Zaplanuj sobotnie zakupy.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Prosto z polskich sadów, teraz polskie jabłko młode, aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99. A polska śliwka jedynie 3,99.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: SK. SK.
8: Wakacje ciągle trwają i cały czas są wakacyjne propozycje. Zaczynamy SK Summer City. Już jutro w Warszawie usłyszymy bardzo dużo hitów zawsze na czasie. Przed nami Hype Summer Festival. Do naszego kraju przyjeżdża m.in. Morandi, czyli producent znany z takich legendarnych numerów jak Save Me czy Angels. Na scenie pojawi się też zespół Ozon, autorzy Numa Numa Jej. Będzie też rumuński Akcent czy Lucenzo, znany z Danza Kuduro. To już jutro na letniej scenie Progresji w Warszawie. W ten weekend sporo się też dzieje w Chorzowie. W Parku Śląskim wystartował Fire Festival. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Bledka, Nita czy Alan Walker jako gwiazda wieczoru. Jutro z kolei zagra m.in. Kungs, DJ Snake czy Kizo. A w Krakowie drugi dzień siatkarskich emocji. Trwa Memoriał Wagnera. Po wczorajszym zwycięstwie 3-2 ze Słowenią Polacy zagrają dzisiaj z USA. Początek tego meczu o 17.
7: SK. SK. SK. Summer City.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jeszcze dziś mogą usłyszeć zarzuty, a chodzi o kolejne osoby zatrzymane po śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Trzy z nich namierzono na Słowacji.
10: Mówimy tutaj o dwóch osobach dorosłych i jednym nieletnim.
9: Mówiła Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Wcześniej służby namierzyły też 19-latka, który jest podejrzewany o bezpośredni udział w zdarzeniu. A przypomnę, do brutalnego pobicia kibica Hutnika Kraków doszło ponad tydzień temu. 12 dzieci w szpitalu. Do masowego zatrucia doszło w Świnoujściu. To w wyniku pomyłki w czasie turnusu rehabilitacyjnego. Podczas zabiegu inhalacji pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Dzieci są w dobrym stanie. A Iga Świątek ósma wśród najlepiej zarabiających tenisistów. Jak wyliczył magazyn Forbes, w ostatnim roku Polka zarobiła 20,5 miliona dolarów, a zestawienie otwiera Włoch Jannik Sinner z dochodami w wysokości 58 milionów dolarów, z czego 35 milionów zarobił poza kortem.
8: 20,5 miliona dolarów dla Igi Świątek. Ja tylko przypomnę, że jutro niedziela handlowa. Już wiemy, kto będzie szalał. I jeszcze idę zostanie na jakieś dobre wakacje last minute we wrześniu. Ono to może mieć wakacje do końca życia. Gramy dalej. Tame Impala i Jerry na początek tej godziny. Łukasz Duńczyk, witajcie. 2 po 11.

0: Dal, to w języku Pitbulla dalej jazda. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a razem z nami teraz na antenie Agnieszka. Hej Agnieszka.
1: Hej SK.
0: Agnieszka spędza takie wymarzone wakacje z czasów dzieciństwa. Powiedz nam wszystkim, jak spędzasz te wakacje, pochwal się.
1: No jesteśmy u babci moich dzieci, czyli właściwie u mojej mamy, na wsi w Kowielach Wielkich, także pozdrawiam wszystkich Kowielaków. Wow.
0: Czyli jak rozumiem, pewnie dobre jedzenie jest. Jesteście dobrze tam karmieni.
1: Jesteśmy tak przepasieni, że musimy chodzić na długie spacery po polach, żeby to zrzucić.
0: A co robicie, jak jest słaba pogoda? Bo wiem, że teraz chyba się trochę pogorszyło.
1: No właśnie tutaj przypominamy sobie, jak gra się w tysiąca, jak gra się w takie starodawne gry karciane. Jest super.
0: Wow, czyli nie ma smartfona, tylko jest po prostu rozmowa, taka rozgrywka jak za starych dobrych czasów.
1: Dokładnie.
0: W eskowej apce na smartfony napisałaś, że w ten weekend to w ogóle szczyt sezonu u babci, bo w sumie 9 wnucząt. Jeju, jak wy się tam wszyscy pomieścicie? Gdzie wy tam śpicie wszyscy?
1: Mamy dmuchane materace, więc jest troszeczkę jak na polu namiotowym. Wow.
0: Ale tam musi być naprawdę fajna atmosfera. Jest pewnie hałas. Słuchaj, no skoro się nie mieścicie, na pewno babcia nie ma tylu krzeseł. To my coś załatwimy, słuchaj. Bo już teraz na antenie Radia SK zgarniasz eskowy leżak, no i eskowy głośnik, żeby można było jakąś dobrą muzę z Radia SK puścić u babci.
1: Fantastycznie, dzięki.
0: Dobrego wypoczynku i smacznego przede wszystkim.
1: Dzięki.
0: Trzymaj się, Agnieszka.
1: Pozdrawiam.
0: A jeśli wy też chcecie taki zestaw zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo w eskowej apce na smartfony.
2: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
10: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
11: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
12: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 2. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: I po reklamie.

0: Numer dobry na chwilę przerwy. Słuchajcie, odkurzacz też kiedyś musi odpoczywać, prawda? Post Malone i Swaley w Radiu SK gramy wakacyjne hity na czasie. A tymczasem legenda polskiej muzyki, Maryla Rodowicz, zdradza, jak wygląda jej garderoba w domu. I to jest, słuchajcie, ogromne 70-metrowe pomieszczenie, w którym jest cała masa kreacji scenicznych. I Maryla Rodowicz zdradziła w rozmowie z Eską, że tych ubrań w tej garderobie jest tyle, że już się w tym 70-metrowym pomieszczeniu nie mieszczą. Te kreacje są poukładane jedna na drugiej i tam jest jeden wielki bałagan i ona musi to pomieszczenie poszerzyć, bo już tam się nic po prostu nie mieści. Czyli jak się możemy domyślać tylko, prawda? Przed każdą imprezą Maryla Rodowicz pewnie i tak narzeka, że nie ma w co się ubrać, prawda? Bo skoro tych ubrań jest tyle, pani Maryla pewnie już nawet nie pamięta, co jest na dnie tej szafy. I zanim ona się dokopie do tego dna, to już lepiej nową sukienkę zamówić. I coś czuję, że ja teraz mówię nie tylko o pani Maryli Rodowicz. Zaraz gramy dalej po krótkiej przerwie Justin Bieber.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Prosto z polskich sadów, teraz polskie jabłko młode, aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99. A polska śliwka jedynie 3,99 za kilogram.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Pytanie dnia. Którą szkołę językową wybrać?
11: Euroschool. Moje dzieci są zachwycone. Mają autorską metodę Neurobics i akredytację kuratorium, więc jestem spokojna o efekty.
12: Euroschool. Dzięki ich doświadczonym lektorom poczujesz się pewnie na egzaminie ósmoklasisty czy maturze.
11: Chciałam przełamać barierę językową, więc wybrałam Euroschool. Znalazłam tam motywację i relacje, a nawet klimatyzację.
13: Jest jedna szkoła, którą polecają wszyscy. Euroschool. Wojskowa 16. Odwiedź ich, a przeprowadzą dla ciebie bezpłatną diagnozę językową.
14: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
11: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
14: O, a jednak?
11: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
14: No a kierunki?
11: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz peletu? To w Agroneco Plus. Szukasz węgla z PGG? To w Agroneco Plus. Szukasz groszku szefa? Agroneco Plus, kwalifikowany dostawca Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
17: I po reklamie.

0: To prezenterka Radia SK w Radiu SK, Margaret, która już w poniedziałek po raz pierwszy będzie mogła poprowadzić program w Radiu SK. Słuchajcie, idzie nowe, zbliża się wrzesień i nowa ramówka w Radiu SK, a w poniedziałek, w ostatni dzień wakacji, będziemy mieli dla Was specjalny popołudniowy program, którego gospodarzami będą gwiazdy. Między innymi Margaret, Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Sylwia Grzeszczak, czy nawet Kuba i Kuba, którzy ostatnio zgarnęli bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Gwiazdy wcielą się w rolę prezenterów Radia SK po raz pierwszy. SK po raz pierwszy rusza w poniedziałek po godzinie 15, a we wtorek, no też będzie coś nowego, ale ja na razie nie mogę zdradzać co. Warto zostać z Radiem SK, a za chwilę po 12 zagram Kubę i Kubę Stygnie Lato.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Prosto z polskich sadów. Teraz polskie jabłko młode aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99. A polska śliwka jedynie 3,99 za kilogram.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
6: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
7: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
8: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ale tu gorąco.
13: To kup mieszkanie w M3.
12: I co, będzie chładniej?
13: Będzie. Klima za 0 zł.
12: Serio?
13: Serio? Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut, a klimatyzację zamontujemy za darmo.
12: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
13: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
12: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
14: Gotowa na powrót do szkoły?
15: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
14: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
16: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
17: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla – gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego – idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex – twój deweloper od 35 lat.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
26: Dochodzi 12, czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami. Alerty przed nimi wydano w północno-wschodniej Polsce. Od Pomorza przez Warmię, Mazury, Mazowsze, po Podlasie i Lubelszczyznę prognozowane są
27: burze z gradem, którym towarzyszyć będą porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz suma opadów do 30 litrów na metr kwadratowy.
26: Mówiła Dorota Pacocha, dyżurny synoptyk IMGW. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Można już sprawdzić, czy wasze dane wyciekły. To w związku związku z cyberatakiem na firmę MyDoctor. Na stronie bezpieczne-dane.gov.pl można dowiedzieć się, czy dany PESEL znalazł się wśród danych 19 milionów Polaków, które zostały wykradzione. A dziś sporo grania w piłkarskiej ekstraklasie. Za kwadrans początek meczu w Radomiu, gdzie Radomiak podejmie Krakowie. Później Motor zagra z Piastem, Wisła w krakowskich derbach zmierzy się z Wieczystą, a wieczorem Zagłębie podejmie Pogoń.
0: A nasz słuchacz Piotrek pisze: właśnie siema Eska, mam do napompowania 100 balonów na urodziny moich synków. No to może wy też się pochwalcie, jakie macie bojowe zadania na tę sobotę wyznaczone. Czekam na głosówki na Messengerze Radia Eska. Ja mam ważne zadanie, żeby wam dobrze przy tej sobocie grać. Kuba i Kuba już teraz, Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer, przy którym odpoczywaliśmy przez całe wakacje, więc teraz też można zrobić sobie chwilę przerwy. Jeden z największych hiciorów, Stygnie lato. Właśnie z tym numerem Kuba i Kuba zgarnęli bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Minuta po godzinie 12:00.

0: Swedish House Mafia, Illegally. O, właśnie o to chodzi. Zwalniamy, równamy oddech. Chwilka przerwy. Numer między innymi z dedykacją dla naszego wiernego słuchacza Janusza, który melduje, że dzisiaj ma SK na uszach.
1: Cześć, Radio SK, cześć. Okay. No grajcie, dobrą muzykę grajcie. Ja właśnie wyszedłem z domu. Dziś w planie 15-20 km treningu biegowego. Dziś padło na las.
0: Ja myślę, że niektórzy też potrafią zrobić dzisiaj trening 15 km, chodząc po galerii handlowej z dziećmi, szukając jakichś ubrań na wrzesień. No, w sobotę trening cardio może mieć różne odmiany. Bieganie z odkurzaczem i mopem po domu myślę, że też się liczy. Zara Larsson, Midnight Sun, to wam proponuję. Ten numer dobrze nakręca na sobotę. To po krótkiej przerwie w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
9: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: I po reklamie.

0: to jest właśnie Radio SK w sobotnie popołudnie. Hity na czasie na lato cały czas tutaj są. Daft Punk i Pharrell Williams za nami, a przed nami, słuchajcie, zacięta rywalizacja, wielkie emocje. Przed nami Mistrzostwa Europy w rąbaniu drewna. To 12 i 13 września pod Stargardem Zachodniopomorskim. Normalnie panowie się zbiorą, będą rąbać drewno na czas. Kto lepiej wyrąbie drewno, pewnie będzie miał jakieś nagrody. No i w końcu jakaś życiowa dyscyplina sportowa. W końcu się do czegoś przydadzą, prawda? Nie jakaś piłka nożna czy lekka atletyka. Panowie sobie trochę porąbią, zmęczą się, zgarną nagrody, będą z siebie zadowoleni, a organizator będzie miał czym grzać wodę na kompanię.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
11: Sprawdź u dilera Volkswagen Carset. Siedlce, ulica Brzeska 181. www.carset.pl.
12: Volkswagen.
13: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
14: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
18: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
19: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
20: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
21: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
22: I po reklamie.

0: Andrea Bocelli, David Guetta w Radio SK. W naszym studiu pojawił się człowiek ze splątanymi słuchawkami. Mati Fuczyła.
1: Ajajaj.
0: Walczył do ostatniej chwili.
1: Co jeszcze przegrywam. Guma do ćwiczeń, guma oporowa tak zwana. Zapraszam na treningi wspólne ze mną.
0: Normalnie jakbyś wyciągał te słuchawki z damskiej torebki. Skąd ci się wzięła guma do ćwiczeń przy słuchawkach radiowych?
1: Z mojej męskiej torby.
0: Mati Fuczyła, słuchajcie, to jest człowiek, który osobiście zna raperów. Na przykład White'a 2115.
1: Aha.
0: I co się będzie działo w poniedziałek po 23? Chwal się wszystkim.
1: Przekonajcie się sami, słuchajcie, w poniedziałek po 23 wpadnie tutaj White 2115, będzie Palar, będzie Vivi Simon, wszyscy ci, którzy odpowiadają za hit California Love.
0: Ale jeszcze więcej wam powiem. White 2115 z hitem To Coś na pewno po 13 w Radiu SK się pojawi i wiele innych hitów na czasie na sobotnie popołudnie. Zostańcie z Matim Fuczyło. Radio SK.
2: SK. SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
7: Tylko do niedzieli. Mleko wypaszone 3,2% UHT, 1 litr, złoty 39 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, złoty 49.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą moje, Intermarché. Od piątku masło z mlecznej drogi, złoty 99 przy zakupie 3, a od soboty banany, kilogram, złoty 99 przy zakupach za minimum 50 zł.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
7: Tylko w tę sobotę. Piersi z kurczaka z kartą klienta aż 40% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99. Zaplanuj sobotnie zakupy.
6: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Złap paragon i wygrywaj!
17: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
16: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
17: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
16: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
17: Topas, kupuj i wygrywaj.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
19: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: I po reklamie.
22: Eska. Eska. Summer.
2: W Radiu SK nie myślimy o tym, że się kończą wakacje. Cały czas rozkręcamy letnie imprezki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W ten weekend głośno będzie w Mielcu i Starachowicach. W tych miastach zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Najpierw sprawdźmy, co w Mielcu. Dzisiaj na scenie Michał Szczygieł i Grupson, a jutro m.in. Agnieszka Chylińska. Z kolei w Starachowicach dzisiaj zagra Jank Iggy oraz Fukaj, a jutro Bryska, Tilaf i Król Latino z Kolim. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Wakacyjna festiwalowa atmosfera jest też w Gdyni. Dzisiaj drugi dzień festiwalu Sunset Square. To propozycja dla fanów muzyki elektronicznej na scenie międzynarodowe gwiazdy. A bardzo dużo polskich gwiazd za tydzień wpadnie do Białegostoku. Tam szykuje się dla ciebie festiwal. Zagra m.in. PZ, Mata, Miu, Bledka, Kizo czy BDS to 4 i 5 września.
22: Eska. Eska. Eska. Summer.
21: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: Dokładnie 13 zaczynamy. SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 27 osób zginęło w wyniku rosyjskiego ataku pod Kijowem. Ponad 40 osób zostało rannych. Celem uderzenia był magazyn z amunicją, ale uszkodzone zostały też dziesiątki domów. A w całej Polsce dziś krajowy trening reagowania. W punktach treningowych mieszkańcy nauczą się, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach.
1: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały.
0: Wyjaśnia starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Udział w treningach jest bezpłatny, a trening otwarty dla każdego. Około 1000 osób wyruszyło rano na szlaki. Mają worki i w ramach akcji Czyste Tatry Eko Małopolska zbierają odpadki, mówi pomysłodawca wydarzenia Rafał Sonik.
3: Zupełnie inna jakość turystyki jest wtedy, kiedy jesteśmy w czystym, niż wtedy, kiedy jesteśmy na śmietniku, a tak kiedyś tutaj było.
0: A tegoroczna edycja zakończy się koncertami. Na scenie pojawi się m.in. Sarah James.
23: Ja wiem, że w wielu miejscach dzisiaj pada deszczyk, popaduje, ale ja sprawię, aby słoneczko wyszło gdzie tylko chcecie. Mati Fuczyło, to jest SK, to są hity na czasie. Minuta po 13:00, dzień dobry.

0: to coś. Dokładnie tak nazywa się ten hit, to White 2115, Palari, Vivi, Simon. Ta trójka już w najbliższy poniedziałek będzie moimi gośćmi w Rap 20, ale Whiteor wcześniej zamieni się też w prezentera Eski, naprawdę. I to zresztą nie tylko on, słuchajcie, koniecznie Eski już w najbliższy poniedziałek, bo mogę wam obiecać, że usłyszycie naprawdę dużo zaskoczeń. Można się zdziwić, przyrzekam. Będzie tego dużo. To jest Eska, ja to Mati Puczyło. Dzień dobry, raz jeszcze 18 minut już po 13. Byłem na zewnątrz dzisiaj. W 30 sekund zdążyłem zmoknąć do suchej nitki. Zastanawiam się, czy wy też tak mieliście? Strzelam, że pewnie tak. Ale jako że hit, który przed chwilą zagraliśmy w Radiu Eska, nazywa się To Coś, to ja chciałem zapytać was, co sprawia, że dzień ma to coś? Co sprawia, że jest fajny? Nawet bez pogody. Czekam na głosówki, czekam na wiadomości. Messenger Radia Eska tutaj wysyłacie. Co sprawia, że dzień, nawet jeżeli pogoda nie do końca daje radę, ma to coś. Westę zaraz I Like It, czyli Alessa.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
17: I po reklamie.

0: Tiesto za hit 5 Seconds of Summer to Youngblood. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my jak zawsze trzymamy rękę na pulsie i dostarczamy wam najlepsze, te najgorętsze, a jednocześnie po prostu najfajniejsze premiery, których nie możecie przegapić. My po prostu znamy się na tym, co dobre. A dobre jest na pewno Joel Corey, który zaprosił do współpracy panią Hannah Boleyn. Oni nagrali wspólnie kawałek Don't Go Breaking My Heart. No i to jest kawałek, który na pewno was rozrusza, nawet jeżeli teraz to jakoś tak ta pogoda nie pomaga i tak dalej, i tak dalej. To za chwilę to może się zmienić, bo ten hit ma bardzo duży potencjał ruchowy, taneczny. To co, gramy?

0: profundo.
1: To teraz to sprawdzimy mój akcent, La Camisa Negra. Czyli, że tak nazywa się ten hit. 23 minuty do 14 to jest SK, a to był hit zawsze na czasie. Ale co sprawia, że dzień ma to coś? To sprawdzam razem z wami. Nagrywacie się w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Ewelina zrobiła dokładnie tak.
2: Cześć SK.
1: No cześć.
2: Co sprawia, że dzień ma to coś? Mhm. Kawusia. Tak z samego rana. Mhm. A jeszcze jak mąż zrobi i przyniesie do łóżka, to już jest no coś niesamowitego. Pozdrawiam.
1: No, z tego miejsca pozdrawiam męża Eweliny, a wszyscy mężowie, którzy właśnie teraz słuchają mnie i Eweliny, no to brzmi jak misja specjalna, słuchajcie. Ja wiem, że to już nie jest poranek do końca, ale istnieje duża szansa, że no, taka kawa zostanie doceniona dokładnie tak samo, jakby o poranku. No także jedziemy.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Noc, Mixujo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Tylko do niedzieli. Mleko wypasione 3,2%, UHT 1 litr, złoty 39 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 9.

0: miejscu? Odwiedź Park Trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
1: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Tylko w tę sobotę. Piersi z kurczaka z kartą klienta aż 40% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99. Zaplanuj sobotnie zakupy.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: Ale tu gorąco.
5: To kup mieszkanie w M3.
4: I co, będzie chładniej?
5: Będzie. Klima za 0 zł.
4: Serio?
5: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
6: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
5: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
6: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
7: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
8: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
7: O, a jednak?
8: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
7: No a kierunki?
8: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Teraz lody zielona budka 1 litr w super cenie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A alpejskie mleczko Milka do 350 gramów tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Tylko w tę sobotę, 29 sierpnia z kartą Moja Biedronka specjalna oferta na masło. Kup jednorazowo 8 sztuk masła ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Za 6 z nich zapłacisz jedynie złoty 99 za każdą sztukę, a 2 z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 2 gratis na jedną transakcję. Szczegóły na biedronka.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: Tame Impala, Loser, 5 minut przed 14 w SC. A dzisiaj mówicie mi o tym, co sprawia, że dzień ma to coś. No i czy ma to coś? Paulina się nagrała w tej sprawie na eskowym Messengerze.
1: Dzień ma to coś, gdy mam dobre jedzonko przy sobie, a przede wszystkim słodycze, bo gdy widzę słodycze, to kwicę.
0: Wiesz, Paula, gdybym ja teraz dostał jakiegoś batonika, to sam bym kwitnął. Więc rozumiem.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko do niedzieli karkówka wieprzowa bez kości aż 40% taniej. Z kartą klienta tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
6: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
8: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Teraz napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 3. A napoje Helena 1,25 litra, jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko w tę sobotę. Piersi z kurczaka z kartą klienta aż 40% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99. Zaplanuj sobotnie zakupy.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: I po reklamie.
12: Eska. Eska. Summer.
13: Wakacji nie przedłużymy, ale za to podrzucamy najlepsze propozycje na ostatnie chwile lata. To jest SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W ten weekend wakacyjną atmosferę na pewno da się poczuć we Wrocławiu. Przed nami drugi dzień festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Dzisiaj na scenie m.in. Mrozu, Kaśka Sochacka czy Ewa Farna, a za tydzień już ostatni tegoroczny przystanek letnich brzmień w Poznaniu. W sobotę warto też być w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Tam też pojawią się gwiazdy polskiej muzyki. Na scenie m.in. Patrycja Markowska, Roxy Węgiel i Liber. I to będzie impreza charytatywna. Kasa z biletów trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. I jest już propozycja na przyszłoroczne rozpoczęcie wakacji. Już wiadomo, że na openerze w Gdyni zagra Tame Impala, czyli ekipa, którą doskonale znacie z Eski z hitu Dracula czy nowego Loser. To 30 czerwca.
12: Eska. Eska. Summer City.
14: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: A teraz czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Trzy osoby, które zostały zatrzymane na Słowacji, czekają na ekstradycję do Polski. To w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie. Wcześniej w Polsce policja zatrzymała 19-latka, który miał brać udział w ataku. O czym więcej nasza reporterka Karolina Suder.
16: Zatrzymanego 19-latka doprowadzono do prokuratury i postawiono mu zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Został tymczasowo aresztowany. Z naszych ustaleń wynika, że zatrzymani trzej mężczyźni przez słowackich funkcjonariuszy są są w wieku od 16 do 20 lat.
15: A do ataku, po którym zmarł 36-latek, doszło w ubiegłym tygodniu. Kierowcy spory korek na autostradzie A2 w Łódzkiem. Między węzłami Skierniewice a węzłem Wiskitki zderzyły się 3 samochody. Zablokowany jest pas w stronę Warszawy, a korek ma ponad 4 kilometry. A to ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN. Jak wyliczyli analitycy, ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy na litrze.
0: Ja wiem, że dzisiaj raczej to jeden z tych deszczowych dni, ale czasem po deszczu jest tęcza.
11: Buzie widzę! Buzie!
17: Ja nie widzę.
11: Ja widzę! Buzie widzę w tym tęczu!
0: To ja wam życzę, żeby była i tęcza, i buzia w tym tęczu, najlepiej uśmiechnięta. Mati Fuczyło, cześć!

0: zawsze kiedy słyszę końcówkę tego hitu, to la la la la, to mam ochotę zaśpiewać razem z Samem Smithem i Nori Boyem, ale jakoś tak nie jestem w stanie się odważyć. Może to dobrze. To jest Teska, 18 minut po 14. Słuchajcie, widziałem przed chwilą prognozy pogody. Widziałem tam też takie słowa jak ostrzeżenie, burza, ulewy, trudne warunki pogodowe, służby w pełnej gotowości. No takie słowa tam padają. No to w takim razie uważajcie dzisiaj na siebie. No i pewnie dobrze byłoby zgarnąć do mieszkania, czy gdzieś tam indziej wszystko to, co mogłoby zmoknąć, a nie jest wodoodporne, albo teoretycznie jest, ale może lepiej tego nie sprawdzać. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce, to już za chwilę wesce.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: I po reklamie.

0: Tak brzmią hity na czasie w ST w sobotę. Armin van Buuren, Sasha i Everlasting. 23 minuty już do 15. Trafiłem przed chwilą na mapę. Niestety ona nie prowadzi do skarbu ani niczego takiego, a szkoda, chociaż no w sumie to w pewnym sensie tak, bo trafiłem na mapę, która pokazuje najbardziej zatłoczone turystyczne miejsca w Polsce i okazuje się, że do naszego kraju no, coraz częściej wpada coraz więcej osób z zagranicy, ale nie tylko, bo też my coraz częściej zwiedzamy nasz kraj. No i teraz, dokąd wybieramy się najczęściej? Uwaga, Hel, Sopot, Tatry, a w nich Morskie Oko i Dolina Kościeliska, a zresztą wchodząc na Giewont też trzeba poczekać w kolejce. No i jeszcze Śnieżka, tam na szczyt codziennie wpada, uwaga, 10 tysięcy osób, czyli wygląda na to, że to już nie szlak, tylko bardziej deptak.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: PET 1 litr, złoty 39 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, złoty 49.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Szukasz peletu? To w Agroneco Plus. Szukasz węgla z PGG? To w Agroneco Plus. Szukasz groszku szefa? Agroneco Plus, kwalifikowany dostawca Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
17: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Gotowa na powrót do szkoły?
22: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
23: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
24: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
25: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Muszę wam powiedzieć, że to jest jeden z hitów, które idealnie pasują na imprezę, prawda? Axwell Bonny, Whatever Turns You On, FSTA. Jeżeli nie chce wam się składać playlisty na imprezę u was, albo wynajmować DJ-a ewentualnie, no to jest coraz droższe pewnie, prawda? To włączacie sobie Eskę w każdy piątek po 20 i w nocy z soboty na niedzielę. Najlepsi DJ-e na świecie grają swoje najlepsze sety. Naprawdę, to wszystko się dzieje, to wszystko w Eskę Live Remix, a najbliższa odsłona już dzisiaj. Radio Eskę. Więc możecie zapraszać znajomych, playlista jest już ustawiona.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Prosto z polskich sadów, teraz polskie jabłko młode, aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99. A polska śliwka jedynie 3,99.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale tu gorąco.
2: To kup mieszkanie w M3.
1: I co, będzie chłodniej?
2: Będzie, klima za 0 zł.
1: Serio?
2: Serio, tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut, a klimatyzację zamontujemy za darmo.
3: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
2: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
3: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
4: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: Tylko w tę sobotę. Piersi z kurczaka z kartą klienta aż 40% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99. Zaplanuj sobotnie zakupy.
5: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Złap paragon i wygrywaj!
11: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
12: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
11: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
12: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
11: Topas. Kupuj i wygrywaj.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Eska rozkręca najlepsze imprezy na zakończenie wakacji. W ten weekend bawimy się razem z Wami na Eska Music Tour. Nasza letnia trasa koncertowa zatrzymała się w dwóch miastach, w Mielcu i w Starachowicach. Dzisiaj na scenie w Mielcu pojawi się Michał Szczygieł i Grupson, a jutro między innymi Agnieszka Chylińska. W Starachowicach też mocny skład. Dziś zagra Jan Kigi oraz Fukaj, a jutro Bryska, Tilaf i Skolim. I tam widzimy się, no właśnie, tam się widzimy, bo będę tam na tej imprezie. Wstęp na koncerty jest darmowy. Jak poprawić sobie humor? Odpowiadam, jest sobota. A do tego jeszcze nie jedna godzina soboty przed nami, no to mam nadzieję, że już lepiej. Mati Fuczyło, to jest SK, Justin Bieber na początek. A do tego Nicki Minaj, Beauty and the Beat, tak zaczynamy, ale już za chwilę, 15.

0: Alex Warren i Bossenger w Radiu SK. A ja to Mati Fuczyło, cześć, 16 minut już po 15. Dzisiaj w wielu miejscach ostrzeżenia o burzach, o złej pogodzie i tak dalej, dlatego sprawdzam, co sprawia u was, że dzień ma to coś, nawet jeżeli pogoda nie do końca współpracuje.
1: Cześć Mati, cześć. Ja dalej biegam z waszą muzyką, już ponad godzina treningu, jest świetnie, także kto dzisiaj nie ma planów, zakładajcie buty, bierzcie rowery, rolki, hulajnogi i tym podobne wynalazki. Idźcie na powietrze, jest świetnie, nie ma upałów, jest super aura, trzeba korzystać. W końcu ostatni weekend wakacji, trzymajcie się. Hej.
0: To słuchacz Janusz. Janusz, ja czuję się namówiony, chociaż o tym ostatnim weekendzie wakacji to akurat nie trzeba było przypominać. Ale hity się nie kończą, Gips i Igo już za chwilę.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Max

0: tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: I po reklamie.

0: Jak pięknie, to Coldplay i A Sky Full of Stars. A ja chciałem wam przypomnieć o bardzo ważnych rzeczach, słuchajcie, bo tak, dzisiaj jest sobota, to prawda, ale przed nami ważne dni. Naprawdę, jutro jest niedziela handlowa, no to jest ważne, prawda? Można sobie urządzić zakupy, jeżeli się chce. Ewentualnie można unikać galerii handlowych szerokim łukiem, ja tak zrobię. Jak wolicie, słuchajcie, ale pojutrze, w ostatni dzień wakacji, tak, poniedziałek to ostatni dzień wakacji, artyści, których doskonale znacie z Anteny Eski, zamienią się w naszych prezenterów. To m.in. Dawid Kwiatkowski, Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Fuka i Blanka, Oskar Cyms, White 2115 i wielu, wielu, wielu innych. Oni już w poniedziałek poprowadzą nasz popołudniowy program, a kolejnego dnia, powiem wam tak, coś się kończy, coś się zaczyna, warto słuchać Eski, bo będą nowości i to nie tylko muzyczne. Radio SK. Nasłuchujcie.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w topazie. Wszystko mam.
3: Tylko do niedzieli karkówka wieprzowa bez kości aż 40% taniej. Z kartą klienta tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99.
2: Kupuję w topazie, tu wszystko mam.
4: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, BHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
5: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
7: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
6: O, a jednak?
7: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
6: No a kierunki?
7: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
10: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
11: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w topazie. Wszystko mam.
3: Teraz lody zielona budka 1 litr w super cenie. 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A alpejskie mleczko Milka to 350 gramów tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Kupuję w topazie. Tu wszystko mam.
13: I po reklamie.

0: Tam wszystkie hity zaczynają się westy, a to jest jeden z nich. MJ Deli i Deli Supreme. Widziałem, jak bardzo dużym hitem jest ten kawałek w internecie. No i coś mi mówi, że MJ Deli sam jest w szoku, jak to szybko wystrzeliło wszystko. Ale taki szok to akurat jest bardzo przyjemny, prawda? Ten utwór to jest też propozycja do gorącej dwudziestki i do rap dwudziestki. Już teraz możecie głosować na swoje ulubione kawałki na sk.pl. Ale ulubione zagramy też za chwilę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Prosto z polskich sadów. Teraz polskie jabłko młode, aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99. A polska śliwka jedynie 3,99 za kilogram.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko w tę sobotę. Piersi z kurczaka z kartą klienta aż 40% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99. Zaplanuj sobotnie zakupy.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
4: Muzyczne gwiazdy zostaną prezenterami Radia SK. Mamy dla was niespodziankę na zakończenie wakacji. Już w poniedziałek gospodarzami popołudniowego programu w SC będą znani artyści. Po raz pierwszy program radiowy poprowadzi m.in. Oskar Sims, Margaret, Dawid Kwiatkowski, Kuba i Kuba, Sylwia Grzeszczak czy White 2115. Program SK po raz pierwszy startuje w poniedziałek o 15.00. W poniedziałek gwiazdy przejmą naszą antenę, a teraz jestem ja. Jak się nie ma, co się lubi, to dzień dobry. Mati Fuczyło, cześć. Minuta po 16:00. Felix Jen, Jasmine Thompson i Ain't Nobody.

0: Soul za hit AG Ring My Bell. I 17 minut po 16, a wiecie, że mamy co świętować? Naprawdę, przed chwilą reprezentantka Polski zdobyła brąz Mistrzostw Świata. Słuchajcie, to w kajakarstwie. Mistrzostwa trwają w Poznaniu, a nasi reprezentanci świetnie sobie na nich radzą. Co ciekawe, aby upewnić się, że Polka, czyli Ania Puławska, na pewno była trzecia, no to potrzebny był aż fotofinisz, bo było tak blisko. Ale jest. Jest sukces, jest medal. To już prawie tak, jakbyśmy i my coś wygrali, prawda? Więc można świętować. Ania zrobiła swoje, my możemy poudawać, że mieliśmy w tym udział. Gratulacje, a ja pomogę hitami. Oskar Cymc będzie jego bez końca.
1: Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.

0: Selena Gomez, Marshmallow i Wolves w Radiu SK, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A teraz zaczynamy z nowościami. 29 minut po 16. Sobota, słuchajcie, przychodzi dzień po piątku. Ja wiem, to wszyscy to wiemy, prawda? Ale właśnie w piątki artyści zazwyczaj pokazują swoje nowe utwory. My wybieramy te najlepsze i przez cały weekend gramy nowości od waszych ulubionych artystów. Pamiętacie taki kawałek jak Self Aware? A to jest hit, który gramy w SC i który też nieraz wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. No i tak się składa, że właśnie Temple City mają coś nowego. Nazywa się to Reverse Psychology i gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ray Brown. To Florida i Kesha w Radiu SK, 25 minut przed 17, to jest sobota. Uwaga, wiem co zrobić, żeby być bogatym. Otóż trzeba zarabiać dużo pieniędzy. No ale tak serio, pojawiły się nowe dane, które tłumaczą, ile trzeba zarabiać, żeby wejść w próg bogactwa. Żeby zostać uznanym za osobę zamożną. W różnych miejscach Polski jest różnie, ale są takie, gdzie wystarczy zarabianie 10 tysięcy złotych na rękę, ewentualnie dwa razy więcej w dużych miastach. Czyli w skrócie, jesteśmy o kilka przelewów od bogactwa. Bledka, komu miałabym powiedzieć, to już za chwilę bestia. Będzie też Purple Disco Machine.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Prosto z polskich sadów, teraz polskie jabłko młode, aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99. A polska śliwka jedynie 3,99 za kilogram.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise, dziś o 20.55 w TVN i 7.
6: Ale tu gorąco!
7: To kup mieszkanie w M3.
6: I co, będzie chłodniej?
7: Będzie. Klima za 0 zł.
6: Serio?
7: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabud. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
8: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
7: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
8: Regulamin, biuro sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
9: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
10: W Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24. To idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Great Expectations to Siemna Spirovesce. I zostało 6 minut do 17. Słuchajcie, czy ktoś z was chciałby przedłużyć sobie wakacje? Ja wiem, że to już ostatnie ich dni, ale my możemy wam je przedłużyć, bo mamy dla was eskowe zestawy wakacyjne, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik. Już teraz możecie się po nie zgłaszać w aplikacji Radia SK, a ja już niedługo zadzwonię do kogoś z was. I ktoś z was taki zestaw zgarnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Taka promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko do niedzieli. Mleko wypasione 3,2% UHT, 1 litr, złoty 39 za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, złoty 49.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: Plus 1 za 1 grosz. Z oferty wyłączony jest papier ksero. Zaplanuj wyprawkę.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
0: Złap paragon i wygrywaj!
3: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
0: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
3: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
0: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
3: Topaz. Kupuj i wygrywaj.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
6: I po reklamie.
7: Eska. Summer.
6: Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City, to jest wszystko to, co dobre w wakacjach, wszystko to, co dobre w lecie. Ja wiem, że wakacje mają się już ku końcowi, ale to wcale nie znaczy, że nie mam dla Was fajnych opcji. Już dziś warto zaglądać do Gdyni, zresztą to ostatnia chwila na to, żeby usłyszeć najlepszych z najlepszych artystów. Mam oczywiście na myśli tych, którzy mają do czynienia z muzyką elektroniczną. To nie wszystko, już niedługo zaglądajcie do Warszawy. 5 września to półmaraton Praski, ale też piątka. Jeżeli wolicie przebiec sobie 5 km, to można to zrobić bez żadnego problemu. Jeżeli jednak wolelibyście polatać albo popatrzeć, jak robią to inni, to zaglądajcie dziś i jutro do Leszna. Tam trwa leszczyńska noc balonowa.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Muzyką się żyje.
6: Autorzy wakacyjnego hitu California Love przejmą antenę Radia SK. Już w poniedziałek gośćmi Rap 20 będą White 2115, Vivi Simon oraz Palar. Ta ekipa nagrała też numer To Coś, który doskonale znacie z Eski. To aktualny numer 1 Rap 20. Odpalajcie Radio SK w poniedziałek po 23. Zapraszam. A teraz zaglądajcie na SK.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe numery. Z kolei nie tylko rapowe numery, ale też wiele innych zagram wam już teraz. Będzie Another, będzie Dawid Podsiadło, będzie Andy Dust i Post Malone. Ja jestem Mati Fuczyło. Cześć!

0: Jeżeli coś jest hitem zawsze na czasie, to to na pewno jeden z nich. Akcent i Kylie Wesce. To jest Sobota Zeską. Już za chwilę będę miał dla kogoś z was wakacyjny zestaw. W końcu Zeską możecie przedłużyć sobie wakacje. Zgłoszenia po nasze zestawy nagród już teraz w apce Radia SK za darmo, ale jutro, słuchajcie, niedziela. Handlowa do tego, ale w poniedziałek, no to coś czuję, że moja praca będzie zagrożona, a raczej moje stanowisko pracy, bo nasi ulubieni artyści poprowadzą program w radiu. Margaret, Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Fukaj i wielu, wielu, wielu innych. Oni wszyscy zagrają swoje hity i pogadają do naszego mikrofonu. I to będzie ich pierwszy raz. I to nie jest jedyny pierwszy raz, który szykuje się Wesce w przyszłym tygodniu. Tempo City, Self-Aware, to już za chwilę Wesce.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Ten hit idealnie pasuje do słowa wakacje. A przynajmniej moim zdaniem. Robin Schulz, Watermart i Take It Slow. Weste 25 minut przed godziną 18, ale do słowa wakacje pasowałoby też słowo dłużej. No i my wam je przedłużamy, Weste. Mamy dla was wakacyjne zestawy nagród. W apce Radia SK zgłosił się do nas Krzysiek. Cześć Krzysiek.
1: Cześć, witam.
0: Ty napisałeś, że właśnie plączesz się bez sensu. Powiedz mi, co się stało, że się tak plączesz?
1: Nie mogę dojść do siebie po powrocie z urlopu.
0: No tak, ja w ogóle to chyba jest tak,
1: nie wiem,
0: że...
1: Nie wiem, czy mam spać, czy mam nie spać, czy mam wstać, czy mam nie wstać.
0: Aha, no tak, bo to na urlopie chyba tak jest, że faktycznie jak się z niego wraca, to potrzebny jest dodatkowy tydzień, co? Na powrót do siebie.
1: Tak, drugi urlop po prostu.
0: No właśnie.
1: A rehabilitacyjny.
0: Dokładnie tak. A jakie to były wakacje u ciebie? Leżakowanie przy słońcu, czy nie?
1: Takie mieszane.
0: O, takie mieszane. No dobrze,
1: trochę,
0: słuchaj.
1: Trochę zwiedzania, trochę leżenia.
0: Okej, okay. No dobra, no to żeby tego...
1: Trochę picia i jedzenia.
0: Okej. Okay. Jeszcze rymuje, jeszcze nie czuję, jak rymuje, no to mi się podoba. Słuchaj, w takim razie, może my ci przedłużymy ten klimat, będziesz mógł sobie poleżakować nieco dłużej, bo mam dla ciebie jaskowy leżak i głośnik bezprzewodowy, co ty na to?
1: No jak najbardziej, jestem za.
0: No to skoro ty jesteś za, no to my też jesteśmy za, taki zestaw do ciebie leci. Jeżeli wy, drodzy słuchacze, też chcielibyście taki zestaw zgarnąć, to już teraz zaglądajcie do aplikacji Radia SK, tam można to zdobyć. Radio
2: SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Rozwoz z polskich sadów, teraz polskie jabłko młode, aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99. A polska śliwka jedynie 3,99 za kilogram.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
9: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24. To idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
12: Pytanie dnia. Którą szkołę językową wybrać?
13: Euroschool. Moje dzieci są zachwycone. Mają autorską metodę Neurobix i akredytację kuratorium, więc jestem spokojna o efekty.
14: Euroschool. Dzięki ich doświadczonym lektorom poczujesz się pewnie na egzaminie ósmoklasisty czy maturze.
13: Chciałam przełamać barierę językową, więc wybrałam Euroschool. Znalazłam tam motywację i relacje, a nawet klimatyzację.
12: Jest jedna szkoła, którą polecają wszyscy. Euroschool. Wojskowa 16. Odwiedź ich, a przeprowadzą dla ciebie bezpłatną diagnozę językową.
15: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
13: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
15: O, a jednak?
13: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
15: No a kierunki?
13: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
16: To będzie ostatnia reklama. Szukasz peletu? To w Agroneco Plus. Szukasz węgla z PGG? To w Agroneco Plus. Szukasz groszku szefa? Agroneco Plus, kwalifikowany dostawca Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
17: I po reklamie.

0: Happiness is so sad, tak nazywa się ten hit, który gramy 8 minut przed 18. To Swedish House Mafia i Likely Wesce. A w studiu Radia SK jest już on, czyli
1: jestem.
0: Paweł Bogaj. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór. Już można mówić. Za chwilę 18.
0: A kiedy się zaczyna mówić dobry wieczór?
1: 17.53, dokładnie właśnie w tym momencie.
0: W tym momencie zaczyna się mówić dobry wieczór, więc słuchajcie, jest pozwolenie, możecie to robić. Czy ty czekasz na poniedziałek?
1: Troszkę tak. Ja lubię pierwsze razy.
0: No właśnie, bo przed nami pierwsze razy. Wielu artystów się tutaj pojawi i wypowie słowa i nawet zagra swoje hity. No, pierwsze razy, no i tych pierwszych razów to Westy będzie całkiem sporo, co?
1: Ale nie możesz jeszcze wszystkiego zdradzić.
0: Wszystkiego nie powiem, ale będą, no nie będę, nic nie mówię.
1: Ja dzisiaj po raz pierwszy zagram męskie granie.
0: No właśnie, i pierwszy raz zagrasz też Calvina Harrisa.
1: Tak się umawiamy.
0: No to tak się umawiamy. Paweł Bogaj z wami zostaje, to jest imprezka. Mati Puczyło, dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Tylko do niedzieli karkówka wieprzowa bez kości aż 40% taniej. Z kartą klienta tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Czas do szkoły! Teraz wszystkie artykuły szkolne w super promce. 2+1 za 1 grosz. Tak, 2+1 za 1 grosz. Z oferty wyłączony jest papier ksero. Zaplanuj wyprawkę.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Eska. Summer.
19: To ostatnia chwila na to, aby naprawdę dobrze się bawić. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jestem tutaj po to, aby zapewnić wam rozrywkę i to naprawdę najwyższych lotów. Cały czas trwa SK Music Tour, to jest nasza muzyczna trasa. Pojawiamy się w kilkunastu miastach Polski, na scenie wielu artystów, a już w ten weekend warto zaglądać do Starachowic. Tam Janki, Gifuka i Skolim, Bryska czy Tilaf. To nie wszystko, bo w Mielcu w tym samym czasie Michał Szczygieł, Grupson, Łzy czy Agnieszka Chylińska. Imprezę prowadzą nasi prezenterzy w Starachowicach jutro. Widzimy się my, to znaczy będę na miejscu. Już 4 września warto być z kolei na PGE Narodowym. Tam wystąpi Sanach i jeszcze legendarny mecz Polska-Anglia to 5 września na stadionie z kolei Śląskim. No to piłkarskie wydarzenie.
18: SK. Summer City.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Muzyką się żyje.
4: Sezon na letnie festiwale jeszcze się nie skończył. Dzisiaj wakacyjna impreza jest na przykład we Wrocławiu. Czas na drugi dzień festiwalu Erse, letnie brzmienia. Dzisiaj zagra tam m.in. Mrozu, Kaśka Sochacka czy Ewa Farna. No a za tydzień finał tegorocznych letnich brzmień w Poznaniu. A w ten weekend, uwaga, letnia impreza jest też w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim trwa właśnie Fire Festival. Gwiazdą wieczoru będzie Alan Walker, a jutro zagra m.in. Kungs czy DJ Snake.
18: Impreska.
4: No dobra, zaczynamy 18. To ostatnia wakacyjna imprezka w Radiu SK w 2026 roku, więc dzisiaj bawimy się na 120%. Mnóstwo hitów, fajne nagrody, no i idealny imprezkowy klimat. Paweł Bogaj, witam, zapraszam, zróbcie głośniej.
18: Na czasie.
4: Polskie granie, Calvin Harris, Dawid Kwiatkowski. Tak na początek gramy.
0: Ja się z

0: Pozdrawiam wszystkich, którzy szykują swoje mieszkania na wieczorną imprezkę. A jak imprezka, to tylko z Radiem SK. Cześć wam.
1: To oczywiście nasz słuchacz. 13 minut po godzinie 18, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Ostatnia taka wakacyjna. Jadąc do radia widziałem sporo ludzi, którzy chodzą po mieście, bawią się, jeżdżą na rowerach, odpoczywają. No ewidentnie potrafią pożegnać te wakacje. Niektórzy idą do kina, tak się też zdarza, ale niektórzy też lubią oglądać seriale w domach, żeby nie wychodzić. No i ja sobie znalazłem kultowy horror. Piątek 13 wraca i uwaga, tym razem jako serial. W tym serialu zobaczymy wydarzenia sprzed

0: Andrea Bocelli, David Guetta, oczywiście DNA, już prawie 30 minut po godzinie 18, czyli DNA, pozycja numer 7 wczorajszego notowania gorącej 20. Ja przypominam, co piątek gramy waszą listę, głosujecie jak zwykle na sk.pl. Dajcie mi przy okazji znaka na eskowym messengerze, w głosówce. Jak dzisiaj imprezujecie w tą ostatnią sobotę wakacji? Czekam na wasze głosówki. Mam gadżety eskowe, chętnie się podzielę. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Halo, halo, tu Krzysiek. Zapraszam wszystkich na sobotnią wieczorną imprezę razem z moją paczką. Jest SK, jest imprezka.
0: Dajcie głos! Pozdrawiam gorąco. Ktoś jeszcze? Halo, halo?
2: Cześć wszystkim, tu Patrycja. Imprezujemy z okazji zdania prawa jazdy. Nie będę mówić, który raz, ale ważne, że się udało.
0: Radio SK. Ciekawe, który raz.
3: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosem, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 350 gramów, tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Ale tu gorąco.
6: To kup mieszkanie w M3.
5: I co, będzie chładniej?
6: Będzie. Klima za 0 zł.
5: Serio?
6: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabud. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
7: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
6: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
7: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.

0: wszystko mam.
1: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
3: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Morgan i Hertz prosto z Niemiec. O, takich ludzi też gramy. 15 minut zostało nam do 19. To jest ostatnia sobota tych wakacji. Przypominam, trzeba się bawić. Trzeba dzisiaj zrobić tak, żeby wszyscy jutro mówili. Słyszeliście, co oni zrobili? Czekam na wasze oczywiście telefony 664-402-302 albo eskowy Messenger. Proszę się chwalić, jak imprezujecie. Jak spędzacie tą ostatnią sobotę tych wakacji? Może w pracy, może akurat wam się nie poszczęściło. Szef nie dał wolnego. Uwaga, odbieram kolejny telefon.
1: Cześć, tu Kaśka i Tomek, a my jedziemy na Sylwestra do naszej ulubionej winnicy. Będzie iście piracka impreza. Pozdro.
0: Tak, dobrze słyszeliście. Oni jadą na Sylwestra w sierpniu. Pozdrawiam gorąco, no i takich ludzi potrzebujemy. Takich, którzy Sylwestra robią sobie w sierpniu, bo w grudniu jest im za mało. Czytam też w ogóle, że my Polacy podobno teraz w tym momencie jeździmy na wakacje. Coraz więcej Polaków planuje urlop dopiero we wrześniu i październiku. Po pierwsze taniej, a po drugie od zawsze wiadomo, że najlepszy moment na wakacje to jest wtedy, kiedy cudze dzieci wracają do szkoły.

Szybkie chłopaki w Radiu SK, czyli Fast Boy w Radiu SK, podkreślam, bo to bardzo ważne. 5 minut zostało nam do 19, a teraz sport. Sport na najwyższym poziomie, wróciła nasza polska ekstraklasa, sprawdzam. Grają teraz ze sobą Wisła Kraków z Wieczystą Kraków. 66 minuta, 1-0 dla Wisły. No, czyli jedno jest pewne, Kraków dzisiaj nie przegra.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 3. A napoje Helena 1,25 litra, jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Złap paragon i wygrywaj!
11: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
10: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
11: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
10: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
11: Topas. Kupuj i wygrywaj. To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Sombr na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia został kawałek My Body Is Ready. Na miejscu drugim wskoczył Gips z Kukonem z kawałkiem Ty Masz, a podium zamyka numer Ring My Bell. Do notowania wskoczyło też kilka nowości. To na przykład nowy hit Oskara Cymsa pod tytułem Bez Końca czy Mango od Sylwii Grzeszczak. Ja tylko przypomnę, że w poniedziałek między innymi właśnie ci artyści poprowadzą swój pierwszy program w Radiu SK. Bądźcie czujni. A cała gorąca dwudziestka czeka na Was na sk.pl i oczywiście w eskowej apce na smartfony. Tam możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, a nowe notowanie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka.
20: Eska.
19: Eska.
18: Startujemy z 19, kontynuujemy sobotnią imprezkę, no i gram Wam mnóstwo hitów na czasie. Teddy Swims, Daddy Yankee, no taki zestaw po 19, a do tego dorzucę jeszcze propozycję od Alego Farbena. Paweł Bogaj, kłaniam się i zapraszam, pobawmy się razem, przecież sobotni wieczór dopiero się zaczął.

0: 12 minut po godzinie 19, to jest Radio SK, karmienie krówek, pływanie na tak zwanego waleta, no i uśmiech. To właśnie króluje. Na Instagramie pani Darii Zawiałow sprawdziłem, no ona już zakończyła wakacje, ale jak wakacje, no bo jeszcze trwają, no to nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, a skoro tak, no to czas na tą nowość. Ali Farben połączył siły z May Stevens. No i właśnie wypuścili świeżutkie Same Old Sky. To taki elektroniczny klimat, trochę popowy wokal, no i energia. Taka idealna na sobotni wieczór. Jak nie wierzycie, sprawdzajcie sami. Gramy to już teraz.

0: Prosto z Australii Tim Impala Loser zaczarował cały świat swoją muzyką. No, mam nadzieję, że już niedługo wypuści coś więcej, bo każdy kawałek, który wypuszcza ten gość, no po prostu rozwala nasze playlisty. Słuchajcie, to była Australia, teraz Ameryka, a właściwie naukowcy z USA podobno zrobili jedzenie z plastikowych butelek, czytam. Zmodyfikowane drożdże zmieniają plastik w białko, no a z tego białka drukują na drukarkach 3D białkowe ciastka. Podobno nikt jeszcze nie próbował, no bo nie ma zgody na testy smakowe. Podobno jak ciastka będą za twarde, zawsze będzie można oddać je do butelkomatu.
1: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Teraz lody zielona budka, 1 litr w super cenie. 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A alpejskie mleczko Milka to 350 gramów, tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Teraz napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie trzech. A napoje Helena 1,25 litra, jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: I po reklamie.

0: i Houdini, chociaż ja cały czas czekam, aż pan Eminem nagra piosenkę o mnie. Na przykład Grubini. No, mógłby. Panie Eminemie, czekamy. 16 minut zostało nam do godziny 20. Po 20, uwaga, będę miał dla was leżak i głośnik bezprzewodowy. Mam takie rzeczy, proszę się zgłaszać. Pobieracie aplikację na swój telefon, aplikację eskową, zgłaszacie się. No i czekam na was. Po 20 do kogoś dzwonię. Bezprzewodowy głośnik, myślę, że zawsze się przyda. A teraz kilka głosów od naszych słuchaczy. Proszę bardzo.
1: Siemanko, pozdrawiam Oskara, moją mamę i babcię Narro.
2: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Barbara, papa.
3: Witam, pozdrowienia z Żonowa.
4: Siemaneczko, Paweł, tu Adi, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radiarka.
0: Było jeszcze takie nagranie.
5: A ja je, Coco Jumbo, a ja je.
0: To ten pan jest już po spotkaniu z Sanach i szampanem.

No dobra, no ja już mówię, Tobi Romeo, Fly High, taki tytuł tej piosenki. Ten gość znany jest ze współpracy między innymi z panem Felixem Jenem. Oni razem stworzyli numer Where the Light Are Low. A czy ten kawałek zdobędzie takie wysokie odsłony? No zobaczymy. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, w propozycjach ten numer znajdziecie. Ja pamiętam, bo miałem okazję zagrać właśnie Fly High po raz pierwszy na naszej antenie i ja wtedy już wiedziałem, że ten numer zostanie z nami na dłużej.

0: mi.
1: Reklama. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.

0: własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do niedzieli. Karkówka wieprzowa bez kości aż 40% taniej. Z kartą klienta tylko 14,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 24,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
5: SK. SK.
6: Magda Szewczuk, a tym razem kilka zapowiedzi biegów, które w najbliższych dniach odbędą się w naszym regionie. Już jutro w Siedlcach 17. edycja biegu Jacka. O 8.00 startuje półmaraton, a o 11.00 bieg na 5 km. Kierowcy, przygotujcie się na spore utrudnienia w ruchu. Między 8.00 a 12.00 na terenie Siedlec z ruchu będzie wyłączonych kilka ważnych ulic. Szczegóły znajdziecie w naszym portalu siedlce.sk.pl. A już 6 września nad zalewem Niewiadoma, niedaleko Sokołowa Podlaskiego, odbędzie się już po raz 9. bieg przełajowy Sokołowska Runda. Zapisy jeszcze trwają. A 13 września nad Siedleckim Zalewem Muchawka odbędzie się onkobieg. Szczegółowe informacje znajdziecie w naszym portalu.
5: SK. SK. Summer
7: City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Muzyką się żyje.
9: Wakacje się kończą, ale letnia trasa koncertowa Radia SK jedzie dalej. Przed nami kolejny przystanek SK Music Tour, a w ten weekend jesteśmy w Mielcu i w Starachowicach. Za tydzień zatrzymamy się w Zelowie, to jest w województwie łódzkim. No a w sobotę wystąpi m.in. Michał Szczygieł. W niedzielę królowa polskiej muzyki, czyli Maryla Rodowicz. Wstęp na koncert jest darmowy. No a jeśli chcielibyście dowiedzieć się, jak wygląda garderoba tej legendarnej polskiej artystki, zaglądajcie na sk.pl.
5: Impreska.
9: Eska. Halo, halo, 20. Melduje się na zegarach Temper City, Oscar Sims, a także Armin van Buuren. Takie muzyczne przyjemności czekają na nas po 20. Warto bawić się z Radiem Eska. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. Jak jesteście chętni na ten leżak i ten bezprzewodowy głośnik, aplikacja Radia Eska. A teraz Self-Aware.

0: Swaggy, Angel. Paulina, lubisz czy nie lubisz Swaggy'ego?
1: Lubię, takie moje lata młodości, więc mam z tym jakieś tam wspomnienia.
0: Okej, okay. Słuchajcie, Paulina jest z nami. Dzień dobry, dobry wieczór już w sumie.
1: Hej Eska, dobry wieczór.
0: Paulina, która imprezuje, ty jesteś zalatana w tym roku za mną, Opole, kilka festiwali, Męskie Granie, Leny, Marylka, inne koncerty, były też Międzyzdroje, a dzisiaj wracasz z meczu gwiazd.
1: Tak, wracam z meczu gwiazd, to jest taka druga edycja takiego meczu, który organizuje Krychowiak. Mhm. Dzisiaj było starcie z reprezentacją Francji. U nas na boisku były takie gwiazdy jak Krychowiak, Wasilewski, sędziował Marciniak, także no fajna impreza.
0: A to ciekawe, że nikogo nie wymieniłaś z Francji. Kogo tam z Francji znasz?
1: Kurczę, wiesz co, nie znam nikogo z Francji, bo uwierz mi albo nie, ale to był mój pierwszy w życiu mecz piłki nożnej, na którym byłam tak wiesz, na żywo na stadionie.
0: A, okej.
1: Okay. To zupełnie nie moja dyscyplina, ale wygrałam bilety na ten mecz, a ponieważ jak ja już coś wygrywam, to z tego korzystam i używam, no to pojechaliśmy w czwórkę na meczyk.
0: Okej, a dobra, tylko na szybko już powiedz, kto wygrał, Polska czy Polska?
1: Wygrała Polska, ale powiem ci, że rzutem na taśmę, bo w ostatnich sekundach Marcinek podyktował karnego dla Francji i już tak prawie było 2-2, ale ten pan, który w Francji strzelał gola, trafił w słupek.
0: Wiesz co,
1: i tym samym wygraliśmy.
0: Ja w ogóle mam takie wrażenie, że Polacy to powinni... Powinni grać, ale takie mecze pokazowe, a nie te prawdziwe. Co ty o tym myślisz?
1: Może, bo jest wtedy może mniej tego spięcia, wiesz, mniej tej takiej wydmuszki, no i wychodzi do przodu, a nie inaczej.
0: Paulino, eskowy zestaw wakacyjny, leżak i bezprzewodowy głośnik leci do ciebie, brawa dla ciebie, no i Armin van Buuren. Może być?
1: Jasne.

0: Sylwia Grzeszczak, Mango w Radiu SK. Przypominam, ta pani będzie u nas, będzie w Radiu SK po raz pierwszy w innej roli. Nie będzie śpiewała, tylko poprowadzi dla was popołudniowy program SK po raz pierwszy. Nie może was zabraknąć. Uwaga, słuchajcie uważnie Eski już w poniedziałek po 15. Radio SK. Jak ja bym wam mógł powiedzieć, co tam się wydarzy, no ale nie mogę.
1: Reklama. Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl. Pytanie dnia. Którą szkołę językową wybrać?
2: Euroschool. Moje dzieci są zachwycone. Mają autorską metodę Neurobix i akredytację kuratorium, więc jestem spokojna o efekty.
3: Euroschool. Dzięki ich doświadczonym lektorom poczujesz się pewnie na egzaminie ósmoklasisty czy maturze.
2: Chciałam przełamać barierę językową, więc wybrałam Euroschool. Znalazłam tam motywację i relacje, a nawet klimatyzację.
1: Jest jedna szkoła, którą polecają wszyscy. Euroschool. Wojskowa 16. Odwiedź ich, a przeprowadzą dla ciebie bezpłatną diagnozę językową.
4: Szukasz peletu? To w Agroneco Plus. Szukasz węgla z PGG? To w Agroneco Plus. Szukasz groszku szefa? Agroneco Plus, kwalifikowany dostawca Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Złap paragon i wygrywaj!
5: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
6: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
5: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
6: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
5: Topaz. Kupuj i wygrywaj.
7: I po reklamie.

0: Łatwo Ganki, Mike w Radiu SK. Proszę zrobić głośniej. Wszystkie marzenia to już za nami. Słuchajcie, to oni śpiewali wszystkie marzenia, a my tutaj zbieramy coraz więcej butelek i puszek. Podobno Polacy zbierają więcej puszek, żeby dorobić do kaucji. Takich osób może być nawet milion, tak policzyli. Skarbówka, ona się odezwała na ten temat, powiedziała, że nie ma żadnego limitu butelkowego. Można sprzedawać, oddawać ile się tylko chce, ale przy większych zarobkach trzeba uważać na kwestie podatkowe. Czyli jak zwykle jest jakiś haczyk. Proszę dać znać, 664-402-302 albo eskowy messenger, jak się bawicie w tą ostatnią sobotę. O matko kochana, tych wakacji.
1: No bawimy się.
0: A, no dziękuję bardzo, czekam na wasze odzywki.

Maxwell i Bone, Whatever Turns You On. Ależ to dobrze brzmi. 4 minuty zostało nam do 21:00. Przeglądam sieć, żadnych ryb. No ale są plotki, ploteczki. Skolim zagrał u prezydenta w Juracie na spotkaniu z młodzieżą. Król Latino dał koncert mimo kontuzji nogi. Internet płonie. Zostańcie z Eską. Za chwilę więcej muzycznych newsów.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz Nowy Zielona Budka, 1 litr w super cenie. 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A Alpejskie Mleczko Milka to 350 gramów, tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie.
3: Eska.
4: Eska.
3: Summer.
5: Magda Szewczuk, już jutro rano Siedleckie Kino Helios zaprasza najmłodszych na kolejną odsłonę cyklu Filmowe Poranki. O szczegółach mówi Aleksandra Gołoś, kierownik Kina Helios w Siedlce.
6: To wyjątkowy cykl spotkań dla naszych najmłodszych widzów i ich rodziców oraz opiekunów odbywający się co drugą niedzielę o 10.30. Każde wydarzenie rozpoczynają przeróżne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, a następnie puszczane są ulubione bajki dzieci na wielkim ekranie. Już 30 sierpnia zapraszamy na seans Świnka Pepa, część czwarta, podczas którego będzie można obejrzeć takie odcinki jak Błyskawica, Mycie samochodu, Podwieczorek.
5: A przed seansem na najmłodszych będą czekały oczywiście quizy i zagadki. Więcej informacji znajdziecie oczywiście na stronie Kina Helios
3: 700. SK. SK.
0: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
3: Muzyką się żyje.
7: Muzyczne gwiazdy zostaną prezenterami Radia SK. Mamy dla Was niespodziankę na zakończenie wakacji. Już w poniedziałek gospodarzami popołudniowego programu w SC będą znani artyści. Po raz pierwszy program radiowy poprowadzą m.in. Oskar Sims, Margaret, Dawid Kwiatkowski, Kuba i Kuba, Sylwia Grzeszczak czy White 2115. Program SK po raz pierwszy startuje w poniedziałek po godzinie 15. A dzisiaj w nocy naszą antenę ponownie przejmą znani producenci. O północy startuje SK Live Remix. Swój set gra u nas m.in. Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo czy Alan Walker. SK Live Remix gramy też w każdy piątek po 20, no i cały czas możecie go słuchać w eskowej apce na smartfony.

i dzień się pomału kończy, a telefon przypomniał mi, że nie zrobiłem dzisiaj kroków. Tak więc już teraz gram wam hity na czasie, a sam idę robić kilka kołek dookoła eskowego stołu. No niestety, no muszę. Paweł Bogaj, zapraszam. Ja gram, no i idę.

0: Gaśka Sochacka za nami, a przed nami nowości.
1: Zaczynają się w Esce.
0: No jaha, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli szukaliście idealnego numeru, tak na noc, żeby sobie poimprezować, pojeździć autem po mieście albo po wsi, my tutaj nie robimy żadnych przeciwwskazań. Mam coś takiego, słuchajcie. Brazylijski duet wziął się, zebrał i nagrał coś wspaniałego. Właśnie wypuścili kawałek, który ma tytuł Count Just. To jest z nadchodzącej płyty. Trochę hipnotyzujący wokal, warto się wsłuchać. No i potężny bas. No nie dadzą wam usiąść. Przynajmniej w tym momencie. Łapcie ten klimat już teraz w Radiu SK. Będzie naprawdę dobrze.

0: Alex Warren z Pasażerem na gapę, oczywiście, 28 minut po 21. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dostaję od Was mnóstwo głosówek. Proszę bardzo, teraz Madzia.
1: Hejka. Pytasz się, jak nam mija ostatnia sobota wakacji? Otóż u mnie na pełnych obrotach. Praca, bieganie, gotowanie obiadu, upieczenie serniczka na niedzielę do kawki, a teraz czekam na faceta i pójdziemy na lotnisko na Leszczyńską noc balonów. Pozdrawiam wszystkich i miłego wieczoru życzę. Hejka!
0: Pozdrawiam gorąco, Madziu. Oglądanie balonów, bieganie. A jeśli chodzi o zabiegane kobiety, Iga Świątek, ona zarobiła, słuchajcie, w ostatnim roku aż ponad 20 milionów dolarów i zajęła 8 miejsce w rankingu najlepiej zarabiających tenisistów Forbesa. Aż 15 milionów zgarnęła poza kortem, a głównie to wszystko ze sponsorów. Na pierwszym miejscu jest też tenisista Jannik Sinner z 58 milionami. I tak sobie myślę, 20 milionów dolarów. Jezu, Iga musi mieć strasznie duży portfel. Chociaż tak sobie pomyślałem, że może sprawdzę w Google, jak poderwać tenisistkę, proszę, i enter.
2: Reklama.

0: Ależ to pięknie brzmiało. Nothing Breaks Like a Heart w Radiu SK. 16 minut zostało nam do godziny 22. Proszę zrobić głośniej, odsłuchujemy.
1: Cześć, jestem Martyna. Chciałam pozdrowić Huberta pracującego właśnie w Tip-Topie w Brzezinach. I właśnie sobie jadę do Łodzi na imprezę i ogólnie będzie super. No i w sumie to tyle.
0: Pozdrawiam gorąco. Ja odpaliłem sobie też live'a na TikToku i tutaj informują mnie ludzie, że ej, przecież jest czas na dożynki, my się bawimy na dożynkach. Pozdrowisz? No oczywiście, że pozdrawiam. Gorąco pozdrawiam im, gram już teraz Morandi. Dla wszystkich niegrzecznych aniołków.

I kampany. 4 minuty zostało nam do 22. Proszę zrobić głośniej. Ja przypominam, dzisiaj od północy startuje SK Live Remix. Gramy wam najlepsze klubowe miksy. Zostańcie z Esko. Bawcie się oczywiście grzecznie. No i wykorzystajcie tą ostatnią sobotę tych wakacji. Ależ to jest numer. Paweł Bogaj, kłaniam się. Bawcie się dobrze.

0: Reklama.
1: Złap paragon i wygrywaj!
2: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
1: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
2: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
1: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
2: Topas, kupuj i wygrywaj.
0: I po reklamie.
3: Eska.
4: Eska. Summer.
5: Magda Szewczuk, przed nami Dni Siedlec. 12 września na siedleckiej scenie pojawi się wiele gwiazd. Więcej na ten temat powie Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu prezydenta Siedlec.
6: Godzina 17 zespół Singers. Następnie godzina 18 Król Latino, czyli Skolim. Godzina 19.30 koncert Bezpiecznik. Oraz godzina 20.30 Gwiazda Wieczoru, czyli grupa Myslowic. Serdecznie zapraszamy. Dodatkowa ciekawostka dla... mam nadzieję, że jest dużo fanów na terenie naszego miasta Kropliczanki z naszego sławnego serialu na antenie Kanal Plus, ponieważ będzie miasteczko, w którym aktorzy tego serialu będą na miejscu, będzie można sobie zrobić z nimi zdjęcie, porozmawiać.
5: Fani polskiej wersji The Office powinni być zachwyceni.
3: Eska.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Prosto z polskich sadów, teraz polskie jabłko młode, aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99. A polska śliwka jedynie 3,99 za kilogram.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata.
0: James Hype.